0: tytuł PRK Polskie Radio Kierowców. Dajmy jeszcze troszkę pośpiewać. Ależ pięknie. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy 26 dzień lipca, tak się złożyło, jest niedziela, godzina 6, więc zaczynamy naszą wspólną jazdę. A to najlepiej zacząć od informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tak z wieści słodko-gorzkich, to mogę powiedzieć, że synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Proszę sobie wyobrazić, i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy przez ostatnie mniej więcej 2 tygodnie troszkę zmarzli. Natomiast kiepska ze względu na to, że to oczywiście jest ostrzeżenie synoptyków, tak więc to nigdy nie jest do końca dobra informacja. Natomiast fakty są takie, że te alerty obejmują większą część kraju. Tak naprawdę na północ od pasa wyznaczonego przez Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Ostrołękę czy Łomżę tych upałów nie będzie, natomiast na południe od właśnie tych miejscowości upałów możemy się spodziewać i alerty nie obowiązują też wschodniej ściany naszego kraju, jeśli chodzi o te ostrzeżenia. Natomiast prognozy synoptyków są takie, że dzisiaj naturalnie będzie ciepło. Do 32 stopni na południowym zachodzie. Takie temperatury maksymalne zobaczymy na termometrach. Od 25 na północy około 30 stopni Celsjusza w centrum i właśnie te 32 na południowym zachodzie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu będzie nam wzrastało do dużego i miejscami właśnie na północnym zachodzie, czyli między innymi na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, spodziewajmy się opadów deszczu w drugiej połowie dnia. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne o godzinie 6, to dość ciekawa sytuacja, bo w Bielsku-Białej jest najcieplej, 21 stopni na plusie, a najchłodniej w

0: nie tak odległym od Bielska Zakopanem. 8,5 stopnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz. Dzień dobry, witamy serdecznie, kłaniamy się nisko, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a dzisiaj jedziemy w składzie Emilia Kleszczewska, Eldar Pedorenko i ja, Maciek Sampolski. Zapraszamy serdecznie do wspólnej jazdy i dawajcie znać, kto jest po drugiej stronie.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 6 w studiu zameldowała się Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, witam, cześć.
1: Dzień dobry, witam cię Maćku serdecznie.
0: I jak tam forma w ten piękny niedzielny poranek?
1: Jak to zawsze w niedzielę o poranku bardzo dobrze.
0: O, i fantastycznie.
1: Nie spodziewałeś się
0: czyli
1: tego.
0: Wychodzi na to, że jak ktoś wstaje w okolicach godziny 5 w niedzielę, to też może mieć dobry humor. Mam nadzieję, że wy ten dobry humor dzisiaj macie, bo piękny dzień nam się też zapowiada. Mam nadzieję, że również w sytuacji w ruchu drogowym będzie dobrze, będzie słonecznie, będzie pięknie. Trzymam za to kciuki oczywiście. A jak to wygląda w rzeczywistości, o tym więcej teraz Emilia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie tak, niedziela zaczyna się na pewno z piękną pogodą, tak jak mówił Maciek, chociaż na drogach niestety tak się ten dzień nie zaczyna. Niedzielny poranek, jednak to utrudnienia na autostradzie A2 na wielkopolskim odcinku trasy między węzłami Dąbie i Koło. To wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. I już teraz wiemy, że jedna osoba jest ranna. Taki komunikat otrzymaliśmy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po godzinie 5:15. Także jeżeli planują Państwo już teraz przejazd w kierunku Poznania, no to trzeba mieć na uwadze, że służby przez najbliższy czas będą blokować prawy pas tej autostrady. Ale przejezdna jest już ekspresowa 12 w województwie lubelskim i droga krajowa numer 74 w Łódzkiem. Do poważnego wypadku doszło wczoraj po godzinie 18 między Piotrkowem Trybunalskim i Radomskiem. W pobliżu Wójcina zderzyły się trzy samochody osobowe. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, no i droga była zablokowana aż do 3:30. I również przed 4:00 został odblokowany przejazd w kierunku Chełma i Zamościa. Mowa o S12 na 71 kilometrze. Przed Lublinem doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, a zablokowany był pas awaryjny i prawy. Na koniec jeszcze informacja o tym, że drogowcy rozpoczynają dzisiaj prace drogowe na kilku odcinkach. Od 7:00 na drodze krajowej numer 25 na odcinku Rychwał-Kalisz, a także na S1 w Mysłowicach w województwie śląskim. I tam do południa trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, ponieważ drogowcy będą wymieniać uszkodzone bariery energochłonne. No i jeżeli chodzi o S1, to zajęty będzie pas awaryjny. Jest lewej w kierunku Pyrzowic, a my czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. To numer telefonu, ale też dostęp.

0: dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tak a propos naszej aplikacji, napisał do nas Wiking. Dzień dobry, wracam z urlopu do rzeczywistości w zimnym kraju. Mimo wszystko miłego dnia wszystkim życzy Adam Wiking i focia z tego, co mnie tu zastało. A zastało, no powiem szczerze, bardzo ładne widowisko. Taka widokówka prosto chyba z Norwegii, jak tak patrzę na lokalizację. Także bardzo ci dziękujemy, Adamie. Pochwal się, co na tym urlopie robiłeś. Może, żeby trochę poprawić sobie humor, to możesz nieco powspominać, jak na tym urlopie było. Do tego oczywiście zachęcam i zachęcam wszystkich was. Bądźcie jak Adam, piszcie do nas, nagrywajcie wiadomości głosowe i chwalcie się tym, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, a może też wracacie z urlopu albo na niego jedziecie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych. Hey, this adiosa.

0: Tak z niemotoryzacyjnych ciekawostek to dzisiaj 83. urodziny obchodzi Mick Jagger, lider Rolling Stonesów. Jeśli ktoś nie wie, to teraz już wie oczywiście. Wszystkiego najlepszego dla tego pana i wszystkiego najlepszego dla was, drodzy kierowcy. Dlatego, że z tego co wiem, no to niektórzy z was już są w trasie.
1: Witam prowadzących, wszystkich, którzy są już na drodze. Mogę powiedzieć, że w okolicach Gdańska, w kierunku Warszawy, Łodzi, S7, czyściutka, spokojna. Słońce nie świeci w oczy, bo jeszcze lekko zachmurzone. Droga idealna do jazdy, oczywiście z dopuszczalną prędkością. Pozdrawiam wszystkich i moją żonę, która jedzie z samochodem przede mną, pilnując prędkości. Trzymajcie się, bądźcie ostrożni. Dobrego dnia życzę wszystkim. Grzesiek ze Skody.
0: Dziękujemy. Dobrego dnia, Grześku, również dla ciebie i twojej żony. I pochwal się proszę, gdzie zmierzacie, dokąd zmierzacie właściwie, gdzie jedziecie w tym momencie, bo coś mi się wydaje, że to może być dość ciekawa sprawa, że tak jedziecie we dwójkę na dwa samochody o godzinie 6:00, no to można się zastanawiać, jaki jest cel właśnie tego wyjazdu. Grześku, daj znać. Dziękujemy ci bardzo za wiadomość głosową i ja oczywiście zachęcam do takiego typu aktywności wszystkich was, drodzy słuchacze.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym, a Wy informujecie nas o tym, jak spędzaliście urlop. Mam tu na myśli Wikinga, który za naszą prośbą dał nam znać, gdzie był na urlopie. Obowiązkowo zaliczył Mazury. Tak pisze Wiking i wrzuca zdjęcie swojego auta razem z przyczepą. Powiem szczerze, że pozazdrościć szanownemu panu takiego zestawu i mam nadzieję, że oczywiście jeszcze będzie w użytku w tym sezonie, a już w przyszłym no to wiadomo, że jakieś wyjazdy będą planowane. Bardzo dziękuję za ten wpis i mamy kolejny. Pozdrawiam mojego męża Marcina oraz prowadzącego bus gdzieś daleko przed nami. Zmierzamy właśnie z Opola na Okęcie, by odebrać naszych młodych judoków, którzy wracają z letniego kursu Kodokanie w Japonii. Przepraszam, jeśli coś przekręciłem. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich na drodze. Kasia. Kasiu, szerokości i przyczepności. Serdeczne gratulacje dla młodych adeptów judo, że pojechali się kształcić w tak pięknym kraju i oby więcej takich inicjatyw. Bardzo dziękuję za ten wpis również, a my już teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jeżeli chodzi o informacje od służb, to mamy informacje z autostradowej dwójki, którą powtarzamy raz jeszcze. Węzeł Dąbie do węzła Koło, czyli województwo wielkopolskie, 297 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna. I jeżeli chodzi o to, jak jedziecie, albo raczej gdzie nie jedziecie, to zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Od godziny 5.15 mamy taką sytuację i tutaj, jak prognozują służby, drogowcy, te utrudnienia mają zakończyć się jeszcze przed godziną 7, ale no, czekamy na kolejne wiadomości. Jeżeli chodzi o utrudnienia dzisiaj ze względu na trwające prace drogowe, to tak na pewno będzie na drodze krajowej numer 12, Żarki Wielkie w województwie lubuskim, gdzie już teraz trzeba zwolnić do 50 km na godzinę, a to przebudowa zjazdu zwykłego z drogi krajowej numer 12 na działkę ewidencyjną. I te prace będą do godziny 18. Natomiast jeżeli chodzi o inne odcinki, to tutaj też jawi nam się na mapach, już mówię, jaki odcinek, S8, 486 km w województwie mazowieckim, kierunek Białystok, zjazd na wysokości miejscowości Emilianów. I jeżeli chodzi o prace właśnie tam, to one potrwają jeszcze do jutra do godziny 15. No i zajęta będzie prawa część jezdni. Jeszcze sprawdzamy sobie szybko, gdzie zwalniacie, jeżeli chodzi o przejścia graniczne. Polska, Ukraina, Korczowa, tam trzeba czekać 3 godziny na czas oczekiwania rozpoczęcia odprawy. Jeżeli chodzi o medykę, to tamten czas to 1 godzina. Jeżeli chodzi o nasz numer 22 513 11 11, on się nie zmienia, ale jak zawsze, jeżeli chodzi o wiadomości drogowe, to raczej zachęcamy Was do tego, żeby używać naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam serdecznie. Jak co roku jedziemy z Mińska Mazowieckiego do Zakopanego. Tym razem wystartowaliśmy przez Kołbiel do Grójca i będziemy kierować się S7 w stronę Krakowa. Po drodze może uda nam się odwiedzić Wieliczkę. Pozdrawiamy serdecznie. Agnieszka, Piotrek

Nikodem i nasz celebryta Antek zawsze z PRK. Dziękujemy wam pięknie, szerokości i przyczepności i trzymamy kciuki za to, żeby udało się Wieliczkę oczywiście odwiedzić. Dajcie znać jak było i dajcie znać jak trasa, jak już w nią wyjedziecie. Baby.

0: Ależ rozkręciliście się w naszej aplikacji, cały czas nagrywacie wiadomości głosowe, informujecie o tym, co u was i co tam, jak tam trasa przebiega. No to posłuchajmy może.
1: Dzień dobry, witam. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo Katarzyna, Wojtek i Diego. Zawsze jest Wojtek i Diego, ale dzisiaj jedzie z nami Katarzyna. Witam Polskie Radio Kierowców, wszystkich kierowców, którzy już są w trasie, podobnie jak przed chwileczką Grzesiek na dwa samochody. My też jesteśmy w trasie, co prawda krótka to trasa będzie, ale jedziemy nad morze do miejscowości Sasino na otwarcie nowej śniadaniarni. Także jeżeli ktoś głodny, to w Sasinie w nowej śniadaniarni będzie można dzisiaj zjeść. Pozdrawiamy Wojtek albo Kasia, Wojtek i Diego.
0: Dzięki, serdeczne pozdrowienia i smacznego. Na tej trasie jestem ciekaw, ile macie kilometrów do przejechania tak w ogóle na to śniadanie. Dajcie znać. Kto jeszcze z nami?
2: Witajcie, Maćku i Emilio. Witam radio słuchaczy. Z tej strony Adam Wiking, czyli weteran Polskiego Radia Kierowców, który od pierwszych dni jego powstania był z Radiem Kierowców. Kłaniam się z zimnego kraju, gdzie w tej chwili temperatura tylko 7 stopni, ale świeci ładne słońce. A co do mojego urlopu, no to z Wikingiem juniorem, obecnie już młodzieńcem 13-letnim, zwiedziliśmy kawał Polski i z przyczepą kempingową i noclegi w apartamentach, a w sumie od Bałtyku przez Sudety aż po Zakopane, gdzie w tej chwili właśnie Viking Junior przebywa na obozie takim, gdzie uczy się programowania, kodowania, hackingu i takich tam rzeczy. No to jego pasja akurat. Także serdecznie pozdrawiam z tego naszego zimnego kraju górzystego, ale też i poprzecinanego widowiskowymi fiordami. Pozdrawiam jeszcze raz. Hej, hej.
0: Dzięki, serdecznie pozdrawiamy. Gratulujemy pasji młodemu Wikingowi i szerokości przyczepności. Ale to oczywiście nie koniec, bo jak mówiłem, no, rozkręciliście się na dobre.
3: Tu jeszcze raz Grzesiek ze Skody. Skoro prosisz, to odpowiadam. Akurat wracamy z urlopu tygodniowego, gdzie składaliśmy meble w naszym, powiedzmy, drugim domku. I po całym tygodniu skręcania mebli wracamy do domu wcześniej rano, żeby jeszcze uciec przed korkami. Ale jest plus taki, że za dwa tygodnie wracamy w nasze miejsce pod Kościerzyną, gdzie będziemy odpoczywać przez dwa tygodnie. Wtedy już faktycznie będzie urlop taki, który się nazywa urlopem. Jeszcze raz spokojności i pamiętajcie o światłach mijania. Pozdrawiam Grzesiek ze Skody, pozdrawiam również syna Olgierda, który jedzie z żoną. Cześć.
0: Dzięki Grześku, pozdrawiamy was i mam nadzieję, że ten urlop to już nie będzie taki klasyczny, tak jak mówiłeś, polski urlop, czyli urlop z remontem, że tym razem uda się odpocząć. Serdecznie gratulujemy, że udało się te meble skręcić, no bo oczywiście to bywa nie lada wyzwaniem. Wiem po sobie, że to może być naprawdę, naprawdę trudna rzecz. Dzięki za wszystkie wiadomości głosowe. Oczywiście czekamy na więcej. To super sprawa, że jeździcie przede wszystkim po naszym pięknym kraju, bo jest co zwiedzać, jest co oglądać i z tego jak najbardziej trzeba się cieszyć. Ale z tego co widzę, są i tacy, którzy w zagraniczne wojaże się udają. Ale o tym może za chwileczkę.

0: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Ano stąd, z Niderlandów, życząc wszystkim miłego dnia i bezpiecznych podróży. Pozdrawiam kapelan i pozdrowienia dla Wikinga. Kapelanie, dziękujemy, pozdrawiamy Wikinga w twoim imieniu. I co? Daj znać, może ty też na jakiś urlop się wybierasz, bo dawno nie pisałeś o żadnym urlopie, to może akurat dzisiaj jest ten dzień, mam nadzieję. Dzięki wielkie za wszystkie wasze wpisy. Jest ich dość sporo, więc szczerze powiedziawszy mam drobne zaległości, ale wszystko będę oczywiście nadrabiał, a w międzyczasie oczywiście wiadomości drogowe specjalnie dla was. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak się okazuje, to nie najłatwiejszy poranek niedzielny. Pojawiły się już dwa komunikaty od służb. Za chwilę przypomnimy, co się dzieje na autostradzie A2, bo tam najpoważniejsza sytuacja jest teraz, ale S19 to dosłownie informacja sprzed kilku minut. Węzeł Szastarka to węzła Kraśnik Północ w Słodkowie pierwszym, czyli w województwie lubelskim na 48 kilometrze. Zepsuł się ciągnik siodłowy z naczepą. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać prawym pasem w kierunku Lublina od godziny 6. Mamy taką informację, ale wiemy, że tam już te utrudnienia zaczęły się po godzinie 6.20 mniej więcej. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na przejazd na S19 w kierunku Lublina, no to te prace mogą potrwać jeszcze do 8. A autostrada A2 to województwo wielkopolskie, 297 km między węzłami Dąbie i węzłem Koło. A tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, no i cały czas zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Te utrudnienia miały zakończyć się przed godziną 7, no ale jak widać, informacja cały czas jeszcze jest w naszych komunikatach. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to one dzisiaj też są na kilku odcinkach, m.in. droga krajowa nr 12, obwodnica miejscowości Żary, czyli województwo lubuskie, 60 km na godzinę. Do takiej prędkości trzeba się ograniczyć dzisiaj. Do 17 będą te utrudnienia jeszcze, a tam trwa wymiana uszkodzonej bariery ochronnej, zajęta jest lewa strona na jezdni. I jeszcze droga krajowa nr 25, Rychwał-Kalisz, czyli Wielkopolska. Tam od 7 zaczną się prace, a potrwają do godziny 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: To była oczywiście Ewa Farna na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wy oczywiście cały czas też piszecie do nas w naszej aplikacji. Dziękuję bardzo za każdy taki wpis i proszę, proszę o więcej. A napisali do nas podróżujący na urlop. Ruszamy na urlop właśnie. Brodnica Stargard z najlepszą ekipą przyjaciół. Pozdrowionka dla Madzi, Piotrusia i Jasia i jadących za nami. Oby ten urlop był jeszcze bardziej epicki niż poprzedni. Ja również mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za ten wpis i dawajcie znać, co będziecie robili w tym Stargardzie właśnie. Jestem bardzo tego ciekaw. A w tak zwanym międzyczasie sprawdzamy pogodę na dzisiaj w Stargardzie też.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na dzisiaj synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia. Te alerty obowiązują, właściwie to nie obowiązują w północnej części kraju, w pasie na północ od Gorzowa, Bydgoszczy, Łomży czy Białegostoku i na całej ścianie wschodniej. A poza tym to oczywiście alerty są i przed tymi i o tych alertach oczywiście informujemy, ostrzegamy, bo może być ciepło, ciepło, bardzo ciepło. Natomiast jeśli chodzi o te temperatury, no to maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni na północy, 30 w centrum i do 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Zachmurzenie będzie dzisiaj małe i umiarkowane. Stopniowo od północnego zachodu wzrośnie nam do dużego, a miejscami na północnym zachodzie pojawią się też przelotne opady deszczu. I w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie wieczorem możliwe są burze, także wieczorem bądźcie przygotowani na to, że może zagrzmieć. Trzeba się wyposażyć w parasolki i przede wszystkim odpowiednio to wszystko zaplanować. Nie mówiąc o tym, że na drogach też może być różnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty i oczywiście w trakcie burz może nam powiać nieco mocniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Eldar Pedorenko i ja, Maciek Sampolski, witamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy. Dawajcie znać, gdzie zmierzacie, dokąd zmierzacie, jaki jest cel Waszej podróży i gdzie zmierzacie na przykład na urlop. A my oczywiście w tym programie zabierzemy Was do Czarnogóry, także zostańcie z nami.

0: Cześć. Wczoraj powrót siódemką z Pomorza do Warszawy, powrót z urlopu. Droga to pozytywne zaskoczenie, poza samym wjazdem do stolicy. Ostatnie 30 km to godzina. Dziś w drodze siódemką na południe, ale już do pracy. Warunki do jazdy super, tylko trzeba pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Tomek z Volvo. Tomku, pozdrawiamy cię serdecznie. Szerokości przyczepności, gładkiego powrotu z urlopu do pracy i daj znać, co na tym urlopie robiłeś. Może warto powspominać, żeby było trochę przyjemniej. Co ty na to? Czekamy na twoje zgłoszenie, czekamy na twoją wiadomość, a oczywiście jako, że jest 10 minut po godzinie 7 i w studiu zameldowała się Emilia, no to rzecz jasna wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy sobie od Pomorza, no bo przecież trwają wakacje, także warto sprawdzić, jak wygląda ta trasa wojewódzka 215. Jastrzębia Góra, Karwia, Rozewie. Tam mamy niewielkie korki, także albo na plażę wyjeżdżacie już, albo jeszcze rzeczywiście potrzebujecie trochę czasu, żeby się na tą plażę zebrać. Na razie nie ma aż tak dużych utrudnień, zwłaszcza przypominamy, że tutaj jest blokada w obu kierunkach właśnie w Rozewiu, czyli jeżeli jedziecie do Jastrzębia Góry, czy na przykład w kierunku Helu. Jeżeli chodzi o trasy po drugiej stronie Polski, naszego kraju, to droga z Nowego Targu do Zakopanego, droga krajowa numer 47. Tam na razie nie ma większych utrudnień, także do Zakopanego na spokojnie sobie dojedziecie. Akurat centrum miasta, czyli droga wojewódzka numer 958, także wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o utrudnienia od naszych służb, o komunikaty, to cały czas widnieje tutaj S19 i autostrada A2. Węzeł Szastarka do węzła Kraśnik Północ, Słodków I, województwo lubelskie. Tam na 48 kilometrze zepsuł się ciągnik siodłowy z naczepą. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina od 6. I do 8 będzie jeszcze problem z przejazdem przez ekspresówkę. Autostrada A2, węzeł Dąbie do węzła Koło, 297 kilometr. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu poza policją, poza drogowcami, służbami pojawiły się przede wszystkim te służby ratunkowe. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Poznania już od godziny 5.15. Te utrudnienia miały się skończyć niedawno, ale cały czas jeszcze są. Czekamy na wiadomości od Was, jak się jedzie na tych największych i tych mniejszych trasach. Dajcie znać w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 1111.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

I mamy kolejne wasze wpisy. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem waszej aktywności, pomimo tego, że jest godzina 7:20 prawie, że. I mimo tego widać, że jesteście w trasie, cały czas się przemieszczacie i przede wszystkim słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Za każdy wpis oczywiście również. I w naszej aplikacji napisała do nas wesoła ekipa, która zmierza do Rumunii. Cześć, my dzisiaj jedziemy zwiedzać Rumunię, dzisiaj dojazd do Oradea. Liczyliśmy, że dzieci będą spały, a one już od 2 godzin wytrwale czekają na góry. Pozdrawiamy Karol, Ola, Lucja, Wiktoria i Pluszaki. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i ja powiem szczerze, że też do Rumunii się wybieram. Także jakbyście mogli zdradzić, jaki jest plan waszej wycieczki, jak długo tam będziecie i co zamierzacie tam robić. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Pochwalcie się, jaki jest plan na ten wyjazd właśnie, a ja czytam kolejne wpisy od was a propos epickiej wyprawy. Tu chwilę temu poruszaliśmy ten wątek, a ta epicka wyprawa to Chorwacja. Starigrad, przepraszam. Ze Stargardem tutaj to pomyliłem. Wybaczcie mi, naprawdę. Tak wczesna pora to dla mnie też jest niemałe wyzwanie, a nasza wesoła ekipa tym razem będzie zwiedzała Plitwickie jeziora. Załączają nam zdjęcie, fantastyczne, bardzo dziękujemy. Życzymy miłego wypoczynku oczywiście w Chorwacji i również wydaje mi się, że te Plitwickie jeziora to nie jest jedyny cel waszej podróży, także jeśli coś jeszcze na waszym rozkładzie się znajduje, no to rzecz jasna, to przyjmujemy to wszystko w naszej aplikacji. I jeszcze, cześć kochane Radyjko, my z rodzinką właśnie wyjechaliśmy z Torunia do Zadaru, ale najpierw nocleg we Wiedniu i zwiedzanie tego pięknego miasta. A przy okazji, jak tam ścieżka do Gorzyczek? Gorące pozdrowienia, Janek z rodziną. Janku, szczerze powiedziawszy, to na trasie do Gorzyczek nie widzę większych problemów, ale jak widzę, to wy również do Chorwacji zmierzacie, do Zadaru właśnie, także miłego wypoczynku w tej Chorwacji. Widać, że ten kierunek jest wyjątkowo popularny, przynajmniej dzisiaj, bo tak ogólnie no to wiadomo, że Chorwacja to numer jeden wśród Polaków, jeśli chodzi o tamte strony. Dajcie znać i wy, jak tam planujecie swój wyjazd, co tam w tym planie waszym się znalazło. Bardzo dziękuję za wszystkie wasze wpisy, za wiadomości głosowe także. Zaraz będziemy odsłuchiwać te wiadomości właśnie. No i co? Jedziemy dalej. My razem z PRK, Polskim Radiem Kierowców. Pamiętajcie, że my już za chwileczkę, już za momencik, po godzinie 8 zabieramy was na wycieczkę na Bałkany, ale nie do Chorwacji, a do Czarnogóry. Więc jeśli ktoś jest ciekawy tego kierunku, no to oczywiście zostańcie z nami. Nawet jeśli nie jesteście, to też zostańcie z nami.

0: Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Rzecz jasna, my jedziemy razem z wami, wy jedziecie z nami i niezmiernie się z tego cieszę, zwłaszcza, że my, dbając o wasze bezpieczeństwo, 3 razy w ciągu każdej godziny informujemy was o sytuacji w ruchu drogowym. Jako że mamy prawie 7:30, to nie inaczej będzie i tym razem Emilia Kleszczewska i informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja nieznacznie się zmienia. Cały czas mamy 2 utrudnienia na S19 oraz na autostradzie A2. Zaraz o nich powiem, ale najpierw zaczniemy od tego, że oczywiście cały czas spowolnienia są w drodze z Grudziądza do Gdańska, do Gdyni, do Sopotu, do Trójmiasta, w miejscowości Warlubie i w miejscowości Rulewo. To autostrada A1, gdzie oczywiście trwają prace drogowe, o czym z pewnością wiecie, jeżeli od dłuższego czasu przemieszczacie się przez autostradową jedynkę. Kolejny odcinek, gdzie te spowolnienia mogą się pojawić, to miejscowość Nowa Cerkiew do miejscowości Pelplin. I jeżeli chodzi o teraz te wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, S19, tam była awaria ciągnika siodłowego po godzinie 5, tak naprawdę chwilę przed 6, dostaliśmy wiadomość. Szastarka do węzła Kraśnik Północ w Słodkowie Pierwszym na 48 kilometrze. Trwa praca służby i usuwany jest z S19 ten ciągnik. Jeżeli chodzi o zablokowany pas, wiemy, że jest to prawy w kierunku Lublina. Cały czas. Autostrada A2, tam miały już jakiś czas temu zakończyć się prace, no ale cały czas jeszcze zajęty jest odcinek autostradowej dwójki między węzłami Dąbie i Koło. To województwo wielkopolskie, 297 km, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i to jest poważne zdarzenie drogowe, ponieważ jedna osoba została ranna, no i nie można przejechać prawym pasem w kierunku Poznania. Jeżeli chodzi o wiadomości od drogowców, to także wiadomość z drogi krajowej numer 5, Kaczorów, województwo dolnośląskie. Tam po 10 zacznie się protest, i który potrwa do godziny 16 dzisiaj, także warto na to zwrócić uwagę. Na razie tam można jeszcze jechać na spokojnie, chociaż pewnie już służby zaczynają powoli działać na tym odcinku. I droga krajowa numer 12, obwodnica miejscowości Żary, województwo lubuskie, gdzie należy zwolnić do 60 km na godzinę, dzisiaj do godziny 17, a tam trwa wymiana uszkodzonej bariery ochronnej. Zajęta jest lewa strona jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale, to nie wszystko. Mamy też informacje od was.
3: Dzień dobry, kapelan się melduje. Informacyjnie krajowa 11. Odcinek Kluczbork-Olesno na wysokości Bąków. Mamy tam zdarzenie drogowe. Służby na miejscu i występują tam utrudnienia w ruchu, także zachować tam ostrożność. To zdarzenie ma miejsce na łuku drogi. Pozdrawiam i szerokości bezpiecznie do celu.
0: Bardzo dziękujemy za te drogowe wieści. Uważajcie na siebie. 22 513 i 4 jedynki albo nasza mobilna aplikacja. Tymi właśnie kanałami przyjmujemy zgłoszenia z trasy od was.

0: No bardzo śmieszne. Będziemy w Rumunii prawie 2 tygodnie, więc może uda się spotkać, napisała do nas ekipa jadąca do Rumunii. Dziś o Oradea, jutro jaskinia Niedźwiedzia, wodospad Pisoaja i nocleg w Sybinie. Później trasa transfogarska i dojazd do Bukaresztu, a następnie kilka dni nad Morzem Czarnym. Powrót przez Brasov i błotne wulkany z wizytą u Drakuli oraz noclegiem w Koszycach. A może jest coś jeszcze, co warto odwiedzić? Prosimy o inspirację. Karol z rodziną. Dzięki bardzo za ten wasz plan. Powiem szczerze, że chyba ja będę musiał zweryfikować swój, bo po tym, co widzę, to u was atrakcji naprawdę jest sporo. Ja polecam jeszcze Klusz na Poka. Podobno tam też jest super. Także jeżeli będziecie w okolicy, to oczywiście też można się tam wybrać. Napisał do nas też Antek z Gryfina. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 18, prawie 19. Niebo zachmurzone w dużym stopniu. Wiatru brak, widoczność i przyczepność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia, a wypoczywającym miłego wypoczynku. Napisał do nas Antek z Gryfina. Dziękujemy bardzo, Antku. Jesteś jak zwykle niezawodny. A może jest wśród was ktoś, kto był wczoraj w Grudziądzu? No bo w Grudziądzu wczoraj działo się dość sporo. To dlatego, że lato z radiem i telewizją polską zawitało do Grudziądza właśnie. To był półmetek właśnie tej trasy. Wczoraj to był kolejny przystanek tej trasy właśnie. A w ciągu dnia uczestnicy bawili się na pikniku edukacyjnym, słuchali plenerowych audycji, a wieczór naturalnie, tradycyjnie wszyscy spędzili na koncercie. A można było usłyszeć na żywo znane piosenki i wspólnie je zaśpiewać.
1: Znamy to na pamięć. Pocahontas.
2: Super, bardzo fajnie.
3: Śpiewały panie razem z Edytą?
2: Akurat nie jesteśmy takie szalone, ale super było. Dużo wykonawców jak z Grudziądzu, tak chyba jeszcze nigdy nie było.
0: Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli swoich ulubionych artystów na prawdziwej, dużej scenie.
4: Tak, ja jestem pierwszy raz i zobaczyłam Edytę Górniak i od dziecka jest moją idolką i się bardzo cieszę, że jestem tutaj. Ja uważam, że najlepsza jest tutaj atmosfera i to, że jest pełno ludzi i to, że pewnie zebrała się cały Grudziądz. Wszystkie dzieci nasze są.
3: Jesteście z Grudziądza?
4: Ja nie. Ja tak.
3: Fajne miasto.
4: Tak, zdecydowanie. Coraz lepiej się robi. Normalnie metropolia.
0: Tak było w Grudziądzu, za tydzień kolejny przystanek, czyli pod Dębice, a trasa lata z radiem i telewizją polską trwa. Jeśli chcecie się na nią wybrać, to oczywiście wszystkie przystanki tej trasy znajdziecie na stronach Polskiego Radia. Także zachęcamy, zapraszamy.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8 i sprawdzamy, jak jedzie się w niedzielny poranek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 20 minut temu nasz słuchacz mówił, że mamy zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 11. Wszystko się zgadza. Właśnie dostaliśmy informację od służb. To odcinek Kluczbork-Olesno w pobliżu miejscowości Bąków, czyli województwo opolskie. 497 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Wiemy, że jedna osoba jest ranna, więc na miejscu działają także służby ratunkowe. No i wiemy, że tam całkowicie jest zablokowana droga do Kluczborka i do miejscowości Olesno. Jeżeli chodzi o objazd, to jest on wytyczony przez policję, przez miejscowość Bąków właśnie. Od 7.30 te utrudnienia są na naszych mapach i te prace służb potrwają przynajmniej do godziny 9.30. S6 Koszalin-Kołobrzeg w pobliżu węzła Ustronie Morskie na 103 kilometrze. Autobus uderzył w bariery w pasie rozdziału, pojazd zjechał na pas awaryjny, także można przejechać, choć też informacje mamy takie od służb, że jezdnia jest zanieczyszczona połamanymi plastikami. Od 6.45 już te utrudnienia na S6 są i tam także do godziny 9 raczej służby będą pracować. Wiemy też, że już można jechać przez S19 w województwie lubelskim na 48 kilometrze, gdzie w Słodkowie Pierwszym zepsuł się ciągnik siodłowy i zablokowany był węzeł Szastarka do węzła Kraśnik Północ i niemożliwy był przejazd dokładniej prawym pasem w kierunku Lublina. Jeszcze mieliśmy te informacje przed godziną 6. A jeżeli chodzi o autostradę A2, to tam się nic nie zmienia. Cały czas jeszcze są drogowcy między węzłami Dąbie i węzłem Koło na 297 km w województwie wielkopolskim, gdzie także mieliśmy wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. I również jedna osoba jest ranna. Jeżeli chodzi o przejazd akurat na A2, to wiemy, że nie można jechać prawym pasem w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I to się zgadza, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy praktycznie godzinę 8:00 i powiem wam szczerze, że ta niedziela, 26 dzień lipca, zapowiada się naprawdę, naprawdę, naprawdę ładnie. Do tego stopnia, że synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 21,5 stopnia w Bielsku Białej, to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. 12 stopni w Nowym Sączu, to jest polski biegun zimna, jeśli chodzi o godzinę 8:00. A co do tych ostrzeżeń przed upałami, te obejmują większą część naszego kraju, poza ścianą wschodnią i na północ od linii wyznaczonej przez Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz czy Łomżę. No a na pozostałym obszarze spodziewajmy się wysokich temperatur. Jak wysokich? Maksymalnie od 25 stopni zobaczymy dzisiaj na północy, 25 stopni Celsjusza w centrum, 32 na południowym zachodzie. Nad morzem tradycyjnie chłodniej, od 19 do 24 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrośnie nam do dużego, miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, a wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską mogą pojawić się burze. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie nam tutaj wiał nieco mocniej oczywiście w trakcie burz, ale to dopiero wieczorem. A poza tym, no to bardzo ładny dzień nam się szykuje.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Maciek Sampolski, Emilia Kleszczewska i Eldar Pedorenko. W takim właśnie składzie mówimy wam dzień dobry w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A już za chwileczkę, już za momencik po informacjach z dróg jedziemy do Czarnogóry. Kto jedzie z nami?

0: 8.10, kult w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a w studiu zameldowała się już Emilia. Domyślam się, Emilio, że jak na niedzielę przystało, jeździ się dość dobrze. No, ale ja to się mogę mylić, a ty się raczej nie mylisz w tych kwestiach.
1: Jeżeli tak tutaj patrzę na mapy, to raczej jedzie się dobrze, ale znowu jak zajrzę w komunikaty, to wcale tak czyściutko na trasach nie jest, zwłaszcza na tych ekspresowych, na autostradach, no i też na krajowych. Mamy wiadomość od was, od słuchaczy, więc trochę się dzieje.
0: No to zamieniamy się w słuch.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczniemy od informacji od was.
3: Szanowni kierowcy jadący w kierunku Warszawy na wysokości Mławy, to jest mniej więcej 50-51 km S7. Lewy pas jest zajęty przez służby, ponieważ jest koszenie trawy, więc tam uważajcie na ludzi, którzy wykonują swoją pracę w dniu dzisiejszym. Co prawda ruch niewielki, ale warto uważać. Powodzenia i przyczepności dla wszystkich. Dobrego dnia, Grzesiek ze Skody.
1: Pozdrawiamy serdecznie. 22 513 11 11. Tu można wysyłać wiadomości głosowe, a też pisać, no i właśnie się nagrywać w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Mamy wiadomość, że zakończyły się prace na S6 Koszalin-Kołobrzeg w Ustroniu Morskim na 103 kilometrze, a tam po godzinie 6 samochód, autobus uderzył w bariery w pasie rozdziału i pojazd od razu zjechał tak naprawdę na pas awaryjny, jednak jezdnia była zanieczyszczona połamanymi plastikami. Teraz wiemy, że już te szkody zostały usunięte i S6 jest przejezdna. S19 to odcinek Kluczbork-Olesno i tam w Bąkowie cały czas są służby, 497 km, jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana, ale służby wytyczyły objazd przez miejscowość Bąków. I dobra informacja jest z S6, Koszalin-Kołobrzeg, a nie, to już mówiłam, droga krajowa numer 11, nie, to akurat tutaj jeszcze te utrudnienia trwają. Na drodze krajowej numer 11 one jeszcze będą do godziny 9, a autostrada A2 to węzeł Dąbie i węzeł Koło, 297 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, tam zablokowany mamy prawy pas w kierunku Poznania, no i utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 7 tak naprawdę. Cały czas widzimy, że jeszcze komunikat jest, chociaż zaglądając na mapy raczej tam przejeżdżacie, także w najbliższym czasie drogowcy prawdopodobnie też zakończą to utrudnienie. Jeśli chodzi na sam koniec jeszcze o wiadomości od służb, gdzie trwają prace drogowe, droga krajowa numer 5 Kaczorów do godziny 16 będzie trwał tam protest, który zacznie się po godzinie 10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze pytanie od was.
4: Witam PRK. Podpowiedzcie, jak trasa Jastarnia Kępno. Pozdrawiam, Włodek ze Skody.
0: A pozdrawiamy serdecznie, Włodku. Jastarnia Kępno, 552 km, ponad 5 godzin jazdy przed tobą i trzeba uważać szczególnie na A1, bo tutaj prace drogowe, a poza tym to nie ma większych przeszkód.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wy, drodzy słuchacze, informowaliście nas, że część z was przynajmniej jest w drodze do Chorwacji. My natomiast zabieramy was w okolice nie tak odległe od Chorwacji. Mianowicie, zgodnie z zapowiedzią, jedziemy do Czarnogóry. Naszym przewodnikiem, a właściwie przewodniczką po tym pięknym kraju będzie pani Katarzyna Lenica, licencjonowana przewodniczka po Czarnogórze i organizatorka wycieczek po tym pięknym kraju właśnie. Dzień dobry, pani Kasiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja szczerze powiedziawszy...
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A my również dziękujemy za obecność, szczególnie, że grafik napięty, bo szczyt sezonu, to wiadomo.
1: Tak,
0: i jakbym miał tak powiedzieć od siebie, no to ja zawsze chciałem do Czarnogóry pojechać, jeszcze mi się nie udało. Natomiast co by pani powiedziała wszystkim tym, którzy w Czarnogórze jeszcze nie byli? I jaki to jest kraj, tak w trzech słowach?
1: Ja po pierwsze powiedziałabym im, że to jest najpiękniejsze spotkanie morza i gór i że Czarnogóra bardzo potrafi zaskoczyć swoją przyrodą i tym, że jest bardzo różnorodna.
0: Dokładnie, tak mi się wydaje, nawet patrząc na samą mapę, że tutaj wszystko, czego byśmy chcieli, możemy znaleźć w tej Czarnogórze. O tym oczywiście będziemy jeszcze rozmawiali. Ja chciałbym zapytać tak stricte o panią, bo wiem, że mieszka pani w Czarnogórze nie od wczoraj, od kilku, o ile nie kilkunastu lat. No i jak się pani tam znalazła w ogóle?
1: Cóż, bardzo prozaicznie. W 2011 roku przyjechałam tutaj na wakacje ze znajomymi. Mhm.

0: Oprócz tego, że zakochałam się w tej przyrodzie, która tutaj jest wyjątkowa, no to jeszcze zakochałam się w Czarnogórcu.
1: No i super.
0: Tak, tak, ale historia była taka, że to mój przyszły mąż za mną przyjechał do Polski i najpierw w Polsce spędziliśmy kilka lat, tu przyjeżdżając tylko na wakacje, ale z biegiem lat coraz bardziej mnie Czarnogóra wciągała i obecnie od 4 lat mieszkamy tutaj na stałe i zajmujemy się turystyką.
1: Ale super, fantastyczna historia. Muszę powiedzieć, że troszkę jak z bajki, także fantastycznie, super, że...
0: Zgadza się, to prawda.
1: Tak, super, że się udało to wszystko przekuć też w sposób na życie. To jest moim zdaniem fantastyczna sprawa. Wydaje mi się, że Czarnogóra jako taka wśród Polaków zyskuje coraz większe zainteresowanie, tak z roku na rok. A jak według pani to wygląda? Czy naszych rodaków jest więcej?
0: Tak, zdecydowanie więcej. Myślę, że największą różnicą było zmiana w podróżowaniu. To znaczy kilka lat temu można było dostać się do Czarnogóry tylko samochodem. Natomiast w tej chwili od kilku lat lotnisko w Podgorице oferuje tanie loty i to była niesamowita zmiana dla Czarnogóry. Także coraz więcej Polaków z roku na rok. Jest coraz więcej połączeń lotniczych, ale oczywiście zdarza się też tak, że wśród polskich turystów coraz popularniejsze są na przykład przyjazdy kamperem i to też z taką turystyką mam doświadczenie, ale też na przykład teraz samochodami się zdarza, że przyjeżdżają turyści. U nas w domu obecnie są też turyści, którzy przyjechali samochodem.
1: No proszę.
0: Ale przyznam szczerze, że jazda samochodem jest troszeczkę wyzwaniem ze względu na długość podróży.
1: Oczywiście, no z Polski do Czarnogóry to jednak troszkę się jedzie i to na pewno nie jest podróż taka, powiem wprost, na raz. Natomiast na pewno, na pewno warto, na pewno jest to fantastyczne miejsce i moim zdaniem punkt obowiązkowy na Bałkanach, którego nie warto pomijać.
0: Tak.
1: Jakie są odczucia tych turystów, którzy przyjeżdżają pierwszy raz z wizyty w Czarnogórze?
0: Czarnogóra oferuje, ma bardzo duży potencjał, a oczywiście morze i plaża to jest podstawa, tak? Słońce i lipiec i sierpień, tak, to jest podstawa. Ale co zaskakuje w Czarnogórze i coraz częściej z Polski, jakich turystów mamy, którzy przyjeżdżają w góry. I ja osobiście też lubię wycieczki po górach i łażenie po górach i tutaj to jest po prostu coś niesamowitego. Są miejsca, gdzie jeszcze człowiek nie dotarł i Polacy coraz częściej właśnie organizują sobie przyjazdy tutaj do czarnogórskich gór i ta turystyka nam się tutaj bardzo rozwija.
1: Myślę, że to właśnie jest piękne w Czarnogórze i ogólnie w Bałkanach, że to jest miejscami jeszcze są takie miejsca, mówiąc bardzo brzydko.
0: Mało komercyjne.
1: Tak, mało komercyjne, do których ta masowa turystyka jeszcze nie dotarła
0: i to
1: widać szczególnie po nas Polakach, że my poszukujemy takich miejsc i chcemy takie miejsca odwiedzać, zwiedzać. Niekoniecznie chcemy być tam, gdzie jest dużo turystów, a szukamy takich miejsc jeszcze nieodkrytych. A o tych miejscach...
0: Poza tym, ja stawiam sobie za cel taką turystykę lokalną i regionalną, czyli my z moim mężem zajmujemy się, chcemy, żeby goście, którzy przyjeżdżają tutaj do Czarnogóry, poczuli prawdziwy klimat Czarnogóry, czyli nie z hotelu, tylko naprawdę z lokalnymi mieszkańcami, z naszym domowym jedzeniem i właśnie z nami na wycieczkach takich nie... Wycieczki, które organizujemy, nie organizujemy w dużych grupach, właśnie w mniejszych grupach, żeby można się zintegrować, żeby naprawdę można poczuć kulturę i nasze zwyczaje i jak wygląda tutaj życie. I to się Polakom bardzo podoba.
1: I właśnie o to nam wszystkim chodzi. Katarzyna Lanica, licencjonowana przewodniczka po Czarnogórze, organizatorka wycieczek, cały czas z nami, będzie z nami do godziny 10. Jeśli macie jakieś pytania do pani Kasi, to oczywiście nasza aplikacja pozostaje otwarta.

0: Dzień dobry. Czarnogóra to piękny kraj, w którym spędziliśmy wakacje 3 lata temu. Podróżowaliśmy samochodem z noclegiem w Serbii, ciepłe morze, piękne szerokie plaże, miasto Kotor, Budva, góry, ceny bardzo przystępne. Polecam wszystkim ten region. Pozdrawiam, Ania. Bardzo dziękujemy, Aniu, za ten wpis. Jeśli wy macie jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o Czarnogórę, to oczywiście wszystkie takie przyjmujemy. Jeśli macie pytanie do naszego eksperta, to oczywiście te pytania również przyjmujemy w naszej aplikacji, a odwdzięczamy się informacjami z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my nie przez Czarnogórę, a przez Polskę jedziemy cały czas na kilku odcinkach, zwłaszcza ten ruch może być nieco utrudniony. Autostrada A2 Dąbie do węzła Koło, chociaż tak jak już mówiłam wcześniej, tam tych utrudnień nie widać większych, ale służby jeszcze cały czas na miejscu są. 297 km w województwie wielkopolskim. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych właśnie na miejscu pojawiły się służby, ponieważ zablokowany jest tam cały czas prawy pas w kierunku Poznania. Zalecamy oczywiście Wam wybrać objazd, jeżeli macie taką możliwość. Tam jedna osoba została ranna, więc na miejscu jeszcze mogą też działać służby ratunkowe. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze są utrudnienia, to Krajowa 11, Kluczbork-Olesno w pobliżu miejscowości Bąków. 497 km. Tam po 7.30 zderzyły się także 2 samochody osobowe i również jedna osoba jest ranna, czyli bardzo podobna sytuacja jak na autostradowej dwójce i akurat tam droga jest całkowicie zablokowana. Jeżeli chcecie przejechać do Kluczbork czy do miejscowości Olesno, no to teraz tego na pewno nie zrobicie Krajową 11, ale policja wytyczyła objazd, więc można przejechać przez miejscowość Bąków. Jeżeli chodzi o informacje z S6, wiemy, że już można jechać do Koszalina i w kierunku Ustronia Morskiego. To 103 km na ekspres

0: miejscowej szóstce, gdzie autobus uderzył w bariery na pasie rozdziału. Pojazd zjechał od razu na pas awaryjny, ale jezdnia była zanieczyszczona połamanymi plastikami. Od 6.45 teraz już służby usunęły te wszystkie utrudnienia i przez S6 można przejechać. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapach, to wiemy, że cały czas mogą być trudniejsze warunki drogowe w drodze do Gdańska, do Gdyni, do Sopotu, do Trójmiasta tak ogólnie, czyli autostrada bursztynowa w kilku miejscach na wysokości Nowej Cerkwi, Pelplina, no i wcześniej też w Rulewie i w Warlubiu. Tam trwają prace drogowe, więc przewężenie autostrady A1 cały czas jest. Oraz trasa pod Toruniem S10 w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do Bydgoszczy i w kierunku Łodzi, tam nie ma korków, ale możliwe jest to, że będzie trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na dojazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do naszej rozmowy o Czarnogórze. Także zostańcie z nami.

Napisał do nas Grzegorz. Witam, byłem kilka lat temu w Czarnogórze samochodem. Polecam podróż przez Serbię i Węgry i nocleg na terenie parku Durmitor. Potem zjazd nad morze i odpoczynek. Udało mi się jeszcze wrócić przez Chorwację do Polski na północ. Pozdrawiam, Grzegorz. Dziękujemy, Grzegorzu. Miejmy nadzieję, że jeszcze Czarnogórę uda ci się odwiedzić i miło słyszeć takie dobre słowa o Czarnogórze właśnie. Zwłaszcza, że o Czarnogórze cały czas rozmawiamy. Katarzyna Lanica cały czas z nami. Pani Kasiu, rozmawialiśmy, właściwie to pani mówiła troszkę o tym, że staracie się z mężem zabierać turystów.

0: turystów w takie miejsca mniej oczywiste. Ja jednak zapytałbym o te bardziej oczywiste. Mam na myśli takie, które musi zobaczyć ktoś, kto pierwszy raz jest w Czarnogórze. Jakie byłyby to miejsca, pani zdaniem?
1: Wszyscy, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Czarnogóry, to pierwsze must have to Boka Kotorska, czyli Zatoka Kotorska i miasto Kotor. Możecie zobaczyć, najlepiej zobaczyć ją z lądu, z morza i z nieba, czyli z wysokości 1400-1500 metrów. Robimy taką wycieczkę, która kończy się właśnie na wjazdem gondolą na 1400 metrów i stamtąd potem widzimy piękną Bokę Kotorską. Także to jest must have jako jedynka. A jako dwójka turyści zawsze jak przyjeżdżają, to najbardziej popularne po Boce Kotorskiej jest Jezioro Szkoderskie. Jezioro Szkoderskie to jest największe jezioro na Bałkanach. Mhm. Niesamowite widoki, prawie 300 gatunków ptaków. Także też przepiękne miejsce. To są takie dwie najczęściej, najpopularniejsze destynacje. Jeszcze trzecią bym wymieniła Budwę, ale Budwa już jako lokalizacja, Budwa ze swoim starym miastem, przepięknym. To miasto, wydaje mi się, z mojego doświadczenia, do niedawna Polacy wybierali dosyć często. Ale ja staram się tą moją perełkę tutaj, gdzie mieszkam, Ulcji, troszeczkę zareklamować, bo też jest tutaj co robić i też jest przepięknie. I no to już jest taki, moja miejscowość jest już bardziej nieoczywista.
0: A właśnie, zanim o tych nieoczywistych miejscach, to na przykład, co by pani powiedziała o Podgoricy? No bo właśnie tam turyści lądują, jeśli lecą samolotem, może tam warto by było się zatrzymać. Czy to też raczej taka turystyczna pułapka?
1: Podgorica to jest miasto jedyne w Czarnogórze, które ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli 160, dokładnie 160 tysięcy mieszkańców, to jest stolica Czarnogóry i tutaj mamy typowe miasto. Myślę, że warto się zatrzymać, jest coś takiego, co się nazywa Wodospad Niagara, blisko Podgoricy. To jest miejsce, gdzie przepięknie jest rzeka tworzy wodospad. Przy tym jest piękna restauracja, tam można bardzo fajnie spędzić czas na łonie przyrody. Mhm. Ja osobiście jestem zwolenniczką miejsc, gdzie bardziej widać przyrodę, natomiast Podgorica jest typowym miastem i no tak. Ja z takich lokalizacji, gdzieś udaję się zawsze na miejsce, gdzie można spokojnie popatrzeć na tę przyrodę. I właśnie Wodospad Niagara to jest takie miejsce. Jest takie miejsce też fajne, blisko Podgoricy, gdzie znajdują się ruiny starożytnego miasta Dudka, także jak ktoś interesuje się tam podwiedzać. No i jeszcze miejsce takie, gdzie znajduje się firma czarnogórska, która produkuje wina czarnogórskie i oni mają bardzo dużą powierzchnię, gdzie te pośle i oni też dla turystów miejsca, gdzie mogą zobaczyć stąd i jak to wygląda. To też jest bardzo ciekawe.
0: Oczywiście. Pani Kasiu, mamy jakieś drobne problemy z połączeniem. Zagramy sobie piosenkę, ale za chwilę spróbujemy do naszej rozmowy wrócić.

0: nigdy nie.
1: Wracamy, uporaliśmy się, mam nadzieję, z radiowymi chochlikami. Katarzyna Lanica cały czas z nami. Pani Kasiu, to te miejsca raczej oczywiste mamy odhaczone, natomiast z tych mniej oczywistych, no to domyślam się, że tam, gdzie pani stacjonuje na co dzień, to jest właśnie takie miejsce.
2: Tak, dokładnie. Ja mieszkam w miejscowości najbardziej wysuniętej na południe, na granicy z Albanią. Mhm. Moja miejscowość nazywa się Ulcin i to jest moja perełka. Także zapraszam wszystkich tutaj. Mamy, słuchajcie, przepiękne stare miasto, które liczy sobie 2,5 tysiąca lat. Mamy wyjątkową, najdłuższą plażę na Adriatyku, piaszczystą, 12 kilometrów. Także mamy też na granicy z Albanią rzekę, która wlewa się do morza i tworzy przepiękną wyspę. I przyroda jest tutaj naprawdę niesamowita.
1: Naprawdę z tego, co pani mówi i z tego, co zdążyłem sobie wyszukać, jak te okolice wyglądają, no to szczerze powiedziawszy, jest co oglądać, jest się czym zachwycać. Także mnie pani przekonała, mam nadzieję, że słuchaczy również. A co poza tą miejscowością by pani poleciła? Gdzie tak zwykle zabieracie swoich turystów?
2: Ja polecam wszystkie boczne drogi. To jest najfajniejsza podróż, a zwłaszcza samochodem. Jak ktoś jest odważny i przyjeżdża do nas samochodem, to zawsze ja polecam właśnie boczne drogi. Na przykład nad Jezioro Szkoderskie, które generalnie większość osób wybiera płynięcie statkiem, spoko, ale Jezioro Szkoderskie można też odwiedzić wokoło samochodem i to jest niesamowita przygoda. Mhm. Także coś takiego. I dużo, ja z moich własnych doświadczeń też polecam turystom chodzenie po górach. Jak ktoś chce trochę się zmęczyć i lubi spacerować, to naprawdę Czarnogóra oferuje niesamowite widoki i to jest, to nie są jakieś dalekie podróże. Ja osobiście polecam przejście na szczyt tutaj blisko Ulcinia Rumija, 1597 metrów nad górą. Mhm. Taka nasza Śnieżka, miałam okazję właśnie wchodzić w tamtym roku, praktycznie od poziomu morza, więc niesamowita przygoda. I jeszcze takie pierwsze wycieczki, na przykład w Kotorze. W Kotorze zabieramy tu turystów do generalnie autobusem albo statkami, ale warto też przyjechać do Kotoru. Te osoby, które lubią połazić po górach, to po prostu przyjechać rano, zostawić samochód i wziąć mapę z informacji turystycznej i jest po szlaku. Można chować się od tłumów i spędzić naprawdę fajny czas.
1: Brzmi to wszystko fantastycznie, pani Katarzyno, aż się nie mogę doczekać dalszego ciągu tej rozmowy. Niestety już teraz zbliżają się powoli, niestety, bo to ważna sprawa, zbliżają się informacje z dróg, ale na szczęście pani Kasia zostaje z nami do godziny 10, także przypominam, że można zadawać pytania naszemu ekspertowi, do czego oczywiście zachęcam. No i można się pochwalić, jak to było w Czarnogórze, jeżeli wy byliście w tym pięknym kraju. Mamy 20 minut, 15 minut, niecałe do godziny 9, a więc jedziemy dalej.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. I rzecz jasna, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na razie tak naprawdę jest jedyny korek, który ja widzę na mapach i to jest droga krajowa numer 47 z Nowego Targu do Zakopanego. I jeżeli chodzi o ten korek, to on jest w szaflarach. Jeżeli chodzi natomiast o jego długość, to już patrzymy. No ma on niecałe 2 km, także tam prawdopodobnie troszkę dłużej postoicie, jeżeli chcecie dojechać do Zakopanego. A jeżeli już w Zakopanem jesteście, to niewielkie utrudnienia są na drodze wojewódzkiej numer 958. To ulica Nowotarska przed rondem Solidarności. Ale tak naprawdę tych większych utrudnień nie ma, chociaż jeszcze zwalniacie w dwóch miejscach, jeżeli chodzi o te trasy małopolskie. Autostrada A1, jeżeli wyjeżdżacie z Gliwic, to do miejscowości Jastrzębie-Zdrój mogą być niewielkie utrudnienia. Tam jest korek, chociaż nie, dobra, zmieniam troszeczkę tutaj narrację. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Korek jest niedługi, bo już mówię, ile on mniej więcej ma, niecały kilometr, ale tam rzeczywiście coś się dzieje, także jeżeli jesteście na autostradzie A1, to prosimy Was o informację, do jakiego tam zdarzenia mogło dojść. I S52, to akurat jeżeli jedziecie w kierunku Krakowa, tam niewielkie utrudnienia są na wysokości miejscowości Skoczów. I to nie wszystko. Trochę więcej samochodów ustawia się przed węzłem w Balicach, czyli to dojazd do samego Krakowa. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to wiemy, że cały czas trwają prace na drodze krajowej numer 11 Kluczbork-Olesno, w miejscowości Bąków na 497 kilometrze. Tam pracują służby i policja nas informowała już wcześniej, że można przejechać i ominąć utrudnienie przez miejscowość Bąków. Cały czas też mamy informacje z autostrady A2.

0: To węzeł koło do węzła Dąbie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. I na koniec jeszcze informacja o tym, że po godzinie 10 na drodze krajowej nr 5 zacznie się protest w miejscowości Kaczorów. To województwo dolnośląskie i te utrudnienia będą dzisiaj do godziny 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętajcie o tym, że to właśnie wy jesteście naszym pierwszym źródłem informacji, jeśli chodzi o sytuację w ruchu drogowym. 22 513 11 11 to jest nasz drogowy numer. Oczywiście te wszystkie informacje przyjmujemy też w naszej mobilnej aplikacji, w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: W naszej mobilnej aplikacji pytacie o trasę ze Słupska do Łodzi. Jaką trasę wybrać? Moim zdaniem najlepiej będzie pojechać oczywiście autostradą A1. Tutaj większych utrudnień nie ma, ale trzeba będzie jeszcze przed Toruniem uważać na prace drogowe. Także to jedyne atrakcje, jakie tutaj widzimy w tym momencie. A poza tym szerokości przyczepności. I oczywiście, jako że minęła 9, no to sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło, coraz cieplej w całym kraju, 22 stopnie w Bielsku-Białej. Teraz właśnie tutaj jest zdecydowanie najgoręcej, a 16 stopni w Zakopanem. To jest najchłodniejsze miejsce w kraju, jeśli chodzi o godzinę 9. Dzisiaj na termometrach zobaczymy 25 stopni na północy, około 30 stopni Celsjusza w centrum, 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz może być porywisty, a te burze mogą pojawić się pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską. Zachmurzenie dzisiaj duże, małe i umiarkowane. Stopniowo od północnego zachodu wzrośnie nam do dużego i szczególnie na północnym zachodzie spodziewajmy się tutaj opadów deszczu. A poza tym ostrzeżenia synoptyków przed upałami, szczególnie w Polsce Południowej i w Polsce Centralnej. Tymi alertami nie jest objęta ściana wschodnia i północ Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Eldar Pedorenko i ja, Maciek Sampolski, witamy i zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy po Czarnogórze.

0: To oczywiście Manam na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Mamy 10 minut po 9 i tradycyjnie wyjeżdżamy na polskie drogi. Jak przystało na niedzielny poranek, no to jeździ się dość dobrze. Natomiast cały czas są takie punkty zapalne, w których niestety musimy uważać. A o tym więcej Emilia Kleszczewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Punkty zapalne. Szukamy ich. One są na przykład na drodze wojewódzkiej numer 215. Już troszeczkę większy ruch jest w województwie pomorskim na wysokości Rozewia, ale też we Władysławowie, czyli już wyjeżdżać na tę trasę w niedzielę o poranku. Jeżeli natomiast chodzi o województwo małopolskie, to właśnie mamy ten koreczek, który jest w szaflarach na drodze krajowej numer 47 w drodze do Zakopanego. No i sytuacja się robi coraz bardziej, może niepoważna, ale zagęszcza się sytuacja na drodze krajowej i na drodze wojewódzkiej 958 już w Zakopanem przed samym rondem Andrzeja Chramca. To jest dojazdówka właśnie do Zakopanego i ulica także tutaj Nowotarska przed rondem Solidarności.

0: Solidarności, więcej ustawia się samochodów, no już w samym centrum miasta. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, gdzie jeszcze trzeba zwolnić, to na pewno węzeł w Balicach, czyli dojazd do Krakowa, oraz jeżeli z Krakowa jedziecie do Katowic autostradową czwórką, to za Chrzanowem oraz na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach są te niewielkie spowolnienia. Autostrada A1, trasa z Gliwic do miejscowości Świerklany na przykład, czy jeżeli jedziecie dalej do miejscowości Wodzisław Śląski, to tam mamy zdarzenie drogowe, tak przynajmniej widzimy na mapach cały czas. Jeżeli chodzi o korek, to jego długość się raczej nie wydłuża, on nie jest po prostu dłuższy. Autostrada A1, jeżeli chodzi o utrudnienia, tam niecały kilometr rzeczywiście jest na mapach widoczny i troszeczkę więcej tych samochodów tam stoi. A jeżeli chodzi o stolicę, Warszawa, nieco większe utrudnienia są na drodze krajowej numer 7, Dziekanów Leśny, Palmiry, no i same Łomianki, ale to głównie jeżeli z Warszawy wyjeżdżacie i kierujecie się na przykład do Płońska. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to przypominamy, droga krajowa numer 11, miejscowość Bąków, 497 km, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i droga jest całkowicie zablokowana. Policja wytyczyła objazd przez miejscowość Bąków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Katarzyna Lanica, licencjonowana przewodniczka po Czarnogórze, organizatorka wycieczek razem z nami. Cały czas jesteśmy w Czarnogórze. Podróżujemy, dzień dobry jeszcze raz, podróżujemy po tym pięknym bałkańskim kraju. Dla wielu osób Czarnogóra to jest... Powiem szczerze, taki budżetowy kierunek na wakacje. Jest taka opinia, że Czarnogóra jest stosunkowo tania. Czy według pani to tak jest, czy niekoniecznie?
1: Odpowiem tak, zależy. Mhm. Oczywiście można zorganizować sobie budżetowy wyjazd, jak najbardziej. Natomiast są też miejsca, które cenowo są podobne do pozostałej części Europy. Jeśli chodzi o ceny na przykład żywności czy w restauracjach, to powiedziałabym, że dużo zależy. Ceny żywności są podobne jak w Polsce, w sklepach. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o restauracje, to wszystko zależy od tego, w jakim regionie się znajdujemy. Jest duża różnica pomiędzy częścią, która Kotorem, Budwą czy Herceg Novi, a tutaj południem, czyli Bar i Ulcin. W restauracjach mogą być duże różnice w cenach i w noclegach również. Można znaleźć nocleg, nie wiem, za 20-25 euro, a można też znaleźć za 50. Wszystko zależy od tego, gdzie się szuka. Także to wszystko zależy, ale jak ktoś... W tej chwili internet też oferuje dużo możliwości. Ludzie skupiają się w grupach i jeśli ktoś planuje budżetowy wyjazd, to jest to jak najbardziej możliwe.
0: Na pewno jest troszkę taniej niż w Chorwacji. To chyba jesteśmy w stanie powiedzieć
1: taniej.
0: Z całą stanowczością.
1: Tak.
0: Natomiast ja tak apeluję do was, drodzy słuchacze, nie dajcie się zwieść, bo to tak się łatwo mówi, że tam jest na miejscu, tam gdzie jedziemy jest tak tanio i w ogóle, a potem rzeczywistość bywa zgoła odmienna. No ciężko się spodziewać, żebyśmy na wakacjach mieli wszystko za pół darmo i nie dajmy się oszukać tym takim deklaracjom, że gdzieś, gdzie jedziemy, jest turbo tanio, tak jak pani Kasia powiedziała. No, to zależy, gdzie trafimy tak naprawdę. A skoro kwestie finansowe mamy już za sobą, to kiedy pani zdaniem jest taki najlepszy czas, żeby do Czarnogóry się wybrać? Czy to jest właśnie teraz, czyli w wakacje?
1: Lipiec i sierpień, tak jak wszędzie nad morzem, bywa po prostu, to jest szczyt sezonu, więc trzeba się spodziewać, że wtedy jest największy ruch i największy tłok. Dla osób, które mają możliwość podróżować w innych miesiącach, to ja bardzo, bardzo polecam czerwiec albo wrzesień, a nawet październik i maj. To są miesiące, kiedy ta największa turystyka, już największy sezon mamy poza sobą i wtedy naprawdę można poczuć ten kraj od środka.
0: A pani zdaniem, na jak długi czas trzeba byłoby jechać do Czarnogóry? Ja wiem, że najlepiej byłoby spędzić tam przynajmniej kilka miesięcy, żeby to dobrze wszystko pooglądać i wszystko zwiedzić. Natomiast takie na przykład 2 tygodnie, czy to jest pani zdaniem wystarczające, żeby troszkę tej Czarnogóry liznąć?
1: Zdecydowanie 2 tygodnie to już jest wystarczający czas, zwłaszcza jeśli podróżujemy autem, ponieważ podróż jest długa, więc trzeba mieć tutaj też czas troszeczkę na odpoczynek i 2 tygodnie to jest właściwie idealny czas. A jeśli chodzi o inne pobyty, to bardzo to też zależy. Ja na przykład spotykam się coraz częściej w tej chwili, tak zwane city breaki są, czyli 3-4-dniowe pobyty, ale to wtedy trzeba przylecieć samolotem. Ale to jest wtedy taki krótki odpoczynek, tak? I to też jest możliwe i to też się rozwija. 7-dniowe pobyty najczęściej są, kiedy przyjeżdżają turyści samolotami, a wszystko to, co powyżej 7 dni, czyli 10-14 dni, to jest, a 14 dni to tak idealnie do tego, żeby tutaj fajnie spędzić czas i odpocząć i nabrać też siły na to, żeby wracać do Polski w tą.
0: A no właśnie, ja bym się chciał skupić na tych samochodowych wyjazdach.

0: czy w Czarnogórze. Są jakieś zwyczaje na drogach? W ogóle jak tam się jeździ po tych czarnogórskich drogach? Jak tam sytuacja wygląda?
1: No to jest właśnie temat, który Polaków bardzo zaskakuje w Czarnogórze. Mhm. Przede wszystkim, jak już wcześniej wspomnieliśmy, to jest mały kraj, który ma nie za bardzo rozwiniętą sieć dróg. To znaczy, nie mamy autostrad, więc u nas, jak się mówi, że do Kotoru jedziemy 70 km i ktoś mówi do nas, a to taka godzinka z hakiem, no to nie, to trzeba liczyć razy dwa. Dwie godzinki, dwie i pół. I to Polaków najbardziej zaskakuje, że jak przyjeżdżają i na przykład samochodami przekraczają granicę w Dubrowniku i powiedzmy do Budwy pokazuje im, że będą jechali 3 albo 4 godziny, to oni są zaskoczeni, bo odległość jest bardzo krótka. Także to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że tutaj ruch drogowy wygląda, nie wiem jakiego słowa użyć, może powiem, że zasady ruchu drogowego tutaj nie obowiązują, to trzeba wziąć pod uwagę. Bałkańcy jeżdżą po swojemu i na to trzeba bardzo zwracać uwagę. W sezonie jest tłoczno, ale oni na przykład, nim jest bez różnicy, czy tutaj jest rondo i kto ma pierwszeństwo, a kto nie ma pierwszeństwa. Ja zawsze mówię, że tutaj jest zasada, że jedzie ten, kto jest pierwszy. Mhm. I stąd się też bierze to, że ludzie tutaj, Polacy, jak przyjeżdżają tutaj samochodami, to często słyszą, jak czarnogórcy trąbią klaksonem. I to się naprawdę zdarza bardzo często i my jesteśmy zdziwieni. Natomiast to u nich oznacza właśnie, że albo się pozdrawiają, albo mówią, dobra, ja jadę, wy wszyscy uważajcie. Więc tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz, która jest taka inna niż w Polsce, na przykład w mojej miejscowości w Ulcyniu, przy dużym natężeniu ruchu i przy wąskich i malutkich uliczkach trzeba się liczyć z tym, że trzeba być bardzo dobrym kierowcą i umieć poruszać się po bardzo wąskich drogach.
0: Oj tak, kto był na Bałkanach i jeździł tam samochodem, ten oczywiście wie, o co chodzi i jak to się mówi ładnie, ten się w cyrku nie śmieje. Natomiast my ten wątek drogowy jeszcze będziemy kontynuowali i to nomen omen po informacjach z dróg.

0: Wiktor Dyduła na naszej antenie, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dostaliśmy głos prosto z Włoch. Ten głos nasz słuchacz bądź słuchaczka potwierdzają, że jazda samochodem po Czarnogórze to szkoła przetrwania. Kierowcy nie zatrzymują się przed pasami, trąbią cały czas, zatrzymują się czasem na środku drogi, czyli Bałkany w całej okazałości. A mam nadzieję, że na polskich drogach takich atrakcji nie ma. Trzymam za to kciuki, trzymam kciuki też za to, żeby jak najmniej utrudnić. Nie na tych drogach było. A jak wygląda rzeczywistość? O tym już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nie, no chyba tak źle jak w Czarnogórze to chyba nie jest, jeżeli chodzi o drogi. I miejmy nadzieję, że taka sytuacja jak teraz będzie przez cały dzisiejszy dzień, bo naprawdę niewiele jest tych korków. Troszeczkę więcej samochodów już mamy na Zakopiance. Zaraz przed wjazdem do Krakowa w Libertowie, no ale tam oczywiście trwają prace drogowe, o czym z pewnością wiecie, bo mówimy o tym dość często. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to też wyjazd w kierunku Ukrainy na wysokości miejscowości Budzyń i Korczowa. To tamto przejście graniczne na autostradowej czwórce. Tam też trwają prace drogowe, dlatego ten czas oczekiwania na przejazd może być nieco dłuższy. I to tak naprawdę wszystko, chociaż jeszcze powtarzamy informację z autostrady A1, że tam na wysokości miejscowości Stanowice mamy zdarzenie drogowe. Tak przynajmniej sądzimy po naszych mapach. Taka jest tutaj informacja. Jeżeli chodzi o korek, no to on się wydłuża. Wcześniej miał niecały kilometr, teraz ma już 2 kilometry i to trasa w kierunku miejscowości Mszana i Świerklany. A jeżeli chodzi o wiadomości od służby, droga krajowa nr 11 to cały czas odcinek Kluczbork-Olesno w pobliżu miejscowości Bąków w województwie opolskim na 497 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba ranna, droga zablokowana, ale można jechać właśnie przez Bąków. Tam

0: Policja wytyczyła objazd. Autostrada A2 to wielkopolskie województwo, mimo że tam już nie ma utrudnień, tak przynajmniej widzimy właśnie na tych naszych mapach, to jeszcze służby nie odwołały zdarzenia między węzłami Dąbie i węzłem Koło, gdzie także była kolizja dwóch samochodów osobowych. Kolizja, wypadek oczywiście, bo tam jedna osoba została ranna i pas prawy jest cały czas zajęty w drodze do Poznania. Na koniec powtarzamy też informację, że za pół godziny zacznie się protest na drodze krajowej numer 5, to Kaczorów, i tam do godziny 16 będą na miejscu służby, przede wszystkim policja, dlatego ta droga krajowa numer 5 może być częściowo zajęta. I jeszcze S19, węzeł Lasy Janowskie do węzła Zdziary. Tam od 8 do 17 w województwie podkarpackim także potrwają prace służb. Zajęty jest lokalnie pas prawy w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę nie tylko o drogach, ale także o gastronomii w Czarnogórze, czyli to, co jest jednym z moich ulubionych tematów. Przyznam się szczerze, mam nadzieję, że waszym też. Także zostańcie z nami do rozmowy. Wracamy już za momencik.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do rozmowy o Czarnogórze. Katarzyna Lanica razem z nami. Pani Kasiu, rozmawialiśmy troszkę o czarnogórskich drogach. Ja jakby na podstawie swoich bałkańskich doświadczeń mogę

0: Mogę powiedzieć jedno. Na Bałkanach ogólnie chyba trzeba uważać na to, żeby przypadkiem nam się droga nie skończyła, albo żeby nawigacja nie poprowadziła nas po jakiejś trasie, którą na przykład osobówką nie da się przejechać. Czy w Czarnogórze takie atrakcje również są?
1: Tak, są takie atrakcje. Jest dużo tak zwanych bocznych dróg i nawigacja nie sprawdza, nie mamy takiej możliwości, żeby sprawdzić nawierzchnię. Często są to górskie trasy i naprawdę przed wybraniem się w jakieś takie kierunki, to trzeba tutaj do Czarnogóry też trzeba sobie dokładnie sprawdzić trasę. Generalnie przez Czarnogórę przebiega jedna główna droga, to jest tak zwana jadrańska magistrala. Nie mamy autostrad. I wszystkie boczne drogi trzeba byłoby dobrze sprawdzić, bo zdarzały nam się sytuacje takie, że turyści wynajmowali na przykład tu auto, czy przyjeżdżali swoim, zapuszczali się gdzieś w boczne drogi i na przykład złapali gumę, bo się trasa gdzieś skończyła, asfalt, i wjeżdżali w las. Także to trzeba wziąć pod uwagę.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza że przy takim kapciu gdzieś w górach na drodze nieutwardzonej, no to może być też problem, żeby ktoś do nas na przykład lawetą dojechał.
1: Właśnie, przyznam szczerze, że mi się zdarzyła samej. Mi osobiście zdarzyła się taka przygoda 2 lata temu i od tamtej pory właśnie wożę ze sobą w samochodzie zawsze mapę papierową, dlatego że zostaliśmy bez internetu, zostaliśmy bez pomocy takiej internetowej i musieliśmy być zdani na siebie. Był już wieczór, nie wiedzieliśmy tak na dobrą sprawę, gdzie jesteśmy, a złapaliśmy gumę. No ale całe szczęście ktoś wyższy nad nami czuwał, bo się zdarzyła osoba po drodze, która nam wtedy pomogła. Ale ta sytuacja sprzed 2 lat dała mi duże doświadczenie do tego, żeby jednak nie wierzyć się w GPS-a i w internet, tylko jednak też zaplanować sobie i wziąć ze sobą mapę papierową.
0: Oczywiście, to też może się przydać. Dobrze, że ta pani historia skończyła się szczęśliwie, ale myślę, że warto sobie oszczędzić takich atrakcji i dokładnie te trasy sprawdzać. Myślę, że ta mapa papierowa to bardzo dobry pomysł. Absolutnym minimum, moim zdaniem, jest też pobieranie sobie map w trybie offline, żeby można było bez internetu z nich korzystać. Ale to też ma swoje wady, jeśli...
1: Chociaż przyznam szczerze, że właśnie wtedy ta mapa offline nas troszkę zwiodła z trasy.
0: Czyli to też nie do końca dobre.
1: Tak.
0: Widzi
1: dlatego
0: pani.
1: Dlatego jednak ta mapa papierowa.
0: Tak, mądrego to i dobrze posłuchać, jak to się mówi. Tak troszkę odbijając od tematu dróg, wydaje mi się, że ogólnie na Bałkanach i w Czarnogórze również społeczeństwo jest bardzo, bardzo otwarte. Ludzie raczej są pomocni, życzliwi, tak. I myślę, że w Czarnogórze jest podobnie.
1: Oczywiście. Pierwszą cechą narodową u nich jest gościnność. I to jest otwartość, komunikacja z drugim człowiekiem, relacja z drugim człowiekiem. Oni jak się spotykają, to oni chcą gadać i chcą przyjmować do domu od razu kawa, jedzenie na stół. Także naprawdę gościnność tutaj jest świetna, można się tu dobrze poczuć.
0: Jedzenie na stół, to jest zdanie klucz, zdanie wytrych, przynajmniej dla mnie. Pani Kasiu, jeśli chodzi o kuchnię czarnogórską stricte, no to co tutaj trzeba spróbować, jeśli jest już się na miejscu?
1: Kuchnia czarnogórska jest różnorodna, tak samo jak przyroda. Mamy dużą różnicę pomiędzy wybrzeżem, a pomiędzy górami. Jak jesteśmy w górach, to przede wszystkim ryby i owoce morza. Oni są tutaj specjalistami w przygotowywaniu kalmarów, krewetek i wszelkiego rodzaju ryb, także to na 100%. A poza tym jeszcze Czarnogóra słynie, a zwłaszcza Ulcy Niebar, słyną z bardzo dobrej oliwy z oliwek. I tak naprawdę jedzenie tutaj nie jest bardzo skomplikowane. Nasze ulubione jedzenie to jest właśnie oliwa z oliwek, oliwki i na przykład trochę pomidora i tutejszy chleb, a pomidory, warzywa i owoce mają tutaj naprawdę wyjątkowy smak. Więc takie proste jedzenia, ser tutaj domowy na przykład. W mojej miejscowości mam o tyle dobrze, że mam dostęp do regionalnej, takiej lokalnej żywności i taką też serwujemy naszym gościom. I to jest klucz do wszystkiego, dlatego że domowe jajka, domowy ser od naszych babci tutaj, które nam go robią, szynki i to robi robotę. To jest niepowtarzalny smak proste jedzenie.

0: ale to na pewno się gościom podoba. Jeszcze z takich takich popularnych czarnogórskich potraw tutaj, które warto spróbować.
1: Proszę bardzo.
0: To jest na pewno czarnogórski burek. No. Oczywiście on występuje w różnych wersjach na Bałkanach, ale czarnogórcy mają swoją wersję ze szpinakiem, z serem albo z mięsem mielonym. Także to jest pyszne.
1: No to, jest kwestia kształtu w tym burku, bo są takie zawijane w rulonik, takie okrągłe, wyglądają trochę jak pizza, a w Czarnogórze to jakie są?
0: W Czarnogórze są też takie jak ślimaki zawijane, albo są okrągłe i dzielone na cztery.
1: Fajosko. No dobra, to lecimy dalej.
0: Na Bałkanach na przykład w Bośni kojarzę, że są takie podłużne. Natomiast jeszcze jedna fajna potrawa to są friganice. To są takie tutejsze, bym powiedziała, pączki. Je się je w wersji na słodko albo na słono i to jest obowiązkowe na śniadanie.
1: Powiem szczerze, że tak sobie wyszukałem te priganice. Muszę powiedzieć, że chyba jadłem coś podobnego, ale żeby zjeść stricte to trzeba wybrać się do Czarnogóry, jestem o tym przekonany. Jako że pora śniadaniowa, to jeśli ktoś chce się zainspirować, to proszę bardzo, wyszukiwarka jest otwarta w tej kwestii, a po prawdziwe priganice to odsyłamy już do samej Czarnogóry. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Lanica, licencjonowana przewodniczka po Czarnogórze, organizatorka wycieczek po tym pięknym kraju, była z nami przez ostatnie 2 godziny. Pani Kasiu, dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, to, co tworzy atmosferę i to, co tworzy Czarnogóra, to jest połączenie nie tylko pięknych widoków, ale połączenie właśnie tych pięknych widoków, relacji i komunikacji międzyludzkiej, czyli tego, jakich można ludzi tu spotkać i właśnie jedzenia. I te trzy rzeczy są kluczowe w tym, żeby nasz urlop był tutaj fajny i żebyście naprawdę poczuli Czarnogórę. Także zapraszamy serdecznie.
1: Brzmi to pięknie, ja się czuję zachęcony. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że wy też. Katarzyna Lanica razem z nami była. Dziękujemy pani Kasiu raz jeszcze i miłego dnia.
0: Pozdrawiam serdecznie, nawzajem.
1: Pozdrawiamy.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Kto z nami, kto po drugiej stronie? Dajcie znać w naszej aplikacji. A może jest ktoś, kto akurat podróżuje po Czarnogórze i chce opowiedzieć o swojej przygodzie i o swoich wakacjach, które właśnie tam spędza? Proszę bardzo, w formie głosowej, w formie tekstowej przyjmujemy te wszystkie informacje i historie od was. Nawet jeśli nie jesteście w Czarnogórze, a w jakimś innym pięknym miejscu, niekoniecznie za granicami naszego kraju, to również możecie pisać, możecie opowiadać. Czekamy na wasze zgłoszenia, a w międzyczasie oczywiście sprawdzamy sytuację na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ktoś by powiedział, nuda, nic się nie dzieje, a ja uważam, że to jest jedyny możliwy dla mnie scenariusz na dzień dzisiejszy, na niedzielę, na to przedpołudnie cały czas. Jeżeli chodzi o sytuację na ten moment, to tylko cały czas ta droga krajowa numer 11 i autostrada A2 nawet się nie korkują, tam po prostu są te zdarzenia drogowe i jeszcze mogą się służby pojawiać na tych dwóch odcinkach. Krajowa 11 to województwo polskie, odcinek Kluczbork-Olesno, tam przejeżdżacie przez Bąków. Policja wytyczyła ten objazd, a autostrada A2 węzeł Dąbie do węzła Koło, gdzie zablokowany jest pas prawy w kierunku Poznania. I patrząc na mapy, co nam się tutaj dzieje? Cały czas droga wojewódzka numer 215, akurat tam jest najwięcej samochodów, ponieważ jesteście na wakacjach i nie tylko. Troszeczkę więcej samochodów jest we Władysławowie i tutaj rzeczywiście zakorkowana jest ulica Żwirowa przede wszystkim oraz ulica, dokładniej Aleja Niepodległości, to trasa właśnie ta wojewódzka numer 215. I jeżeli chodzi o Jastrzębią Górę, tutaj też widzimy zdecydowanie więcej samochodów w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to cały czas większy ruch obserwujemy za Nowym Targiem. Oj, i akurat tutaj sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, w tych wszystkich miejscowościach już jest gęsty korek i to w obu kierunkach, chociaż zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z Zakopanego, czyli wracacie już z weekendu prawdopodobnie do domu, czyli zakorkowana jest trasa przed samym Nowym Targiem, a w drodze do Krakowa. Pogorszyła się także sytuacja na drodze wojewódzkiej numer 958 w samym Zakopanem. Do Alei 3 Maja są te utrudnienia i do Ronda Solidarności, czyli na ulicy Nowotarskiej. I rzeczywiście wcześniej mieliśmy raczej spowolnienia, no a teraz jest to już korek. Taki sam właśnie korek na innym odcinku tras małopolskich cały czas jest przed Żorami na autostradzie A1, a jeżeli wyjeżdżacie z Gliwic, chociaż tam już widzimy coraz mniejsze te utrudnienia. Wcześniej korek miał 3 km, teraz ma kilometr. Też wcześniej nasi drogowcy i nasze mapy sugerowały, że tam jest zdarzenie drogowe, także autostrada bursztynowa jeszcze przez niedługi czas może się na tym w tym miejscu korkować. My przypominamy oczywiście o naszej aplikacji, która jest dostępna dla was cały czas, a jeżeli jej nie macie, nie możecie pobrać, to też dostępny jest nasz numer telefonu 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I pamiętajcie o tym, że pogoda dzisiaj może miejscami się pogorszyć, szczególnie wieczorem. Spodziewajmy się burz miejscami w naszym kraju. Także to będzie też związane z gorszymi warunkami do jazdy i rzecz jasna warto wziąć to pod uwagę.

0: Niecała minuta została nam do godziny 10. To jest dobry czas, żeby sprawdzić, jaka pogoda nam się dzisiaj szykuje. Dobre informacje są takie, że na pewno będzie cieplej. Cieplej niż w ciągu ostatniego tygodnia, przynajmniej tygodnia, bo wydaje mi się, że ta aura jesienna trwa tak mniej więcej od jakiegoś miesiąca, ale chyba tak około tygodnia tak chłodniej było w naszym kraju, natomiast teraz ma być już tylko cieplej. A cieplej będzie przede wszystkim dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już teraz temperatury wyglądają całkiem przyzwoicie. 24 stopnie w Raciborzu to jest najcieplejsze miejsce w kraju, a najchłodniej, zgodnie z przewidywaniami, nad morzem 18 stopni w Helu. To jest polski biegun zimna. Niestety to nie jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy spędzają wakacje nad naszym polskim morzem. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, to synoptycy wydali nawet ostrzeżenia przed upałem. Te ostrzeżenia obejmują Polskę na południe od Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Łomży, no i nie obejmują całej ściany wschodniej. Także taka większa część naszego kraju tymi alertami jest objęta. Dzisiaj na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, 32 na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej, między 19 a 24. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Także to słońce będzie nas dzisiaj rozpieszczało, natomiast stopniowo od północnego zachodu wzrośnie nam do dużego. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, a wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe są burze. I w związku z tym ostrzegamy, bo w czasie tych burz może silnie powiać. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kto z nami, kto po drugiej stronie, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska, Eldar Pedorenko i ja, Maciek Sampolski. Kłaniamy się nisko wszystkim wam.

0: 10 minut po godzinie 10. Napisali do nas Kaśka, Rafał i Oliwier. Dzisiaj krótka trasa, długo wyczekiwaną, ukończoną S6, Koszalin Gdańsk. Droga płynna, bez utrudnień. Pozdrawiamy całą ekipę PRK. Serdecznie pozdrawiamy, dzięki za sygnał i dawajcie znać, jak już dojedziecie na miejsce, co będziecie tam robili. Też jesteśmy bardzo tego ciekawi. Ja jestem też ciekaw, jak wygląda sytuacja w ruchu drogowym. Domyślam się, że skoro niedziela, skoro poranek, no to generalnie nie powinno być źle, ale wszystko wskazuje na to, że ten ruch drogowy niedługo nam się rozkręci. A jak to wygląda, już teraz o tym Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, trochę sytuacja się zmienia już teraz na autostradzie A1, ale o tym za chwilę, bo najpierw pytanie od Was.
3: Proszę mi powiedzieć, czy będzie można przejechać przez Lublin w południe trasą S17, ponieważ tam kończy się wyjście Tour de Pologne dla kobiet.
2: Dziękujemy za tą wiadomość. I tak dzisiaj panie pokonują odcinek Janowiec-Lublin. Jeżeli chodzi o komunikaty od służb, takich nie mamy i też nie widzimy, żeby tutaj tworzył się korek na S17, także na razie na wysokości Lublina można przejechać się tą ekspresówką. Tam nie powinno być większych utrudnień. Jeżeli natomiast chodzi o tą autostradową jedynkę, to widzimy, że na wysokości Rulewa jest już naprawdę gęsty korek i tam jest zdarzenie drogowe, o którym jeszcze więcej nie wiemy. Jeżeli przejeżdżacie w kierunku Gdańska, to oczywiście czekamy na wiadomość od Was 22 513 11 11 lub w aplikacji mobilnej. I długość tego korka to teraz 5 km. Rzeczywiście sporo tych samochodów stoi. Natomiast dobra informacja jest już z odcinka autostrady A1. Przed miejscowością Żory mieliśmy spory ruch w kierunku miejscowości Świerklany. Teraz jeszcze jest tutaj informacja, że służby na miejscu usuwają zdarzenie drogowe, ale korek już się nie tworzy. Jeżeli chodzi natomiast o drogi krajowe, 11, województwo opolskie, między Kluczborkiem a miejscowością Olesno w pobliżu Bąkowa mieliśmy zdarzenie drogowe na 497 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i droga była zablokowana. Trzeba było do tej pory jechać przez miejscowość Bąków, ale

0: Dosłownie kilkanaście minut temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga krajowa numer 11 jest już dostępna i można jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy macie coś do dodania, jeśli chodzi o nasze informacje z dróg, to oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkie wieści z waszej strony 22 513 i 4 jedynki albo nasza mobilna aplikacja.

0: A teraz w Radiu Kierowców troszkę od tematów turystycznych odjeżdżamy, natomiast skupiamy się na tych związanych z nową mobilnością, bo jak ogólnie wiadomo, do samochodów elektrycznych na drogach i naszych ulicach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Natomiast jeśli chodzi o auta wodorowe, to nadal jest to pewna nowość. Mimo tego, że pierwszy samochód napędzany tym paliwem w naszym kraju został zarejestrowany ponad 10 lat temu. To był kwiecień 2016 roku. I mimo tego samochody wodorowe stanowią nadal niewielki procent pojazdów w Polsce. Część ekspertów jest przekonana, że to właśnie auta na wodór będą w przyszłości stanowiły o rewolucji w transporcie. Ale w tej chwili ta rewolucja przebiega bardzo powoli. Rozmawialiśmy na ten temat z Maciejem Gisem z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Idzie powoli, ja bym tak raczej to określił. Oczywiście są to kwestie związane z przeszkodami, choćby też finansowymi przy zakupie. Najbardziej wodór chyba tak de facto rozwija się w segmencie autobusów i tam o tym najwięcej słyszymy, w szczególności autobusów komunikacji miejskiej. Jednakże no, liczby są brutalne, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy 262 nowe rejestracje, jeżeli chodzi o samochody. Czyli łącznie na rynku mamy ich 561 i oczywiście wzrost jest imponujący, wynoszący 176%, no aczkolwiek skala jest bardzo mała. Jeżeli chodzi natomiast o autobusy, no to w kraju mamy 123 autobusy wodorowe, które wożą pasażerów. W różnych miastach oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie Polski i tego, gdzie one są eksploatowane, no aczkolwiek stanowią 6,6% całej zeroemisyjnej floty, jeżeli chodzi o to, co w Polsce po ulicach miast jeździ.
0: A dostępność modeli samochodów wodorowych także pozostawia wiele do życzenia. Aktualnie w Polsce możemy wybierać się w autach tylko dwóch producentów. Do tego cena i koszty użytkowania też nie zachęcają nas do zakupu.
1: W warunkach domowych koszt kilowatogodziny, na przykład w taryfie nocnej, to jest więcej 80 groszy za kilowatogodzinę. Samochód elektryczny ma baterię średnio około 60-70 kilowatogodzin, jeżeli chodzi o pojemność baterii. Zużycie w zależności od wielkości samochodu, no ale zakładajmy, że jest to około 20 kWh na 100 km, więc można sobie łatwo policzyć, jakie są różnice w kosztach, jeżeli chodzi o eksploatację. No i tutaj jest jeszcze kwestia oczywiście też zakupu, bo dużo mówi się o tym, że samochody elektryczne są droższe od spalinowych, no samochody wodorowe są jeszcze droższe od spalinowych, a w przypadku samochodów elektrycznych przez tą skalę, która już w tym momencie się coraz większa tworzy, po prostu te koszty się zmniejszają, a nawet powoli już dochodzi do sytuacji, że samochody elektryczne stają się tańsze niż samochody spalinowe.
0: A to nie jest największy kłopot, jeśli chodzi o auta wodorowe, ale więcej o tych kłopotach już za chwilę.

0: My serca wam nie złamiemy, obiecujemy. Mamy nadzieję, że to wszystko, o czym mówimy, wpisuje się w wasze zainteresowania jak najbardziej. Miejmy też nadzieję, że nie złamiemy wam serca, albo raczej Emilia wam nie złamie, jeśli chodzi o te drogowe tematy. Oczywiście, no bo tutaj można niejednego kierowcę zasmucić.
1: Ja myślę, że nie, akurat tutaj nieraz łamiemy serce, no bo różne rzeczy się dzieją.
0: Tak, i słychać tylko trzask.
1: Dokładnie.
0: Paradoksalnie rzecz ujmując. No niestety, no taka jest nasza rola, ale robimy to wszystko po to, żeby wam wszystkim, drodzy słuchacze, jeździło się lepiej, bezpieczniej, szybciej, sprawniej i bez korków i utrudnień. A te niestety na drogach się zdarzają, ale właśnie po to jesteśmy, żeby o nich mówić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja złamię serce tym, którzy przejeżdżają przez autostradę A1, bo tam w Rulewie jest już naprawdę bardzo gęsty korek. On ma w tym momencie, jak sobie sprawdzimy na mapach, ponad 5 kilometrów, no praktycznie 6. To oczywiście trasa z Grudziądza do Gdańska, do Sopotu, do Gdyni, do Trójmiasta ogólnie. Jeżeli chodzi o akurat autostradową jedynkę na wysokości Rulewa, no to tam wiadomo, że trwają prace służb cały czas, ale też mamy informacje o zdarzeniu drogowym, ale więcej nie wiemy, co tam się dzieje, także jeżeli macie taką informację, to do nas piszcie, nagrywajcie się w aplikacji albo pod numerem telefonu. Pozostałe trasy, autostradowa czwórka na wysokości Katowic oraz przed Krakowem nam się trochę korkuje, czyli na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach oraz przed samym węzłem w Balicach. Jeżeli chodzi natomiast o Zakopiankę, to coraz więcej samochodów ustawia się w Libertowie oraz w miejscowości Gaj. To jest nitka Zakopianki przed wjazdem do Krakowa, natomiast za samym węzłem Kraków Południe również ustawia się coraz więcej samochodów i jest ciaśniej, to trasa w kierunku Nowego Targu. No a Nowy Targ, Zakopane, bardzo popularna trasa, droga krajowa numer 47, która w tym momencie już praktycznie stoi cała. No właśnie od Nowego Targu, czyli w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, następnie w Poroninie, i to są utrudnienia w obu kierunkach. Tam także widzimy, że na krajówce doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i wcale nie lepsza sytuacja, chociaż jednak mimo wszystko troszkę lepsza jest w Białce Tatrzańskiej, czyli na sąsiedniej krajówce, 49, którą także jedziecie z Nowego Targu, na przykład też do Czarnej Góry, nie Czarnogóry, bo dzisiaj było też o Czarnogórze, to Czarna Góra u nas w Polsce. Białka Tatrzańska, korek jest w obu kierunkach. No i jeszcze informacja od służb. Droga krajowa numer 11, Kluczbork-Olesno, w pobliżu miejscowości Bąków, tam zakończyły się utrudnienia po tym, jak zablokowana była rzeczywiście ta droga i policja wytyczyła objazd przez miejscowość Bąków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: S7, Gdańsk, Warszawa, okolice Elbląga, bardzo duże natężenie ruchu. Ostrzegają nas słuchacze, konkretnie to Łukasz. Bardzo dziękujemy Łukaszu za to ostrzeżenie. Niestety sprawdza się to co niedzielę. Po 10:00 wyjeżdżamy w drogę.

0: Wracamy do tematu aut wodorowych. Jak wiemy, generalnie pomysł jest dobry, o ile nie bardzo dobry, ale niestety, żeby to wszystko weszło do powszechnego użytkowania, no to droga jest dość odległa. Wodór to zdaniem wielu entuzjastów tego paliwa paliwo przyszłości, ale niestety, jak się okazuje, ta przyszłość może być bardzo odległa. Największym problemem wydaje się być koszt samego pojazdu na wodór i jego użytkowania, ale samo paliwo. Jak się okazuje, sam fakt dostarczania go na stację paliw jest bardzo problematyczny.
1: Potrzebne są specjalne zbiorniki kriogeniczne, między innymi, ponieważ wodór występuje między innymi w postaci ciekłej i jest to temperatura minus 253 stopnie Celsjusza, czyli niedaleko tak zwanego zera Kelwina. Jeżeli chodzi o przechowywanie, do tego potrzebne są specjalne zbiorniki. Gaz, znaczy sam wodór też będzie lżejszy od powietrza, co spowoduje, że no po prostu jego przewożenie jest utrudnione.
0: Jest szereg rozwiązań tego problemu. Można na przykład stworzyć na stacjach lokalne fabryki wodoru, czyli tak zwane elektrolizery. Więcej o tym Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Finansowo na początku na pewno się nie zepnie, ponieważ będzie trzeba pewnie sporo pieniędzy włożyć, żeby taki elektrolizer postawić w danym miejscu. Nie zmienia to faktu, że takie rozwiązania na świecie są i z punktu widzenia ogólnego łańcucha dostaw byłoby to uzasadnione, aczkolwiek no tak jak powiedziałem, no to jest wiele małych czynników, które będzie się składały, czy takie w ogóle możliwości są. No i tutaj niestety to są te wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć w przypadku wodoru. No nie zmienia faktu, że sam wodór jako pierwiastek ma bardzo szeroki zakres zastosowania. My mówimy w tym momencie o transporcie drogowym, no aczkolwiek patrzy się na niego o wiele szerzej. I myślę, że największe zastosowanie, jeżeli byśmy na to popatrzyli tak sektorowo, no to transport autobusowy, transport ciężki, możliwe, że kolejnictwo będzie tutaj też takim elementem, gdzie ten wodór będzie wykorzystywany. Myśli się o lotnictwie i jeszcze myśli się o transporcie morskim, więc potencjał jest bardzo duży, ale no niestety wyzwania techniczne jeszcze są, które trzeba po prostu wypracować.
0: Czyli wydaje się, że niestety to wszystko jest melodia przyszłości. A jaka będzie ta przyszłość, to czas pokaże.

0: 10 minut pozostało nam do godziny 11, a w PRK tradycyjnie 3 razy w ciągu każdej godziny wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i miałeś, Maćku, rację, że ten ruch się zaraz zagęści praktycznie w całej Polsce, a głównie na południu. Tutaj widzimy, że autostradowa czwórka rzeczywiście już od samego węzła Kraków Południe do Kryspinowa. Mamy spory korek, tam też jest zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej nie wiemy, ale to są utrudnienia w kierunku Katowic. Cały czas Zakopianka zakorkowana jest w obu kierunkach, czyli zaraz przed wjazdem do Krakowa, no i w kierunku Zakopanego. A jeżeli chodzi o drogę krajową numer 47, no ona jest cała kolorowa. Czerwona, pomarańczowa, żółta, czyli spowolnienia, korki, zator też. W Szaflarach, dalej w Białym Dunajcu, w Poroninie, w obu kierunkach tak naprawdę i tutaj też na mapach widzimy, że jest kolejne zdarzenie na drodze krajowej właśnie, ale to nie koniec, bo jeżeli dojeżdżacie do Zakopanego, to już tak naprawdę od ronda Andrzeja Chramca stoicie na drodze wojewódzkiej numer 958 do ronda Solidarności. Wcale nie lepsza sytuacja jest na innej ulicy w centrum Zakopanego, czyli w Alei 3 Maja. Tam rzeczywiście ruch jest bardzo gęsty. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to przypominamy, że przewężenie jest na autostradzie A1 za Grudziądzem, a w kierunku Gdańska w Rulewie i w Warlubiu mamy już 7-kilometrowy korek i tam też zdarzenie drogowe, to 1, A2. Trwają tam prace drogowe. Jeżeli chodzi o tą trasę, to najlepiej wyminąć korek drogą krajową numer 91, zjechać w Nowych Marzach i później z powrotem wrócić na autostradę A1. To oczywiście nie koniec, bo jeżeli wyjeżdżacie na przykład z Gdańska, to na wysokości Rusocina mamy spory korek na ekspresowej szóstce jeszcze i tam rzeczywiście trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut na dojazd do celu. I jeszcze trasy w województwie zachodniopomorskim. Widzimy, że standardowo na wysokości Goleniowa na S3 jest już wzmożony ruch w obu kierunkach, czyli w kierunku Nowogardu, a także przed samym Szczecinem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: Niecałe 5 minut zostało nam do 11. Marcin Koczywa w studio. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Piękny dzień się zapowiada, tak?
0: Piękny dzień się zapowiada, a nawet są ostrzeżenia przed upałami,
1: wyobraź sobie. No to pięknie. Sobie. Piękne ostrzeżenia przed pięknymi upałami.
0: Tak, normalnie to powinniśmy się tym martwić. Znaczy, powinniśmy, natomiast no to jest bardzo dobry symptom. Bo po tym tygodniu to można było się pomylić. Czy to lato, jesień?
1: Tak, nawet były jakieś takie próby przerobienia na listopada i lipca połączenia.
0: Lipcopad.
1: Lipcopad, o właśnie,
0: no,
1: tak.
0: No właśnie, w takim lipcopadzie sobie żyliśmy. Ja już nawet straciłem rachubę, ile czasu tak było zimno, bo chyba z tydzień na pewno.
1: Zdecydowanie za długo.
0: Mam nadzieję, że pogoda w te wakacje jednak się troszkę odmieni, że ci, którzy w Polsce wypoczywają, będą mieli powody do zadowolenia. Wiem, kto będzie miał powody do zadowolenia. Wy, drodzy słuchacze, bo zostawiam was w najlepszych rękach. Marcin Koczywa po 11.
1: Będę się starał, żeby sprostać wysokiemu poziomowi, który ustalił tutaj Maciek.
0: Nieskromnie, dziękuję bardzo. Trzymajcie się.

0: sierpnia.
1: No i wszystko się zgadza. Przyjdzie piękna pogoda, początek sierpnia, a tuż, tuż. Piękny dzień przed nami, panie Krzysztofie, budzimy się. To nie tylko sen, bo rzeczywistość też nadąża za tymi snami. PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 11. Jedziemy dalej. Zapraszam, Marcin Koczyba, kierunkowskaz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Piękna niedziela przed nami. W tej chwili najcieplej jest w Legnicy, 26 stopni pokazują termometry, najchłodniej w Kołobrzegu, 18 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, trochę chmur, trochę deszczu, głównie na północnym zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, być może nawet burze. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską właśnie tam te burze będą się pojawiały. Być może, bo to nie jest takie na 100% pewne, ale może. W czasie burz opady do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy, około 30 stopni Celsjusza w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Proszę do nas pisać, jak państwu mija ta niedziela, jakie plany, no i co można robić w taką piękną niedzielę, jeśli ma się wolny dzień. Chętnie o tym posłuchamy i poczytamy.
3: Bye.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 11. Emilia Kleszczewska już w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Skupiona i
1: dzień dobry,
0: taka i
1: cześć.
0: Dzisiaj.
1: Skupiona bardzo, bo niedziela i jest taka godzina, że jeszcze się trzeba może dobudzić po prostu.
0: Niektórzy mówią dologować.
1: Dologować, a tak, jeszcze mam taki loading, tak? I się takie kółeczko kręci, no, ale już się prawie dokręciło.
0: No to za chwilę ono się już całkiem dokręci, a na razie będziemy zaglądać na drogi. To ważny dzień, bo po pierwsze upał, po drugie powroty z wyjazdów, a niektórzy wyjeżdżają, no bo to przecież wciąż wakacje i niektórzy na urlop mogą
1: dzisiaj
0: jechać.
1: Ja ci powiem, że wyjeżdżają, dojeżdżają i przejeżdżają, a przejeżdżają to widzę, że przejeżdżają. Właśnie mam to na mapach.
0: Ruch duży. Dobrze, no to zaglądamy. Państwo mogą do nas oczywiście cały czas pisać, mówić korzystając z naszej aplikacji, do czego zachęcamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy o informacji, którą podaliście wy już troszeczkę wcześniej. S7 Gdańsk, Warszawa, okolice Elbląga, duże natężenie ruchu. Powtarzamy, bo tam rzeczywiście taki problem cały czas może was spotkać. Natomiast przypominamy też, że trwają utrudnienia dzisiaj od godziny 10. Już przypomnę, na którym odcinku, tylko o, bo się przez chwilę się zgubiłam. Droga Krajowa nr 5, Kaczorów w województwie dolnośląskim. Protest trwa już właśnie od 10 i on będzie do godziny 16. Tam rzeczywiście na miejscu są służby i kierują was na objazdy, ale drogę krajową numer 5 na pewno trzeba w tym momencie omijać. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy S5, to węzeł Gruczno do węzła Świecie Południe, tam od 7.30 do 12.00 trwają także prace służb na dokładniej 22 kilometrze. Jeżeli chodzi o inne odcinki, to jeszcze tutaj mamy S19, węzeł Lasy Janowskie do węzła Zdziary, czyli Podkarpacie, i także do 17.00 zajęty będzie lokalnie prawy pas w kierunku Lublina. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapach, to sytuacja się nie zmienia. Cały czas autostrada A1 z Grudziądza do Gdańska nam się korkuje na wysokości Rulewa, gdzie jest zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej nie wiemy, także możecie nas poinformować wy w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. Na razie mogę powiedzieć, że raczej warto zjechać na drogę krajową numer 91, bo rzeczywiście na A1 postoicie no nie kilkanaście minut, tylko myślę, że zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o południowe trasy, to mamy cały czas spory ruch na autostradowej 4 w kierunku Katowic oraz na węźle w Balicach w obu kierunkach tam akurat. Sporo aut oczywiście w Libertowie i w Gaju, czyli Zakopianka w kierunku Krakowa i do Zakopanego. Jeżeli chodzi o trasę do Zakopanego, to także droga krajowa numer 47 stoi praktycznie cała w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Białym Dunajcu, w Poroninie, czyli jak widać dojeżdżacie właśnie na wakacje do Zakopanego albo z Zakopanego wyjeżdżacie. Akurat w tym momencie bardziej wjeżdżacie, bo po tej stronie widzimy korek. No i spory ruch jest na drodze wojewódzkiej numer 958, to jest centrum Zakopanego przed Rondem Solidarności.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę zajrzymy do Węgier, na Węgry, na tor, no i porozmawiamy o Formule 1. Dużo się tam dzieje, więc my też nadążamy i opowiemy.

0: PRK Polski Radio Kierowców. Zaglądamy do Węgier, tak jak obiecaliśmy Państwu. Carlos Sainz, który dołączył do Williamsa z ambicją przywrócenia zespołowi pozycji lidera, przyznaje, że sezon 2026 nie spełnia oczekiwań. Hiszpan jest przekonany do tego projektu, ale przyznaje, że droga do zwycięstwa będzie dłuższa niż się spodziewał. Mając do zdobycia zaledwie 6 punktów przed Grand Prix Węgier, ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną, Carlos Sainz nie ukrywa swojej frustracji. To nie było w moich planach i oczekiwaniach, zwierza się pilot Williams, który spodziewał się kontynuacji dobrej pasy z sezonu 2025.
1: W ten weekend wybierzemy się na Hungaroring, czyli prawdopodobnie najchętniej wybierany przez polskich kibiców wyścig w całym kalendarzu Formuły 1. Zanim jednak o samym torze i o tym, co nas czeka w weekend, przyjrzymy się jeszcze temu, co o nowych regulacjach mówią kierowcy. A jest na to naprawdę bardzo dobry moment, bo po Węgrzech minie równo pół sezonu, więc po pierwsze, mamy już szeroki ogląd całej sytuacji, a po drugie, jesteśmy po poprawkach wprowadzonych właśnie do tych regulacji. Skupię się właśnie na kierowcach, bo to ich bezpośrednio dotyczy całe to zamieszanie. Carlos Sainz po wyścigu w Belgii powiedział, że nie wie, kto widząc symulacje w 2022 roku stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie ich w życie. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Krytyki nie szczędzi również Max Verstappen, który podszedł do sprawy jeszcze z innej strony. W swojej wypowiedzi najpierw zaczął od odparcia zarzutów o narzekanie tylko dlatego, że nie wygrywa. Powiedział, zależy mi na F1 jako na całości, na produkcie, który trafia do kibiców. Zwrócił uwagę na to, że coraz więcej kibiców widzi to, że akcja na torze nie równa się z atrakcyjnym ściganiem. Moim zdaniem szale goryczy przelały właśnie dwa ostatnie wyścigi. Spa oraz Silverstone, czyli dwie lokalizacje, które można powiedzieć, że widziały Formułę 1 od jej najwcześniejszych lat. Widziały wiele konceptów na ten sport, różne rodzaje jednostek napędowych, zaczynając od V12 przez V8, a kończąc na dzisiejszych superhybrydach, tak to chyba trzeba nazwać. Nie może być tak, że tory, które były uznawane za najbardziej wymagające w kalendarzu, zarówno dla kierowców, jak i dla zespołów pod kątem przygotowania bolidu, zostają pozbawione tej magii. Mówimy tutaj o szybkich sekwencjach na Silverstone, które, jak mówił Fernando Alonso, stały się po prostu stacjami ładowania. Lub o sekwencjach Urusz i Radillon na Spa, gdzie bolid po prostu walczy z tym, żeby podjechać pod górę, nie wytracając prędkości. Krytyka kierowców jest w tym momencie jak najbardziej uzasadniona i wytłumaczalna. Zmieniając temat i zostawiając za sobą nowe regulacje, przeniesiemy się, być może, do Malezji. Jak podaje portal The Race, tor Sepang, który zniknął z kalendarzu po sezonie 2017, może być brany pod uwagę jako zastępstwo za odwołane wyścigi w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo mówi się także o odwołaniu kolejnych dwóch wyścigów na końcu sezonu, czyli wyścigów w Katarze oraz Abu Dhabi. Problemem może być ich zastąpienie ze względu na zawiłą logistykę, która jest planowana z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Jedno może być pewne, Formuła 1 przegląda wszystkie dostępne opcje. A my zaraz wracamy na tor Hungaroring i powiemy więcej o tym, co nas czeka w nadchodzący weekend.
0: O szczegółach tego, co na Węgrzech opowiadał Kajetan Baranowski, a Hiszpan zwraca uwagę, że Williams

zaskoczył cały padok w zeszłym roku. To pozwala mu na analizę sytuacji, biorąc pod uwagę, że sam w zeszłym roku zdołał stanąć na podium. Myślę, że w 2025 roku osiągnęliśmy ponadprzeciętne wyniki. Wyniki były nawet lepsze, niż się spodziewałem, kiedy podpisywałem kontrakt z Williamsem. No właśnie. No a w tym roku jakoś inaczej to wszystko wygląda. Co nowego zespoły przywiozły pod Budapeszt? O tym opowiemy już niebawem.

0: 11.30, trochę po Węgrzech dzisiaj podróżujemy. Emilia Kleszczewska w studiu. Witaj
1: tak,
0: ponownie.
1: Jestem ponownie.
0: Ty mówisz po węgiersku?
1: Tak, mówię po węgiersku i tutaj troszeczkę poza studiem rozmawialiśmy, bo się okazuje, że Marcin Koczyba to się motoryzacją interesuje nie bez powodu, bo słuchajcie, koczy po węgiersku oznacza samochód, a kiedy chcemy powiedzieć, że się idzie do środka, na przykład też do samochodu, to jest taki przyrostek bo, czyli dodajemy do koczy bo i wychodzi Koczybo, czyli idę do samochodu i to jest twoje nazwisko.
0: To jest niesamowite.
1: To jest powołanie.
0: Jak ja o tym bratu opowiem, to nie uwierzy.
1: To jest powołanie, mój drogi.
0: Tak musiało być. Z tego wychodzi. Zresztą mój pradziadek też, bo to już wtedy się zaczęło, gdzieś tam w latach 20. Miał samochód i zresztą nie jeden i to się tak zostało jakoś chyba w genach czy coś. Ale miło słyszeć. Nie wiem, czy to jest, wiesz, ma jakikolwiek...
1: No Węgrzy, jeżeli już byli, to raczej głównie na południu Kraków w ogóle też jest taką polską stolicą Węgier.
0: A tak,
1: troszeczkę.
0: Tyle, że to nazwisko przyszło z zupełnie innej strony. Ale no, to wtedy
1: to
0: było zupełnie inaczej. Tak.
1: Nie szkodzi. A jeszcze tylko jedna ciekawostka. Hejnał, a u nas w polskim radiu bardzo znany, pochodzi od węgierskiego słowa hojnal, czyli od wschodu słońca.
0: Co ty mówisz?
1: To jest hojnal. To przywiozła właśnie rodzina królewska do Krakowa to słowo i tak został hejnał.
0: No, ile rzeczy można się dowiedzieć, słuchając Polskiego Radia Kierowców? Zachęcamy, bądźcie z nami, jedziemy dalej. Emilia zaprasza. Wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w końcu możemy to powiedzieć. Autostrada A2, zakończyły się tam już utrudnienia, a były od godziny 5.15, czyli tak naprawdę od samego rana mieliśmy tam spory ruch na drodze. Dąbie koło. Ten odcinek na 297 km w województwie wielkopolskim, a tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i nie mogliście przejechać prawym pasem do Poznania. Teraz już tych utrudnień nie ma. Autostradową dwójką można jechać. Zupełnie inaczej jest na pozostałych autostradach, a zwłaszcza na jednej autostradowej jedynce i o tym już chyba bardzo dobrze wiecie, bo mówimy cały czas, że w miejscowości Rulewo są naprawdę spore korki, chociaż widzimy, że tutaj już się ten ruch zaczyna coraz bardziej przerzedzać i coraz lepiej nam się jedzie do Gdańska, do Gdyni, czy na przykład do Sopotu, no ale mimo wszystko jeszcze cały czas tamte spowolnienia są. Było zdarzenie drogowe, teraz już tego na mapach nie widzimy, ale wiecie też, że tam przez cały czas prowadzone są prace drogowe. To tyle o autostradzie A1. Przypominamy, że na autostradowej czwórce, na węźle w Balicach, korek jest w obu kierunkach i tutaj też pojawiła się informacja o tym, że kolejne zdarzenie drogowe właśnie tam mamy, ale tylko tyle informacji. Jeżeli wiecie, co się dzieje przed Krakowem, dajcie znać w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. I to nie wszystko. Jeszcze Libertów, Zakopianka, Gaj, dojazd do Krakowa i do Zakopanego. Tam korek ma w obu kierunkach już ponad 4 km. I to dalej nie wszystko, bo za węzłem Kraków Południe autostrada A4 jest przewężona aż do miejscowości Liszki, czyli w kierunku Katowic. I jeszcze na sam koniec dosłownie wspomnijmy jeszcze raz, bo już dawno nie było mowy o Szczecinie i o autostradowej i o ekspresowej trójce, a także o ekspresowej szóstce. Tutaj korek mamy także do Szczecina, ale również jeżeli jedziecie na przykład do Koszalina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą w naszej aplikacji. Dzień dobry, teraz w Chełmie mamy 28 stopni. Na osiedlu nieoznakowany samochód BMW policji patroluje na całym osiedlu Słonecznym w Chełmie w Lubelskim, powiat chełmski. Pozdrawiamy serdecznie, Adam, pozdrawiamy całą redakcję Radia Kierowców i prosimy o piosenkę po polsku z lat 90.

0: Może coś się znajdzie, nie obiecuję, ale nasza playlista jest bogata w polskie utwory, więc kto wie, może coś się trafi, a może coś i po węgiersku, tak? Taki
1: oj,
0: najbardziej popularny węgierski zespół.
1: Dziuń Omega. Dziuń Hojulań, czyli dziewczyna o perłowych włosach, znany utwór.
0: Tylko długi on jest bardzo i w radiu nieczęsto gości, a taki był to zespół prawda. Pandora's Box.
1: Oczywiście, że
0: kojarzysz?
1: Był. Oczywiście,
0: miałem
1: że był.
0: Ich płytę, zupełnie przypadkiem wszedłem w jej posiadanie i bardzo mi się podobało.
1: To
0: nic
1: ja mam
0: nie
1: jeszcze
0: rozumiałem, co śpiewają.
1: Ja mam jeszcze jedną ciekawostkę, tylko nie wiem, czy teraz, czy później.
0: No to jak wolisz.
1: No to mogę teraz już, upakujmy
0: potem
1: to wszystko w jedno miejsce. Że na przykład jedna piosenka, mogę powiedzieć, Czerwone Korale, znamy wszyscy, to wcale nie jest polska piosenka, tylko ona pochodzi od węgierskiej piosenki, takiej bardziej regionalnej, można powiedzieć, no gdzieś tam lokalnej, ludowej. No i tutaj nawet był jakiś tam, powiedzmy, no może nie konflikt, ale te dwa zespoły, no tam miały jakąś sprawę, no bo można
0: co
1: powiedzieć o plagiat.
0: Ale tekst się zgadza, czy,
1: ale
0: czy
1: nie
0: zupełnie
1: tekst,
0: inny?
1: Tylko melodia.
0: Tylko
1: melodia jest bardzo podobna, no ale tam chyba doszli do jakiegoś konsensusu i z tego, co wiem, to dwa zespoły, węgierski i polski, nawet ze sobą razem koncertowały.
0: Powinno być tak, że teraz
1: sytuacja.
0: Bratanki śpiewają, bo to
1: bratanki
0: śpiewały, tak?
1: Tak?
0: Powinny śpiewać po węgiersku, a ten węgierski zespół po polsku.
1: A Węgrzy to bratankowie.
0: No, Polak, Węgier, dwa bratanki. Czekaj, jak to się wszystko układa dzisiaj.
1: Wszystko.
0: A my na Węgry zajrzymy już za chwilę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 18 minut do godziny 12. Ponownie na Węgry zaglądamy. Potężna porcja poprawek aerodynamicznych została dostarczona na ostatnią przedwakacyjną rundę. Tymczasem na węgierskiej ziemi z żadnymi ulepszeniami nie pojawił się raptem tylko jeden team. Oczywiście wszelkie statystyki poprawkowe zaburzył Aston Martin, który przywożąc specyfikację B bolidu AMR-26 zgłosił aż 16 zmian.
1: Wracamy i zaczniemy od razu od Astona Martina, bowiem Adrian Newey wraz ze swoim zespołem przyszykował naprawdę duże zmiany. Jak duże zmiany? No można w zasadzie powiedzieć, że Aston Martin przywiezie bolid zbudowany całkowicie na nowo, łącznie z nową skrzynią biegu. Model ten będzie nosił wdzięczną nazwę Evo, co prawda na ich poprzednim poziomie zrobić ewolucję to nie byłaby jakaś wielka sztuka. Przepraszam za tę drobną uszczypliwość, ale trzeba powiedzieć to otwarcie. Niezależnie od tego, co wydarzy się przez drugą połowę sezonu, Aston już wygrywa tytuł rozczarowania roku. Miał być zespołem, który będzie walczył o tytuł mistrzowski, a była walka o ukończenie wyścigów. Ale wracając, cały ten pakiet ma przynieść rezultat w postaci odrobienia aż 2 sekund na okrążenie. Plan naprawdę bardzo ambitny i szczerze mówiąc trzymam kciuki, żeby w końcu udało im się wyjść z tego dołka. Nie tak kibice Formuły 1 chcieliby żegnać Fernando Alonso, dla którego jest to prawdopodobnie przedostatni sezon w karierze. Oprócz Astona zbroi się także McLaren. Przywożą oni pakiet, który ma posłużyć im tutaj oraz w Holandii po przerwie wakacyjnej. Szykuje się więc pakiet stawiający na duży docisk oraz szybkie pokonywanie krętych sekcji toru. Prosta startowa jest na Węgrzech krótka i w zasadzie stanowi jedyną opcję na wyprzedzanie. Zobaczymy też, na co pozwoli zarządzanie energią i systemy, które, jak wiemy, potrafią szwankować. Dodatkowo nitka toru jest dość wąska, więc kluczowe są tutaj kwalifikacje i wykorzystanie chaosu na torze. Nie bez powodu przecież Grand Prix Węgier nazywane jest drugim Monako. Niech to jednak Państwa nie zniechęca, bo jest to tor, który naprawdę potrafi zaskoczyć, szczególnie, że na niedzielę prognozowane są opady deszczu, które potrafią nam wywrócić całą stawkę do góry nogami. A jaki jest plan na weekend? 2 treningi w piątek, pierwszy o godzinie 13.30, drugi o 17.00. W sobotę trening numer 3 o godzinie 12.30 oraz kwalifikacje, które rozpoczną się o godzinie 16.00. Wyścig standardowo wystartuje o godzinie

0: godzinie 15 w niedzielę. Dziękuję za dziś i zapraszam na podsumowanie tego, co działo się podczas Grand Prix Węgier już w najbliższy poniedziałek.
1: No, opowiadał Państwu Kajetan Baranowski. Proszę z nami zostać, będziemy na pewno o tym jeszcze nie raz wspominać na naszej antenie dzisiaj. Także proszę zostać z Polskim Radiem Kierowców. No a my jedziemy dalej. Jeśli Państwo mają informacje o tym, co na drogach, to chętnie o tym poczytamy. Tutaj Państwo piszą a propos tego, że 20 tam kilka stopni, prawie 30 i policja gdzieś tam pod lasem przejeżdżała czy stanęła. No i ktoś tu mówi, że pewnie szukają cienia. No i słusznie, no, jeździć przegrzanym radiowozem, kto by chciał. To w Chełmie oczywiście, tam jest 28 stopni teraz. A co pokazują wasze termometry? Piszcie, mówcie, ciekawi jesteśmy, bo podobno do 32 stopni miejscami dzisiaj taka temperatura będzie na termometrach, więc jesteśmy ciekawi, co tam u Państwa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 12, czyli do hejnału, bo myśmy i o hejnale dzisiaj rozmawiali. Hejnał zwierzę mariackiej.
1: Hojnal.
0: Hojnal, tak.
1: Hojnal.
0: Hojnal, czyli...
1: To znaczy wschód słońca.
0: Wschód słońca. No, w Krakowie widać nie tylko, że na Brackiej pada deszcz, ale jeszcze i słońce później wstaje.
1: Zupełnie inaczej czas się liczy.
0: Tak, wiadomo. No dobrze, ale my teraz nie o hejnale, a o drogach. Niedziela, upał, duży ruch. Uważajcie na siebie i uważnie słuchajcie wiadomości dla kierowców. Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie mamy nowych informacji od służb, chociaż kolizji jest dość sporo albo zdarzeń drogowych, tak przynajmniej wynika z naszych map. Widzimy spore utrudnienia właśnie na zjeździe z autostradowej 8 na Węźle na autostradę A4. To jest właśnie trasa pod samym Wrocławiem, dokładniej węzeł Wrocław Południe i tam rzeczywiście tworzy się dość spory korek i tak jak mówiłam, jest zdarzenie drogowe. Także najlepiej albo minąć Wrocław inną trasą, albo rzeczywiście troszeczkę dłużej poczekać. Można to zrobić od południowej strony, ale na przykład drogą krajową numer 5. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe trasy południowe, to cały czas w obu kierunkach jest spore przewężenie trasy na wysokości Balic, S52 i autostrada A4, akurat też w obu kierunkach i też widzimy, że coś tam się dzieje, ponieważ pojawiają się takie komunikaty na naszej mapie. Nie wcale łatwiejsza sytuacja jest w Libertowie i w Gaju, czyli Zakopianka do Krakowa i do Nowego Targu. I w sumie cały czas tutaj się powtarzam, bo sytuacja najbardziej poważna jest chyba od Nowego Targu do samego Zakopanego, czyli droga krajowa numer 47 w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Poroninie. I tak jak wcześniej mówiłam, że zdecydowanie utrudniony dojazd jest do Zakopanego, to teraz powiedziałabym, że ta sytuacja się wyrównała, czyli tak samo wyjeżdżacie z Zakopanego i jedziecie do domu, na przykład do Krakowa, czy w inne trasy, jak i z Nowego Targu do Zakopanego. Ale dawno nie zaglądaliśmy sobie akurat na drogę wojewódzką w województwie pomorskim, a tam też jest sporo turystów i rzeczywiście droga wojewódzka numer 215 korkuje się od Karwi przez Jastrzębią Górę, przez Chłapowo, Władysławowo, no i tak naprawdę do samych chałup. Jeżeli też chodzi o tą trasę, to przypominamy, że w Rozewiu jest częściowa blokada tej drogi wojewódzkiej, także trzeba przejechać przez trasy lokalne, na przykład przez ulicę Garnizonową, jechać sobie dalej w kierunku Jastrzębiej Góry. I jeszcze przypominamy cały czas, że spory korek może być przed drogą krajową numer 5, którą lepiej nie jechać, to Kaczorów i województwo dolnośląskie. Tam trwa protest od godziny 10 i będzie on tam do godziny 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 12 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 stopni w Opolu, najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili, i w Kołobrzegu 19, tam z kolei jest najchłodniej. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia będzie pogodnie, tylko na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów to 15 mm, czyli nie jakieś bardzo gwałtowne, ale jednak, więc uważajcie. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem, tam do 24. Wiatr w czasie burz do 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, żeby pić dużo wody i robić przerwy w podróżowaniu, bo powyżej 30 stopni temperatura to jednak jest już duże wyzwanie dla kierowców, także noga z gazu, ostrożnie. I jedziemy dalej razem. Proszę korzystać z naszej aplikacji i pisać, jak warunki drogowe u Państwa i jaki ruch na drogach.

0: 9 minut po 12 PRK Polski Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. Ty wolisz upał, czy jednak taką umiarkowaną temperaturę?
1: Ja już na tej antenie chyba mówiłam 3 razy, więc powtórzę i 4.
0: Ojejku, no.
1: Nie, to nie z pretensjami,
0: ja nie
1: broń
0: pamiętam,
1: Boże.
0: No.
1: Ale to nie chodzi o to, że już

0: Mówiłam, tylko po prostu mi się podoba takie porównanie, że ja się wygrzewam jak jaszczurka na kamieniu.
1: Proszę bardzo.
0: A ty?
1: Ja też lubię. Ja właściwie to lubię wszystko. Nie lubię tylko, jak jest taka mrzawka jesienna, szarówka, to tego nie lubię. Jak jest słońce, to może być nawet minus 30, no, jest
0: tak,
1: okej.
0: Okay. Tak, tak. Ale chętnie naprawdę jeszcze kilka razy to można powtórzyć.
1: Tak, bo jak jest ciepło, a wieje, to jest zimno, a jak jest zimno, a nie wieje, to jest ciepło.
0: Ojej, poczekaj, ja jestem blondynką, muszę to trochę zakodować w głowie.
1: Jak jest ciepło i wieje wiatr, to jest zimno.
0: No tak.
1: A jak jest zimno, a nie wieje wiatr, to jest ciepło.
0: I wtedy ta jaszczurka z kamienia spadnie raz, a raz na niej zostanie,
1: jaszczurka,
0: bo jest wiatr.
1: Jak się sprytnie ułoży pomiędzy kamykami, to jej to w ogóle nie rusza.
0: Nie przeszkadza.
1: A jak jest po węgiersku upał, jak się mówi?
0: Jeszcze raz?
1: Że po węgiersku upał, słowo gorąco, upał.
0: No, nodzion melek, to, że jest tak bardzo ciepło.
1: Nodzion melek?
0: Nodzion melek, bardzo ciepło.
1: Nodzion melek?
0: Nodzion melek.
1: Prawie dobrze, nie? No. Staram się.
0: Bardzo dobrze.
1: U nas to krócej, upał, no, już.
0: No ty masz takie nazwisko trochę pod Węgra, także może no, ty się musisz zacząć uczyć węgierskiego.
1: No,
0: ja
1: wie,
0: mogę dać korepetycję.
1: Dobra, to umówieni.
0: Umówieni.
1: A teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o trasy, to gorąco na pewno jest na odcinku autostrady A1, gdzie stoicie w gęstym korku. Tutaj sytuacja była już 20 minut lepsza, ale no trochę się pozmieniało. Znowu mamy zator, ja już bym tak to nazwała, ponieważ naprawdę gęsto jest od samej miejscowości Nowe Marzy do Warlubia, czyli korek ma już no prawie 11 kilometrów, jeżeli jedziecie w kierunku Gdańska. Jeżeli planujecie podróż właśnie na wakacje do Trójmiasta, to albo trzeba tam postać dłuższy czas w Nowych Marzach, albo trzeba też, można, przede wszystkim można i zalecamy, żeby zjechać na drogę krajową numer 91, przejechać przez miejscowości Nowe Gniew i w Pelplinie można wrócić na autostradową jedynkę. Jeżeli chodzi o autostradową szóstkę, to już jest Wrocław i trasa w kierunku Legnicy. Widzimy, że tam już nie tylko korek, ale też blokada drogi jest przed samym węzłem Wrocław Południe, ale nie wiemy dalej, co tam się dzieje, także jeżeli macie informacje, to czekamy. 22 513 11 11. Aplikacja mobilna też jest i przede wszystkim ona dostępna. A Kraków, autostrada A4, Balice, tutaj właśnie zjazd do samego Krakowa, czyli się powtarzamy cały czas, no ale rzeczywiście tam po południu tworzą się największe utrudnienia. Podobnie jest w Libertowie, ale za to dobra sytuacja jest w Kawinie, a droga krajowa numer 44 też ma w zwyczaju się nieco korkować. Nowy Targ, Zakopane, tutaj w obu kierunkach zwalnia się zdecydowanie i tak naprawdę jest zator od samego Nowego Targu przez Szaflary, Bańską Niżną po sam Biały Dunajec. I tutaj nie wyjedziecie przez nawet nie kilkanaście, ale 10 minut. Tak bym to określiła, oszacowała. I jeżeli chodzi o S8, to rośnie nam ruch w samej Warszawie na wysokości Marymontu w kierunku Białego Stoku, ale tam nie ma jeszcze na razie większych utrudnień. Korek ma niespełna kilometr, natomiast za Warszawą na wysokości Radzymina i Woli Resztowskiej także mamy jakieś utrudnienia. Tak naprawdę dosłownie na samym węźle, też w kierunku Białego Stoku, ale tam nie ma informacji o tym, żeby była jakaś kolizja lub zdarzenie drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.

0: 21 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Prawie 30 stopni w Chełmcu, województwo lubelskie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szerokości, przyczepności, wszystkiego najlepszego dla mojej mamy Ani z okazji imienin Adrian. Wszystkim paniom Aniom życzymy najlepszego. To dzisiaj rzeczywiście popularne imię i wiele osób świętuje, więc wszystkim paniom tego co najlepsze. A teraz o kierowcach. Polscy kierowcy za granicą potrafią przestrzegać przepisów, jeździć spokojnie i z szacunkiem dla innych uczestników ruchu. Problem pojawia się po przekroczeniu polskiej granicy. Jakby nagle włączał się guzik bardziej agresywnej i niebezpiecznej jazdy. O tym, skąd bierze się ta zmiana, mówi Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy.
1: Myślę, że my jesteśmy wspaniałymi kierowcami, ale szczególnie za granicami Polski. Ja podróżuję dużo po Europie, jeżdżę samochodem. I jak patrzę, jak jeżdżą Polacy po innych ulicach, drogach i jezdniach, autostradach, ale nie w naszym kraju, to aż miło popatrzeć, że Polak tak pięknie jeździ. Natomiast wszystko się zmienia, kiedy Polak wraca do Polski, wjeżdża na polską autostradę czy drogę ekspresową i wtedy włącza się jakiś taki dziwny guzik rywalizacji, nie wiem dlaczego. Pewnie nic nowego nie powiem, ale jest pewna marka samochodów, gdzie kierujący mają już określone zachowania na naszych drogach, dlatego że jeżdżą tą marką samochodu. Ale mówiąc tak poważnie, ja myślę, że my jeździmy w miarę dobrze, w miarę bezpiecznie. Niestety czarne owce zdarzają się wcześniej. I oczywiście, że jesteśmy obserwatorami, my wszyscy uczestnicy ruchu, już nie wspomnę o tych strasznych drogowych zdarzeniach, które miały miejsce, gdzie efektem końcowym są bardzo wysokie wyroki i słusznie w tej chwili na świeżo to mamy. Natomiast zdarza się to i ubolewam absolutnie z tego powodu, bo nic nie można sobie bardziej cenić jak własnego zdrowia czy własnego życia. Więc nie wiem, skąd bierze się tak powszechna niedobra rywalizacja na drogach, a zaczyna nam brakować tej podstawowej rzeczy, tego czynnika podstawowego. Empatii. Brakuje nam empatii, brakuje nam kultury jazdy, brakuje nam zwykłego ludzkiego uśmiechu.
0: No właśnie. Za kierownicą czujemy się jak mocarze, chroni nas karoseria, zamknięte drzwi i poczucie kontroli, ale samochód to tylko pozornie bezpieczne pudełko. Wystarczy chwila brawury, by ta iluzja pękła. Dlaczego na drodze tak łatwo tracimy rozsądek? O tym opowie Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy.
1: Takimi mocarzami się czujemy, bo jesteśmy w tym pudełku i niby ono nas chroni, a to tak nieprawda, bo ono jest miękkie. Dzisiaj to kupę plastiku. Popatrzmy na uczestników ruchu, którzy są w ogóle niczym nieopatuleni. Taki odkryty uczestnik ruchu to rowerzysta, gdzie jego strefa zgniotu na jego łokciu czy kolanie się zaczyna, a jednak oni też są tutaj

0: jak się tak postrzega różne portale i się patrzy, no to też są tacy w miarę agresywni, niektórzy nawet bardzo agresywni. Tak, w tym pudełku nie dostrzegamy tej empatii, rzeczywiście. I nie widzimy tego, bo świat jest taki, spieszy nam się, wszędzie nam się spieszy dzisiaj. I ten pośmiech jest najgorszym doradcą, powiedziałbym bardzo, bardzo złym nawet, który nie pomaga w niczym. A wiemy tylko tyle, że amatorów lewego pasa jest zawsze więcej niż prawego, a uczestnicy ruchu, którzy latami jeżdżą, wiedzą, że prawy pas jest zdecydowanie szybszym pasem niż lewy.
1: No właśnie, ciekawe dlaczego. A za kierownicą często czujemy się silniejsi i pewniejsi siebie, zamknięci w metalowym czy plastikowym pudełku, jakim jest samochód. Mamy wrażenie, że nic nam nie grozi i że możemy pozwolić sobie na więcej. To jednak złudne poczucie bezpieczeństwa. Samochód nie daje nam pełnej ochrony, a brawura, agresja i nadmierna prędkość mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. No i widujemy to na naszych drogach. No i to, o czym nasz ekspert powiedział, że te wyroki zaczynają być bardziej surowe. Ja bardzo się z tego cieszę i czekam na kolejne. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy taki wyrok, że ci, którzy czekają w kolejce na rozprawy, też dostaną to, co im się należy. Natomiast ci pozostali, którzy nie spowodowali jeszcze wypadku, że troszeczkę im głowa się wystudzi po tych wyrokach, bo 20 lat to jednak jest naprawdę sporo. Zobaczymy, pożyjemy, jak to się dalej potoczy. No i jeszcze jedno pytanie do Państwa. Czy rzeczywiście uważacie, że to jest tak, że Polacy w Polsce jeżdżą brawurowo i niebezpiecznie, a za granicą jeżdżą bardzo dobrze? Czy to tylko takie nasze dziwne, złudne uczucie? Piszcie do nas, mówcie, nasza aplikacja czeka.

0: tu piszą, więc widać, że rośnie. Nawet widziałem dzisiaj ostrzeżenia, że i powyżej, grubo powyżej 30 stopni pokażą termometry, więc może tak być faktycznie.
1: No ja widziałam na ekranie widziałam przed chwilą, że było coś tam, że 40.
0: Tak, ale nie wiem, czy chodziło o dzisiaj, czy w ogóle, że w tym tygodniu.
1: Że w tym tygodniu.
0: Tak, no ale tak czy owak, my mamy tutaj informację o tym, że powyżej 30 będzie zdecydowanie. No i tego się trzymamy i uważamy, bo w taką pogodę częściej robimy przerwy w prowadzeniu samochodu i wypijamy minimum 3 litry wody. 1,5 litra to wypijamy, jak jest taka normalna pogoda i jesteśmy w domu, ale w trasie, w upale trzeba pić więcej, 2 razy więcej, a nawet i 3, jeśli jest bardzo gorąco i długa trasa przed nami. Uważajcie na siebie i słuchajcie wiadomości dla kierowców. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o sytuację na trasach, to oczywiście cały czas zaglądamy na wiadomości od służb. Akurat nowych nie ma, chociaż tych spowolnień jest dość sporo. Zaczniemy sobie od wiadomości, gdzie rzeczywiście trwają cały czas prace drogowe. To jest S19, węzeł Lasy Janowskie do węzła Zdziary, czyli województwo podkarpackie, tam do 17. Zajęty jest lokalnie prawy pas w kierunku Lublina. Następnie droga krajowa numer 12, obwodnica miejscowości Żary, czyli musicie tam zwolnić do 60 km na godzinę, o czym już mówiłam wcześniej, od 7 do godziny 17. Droga krajowa numer 25, Rychwał, Kalisz, województwo wielkopolskie, tam też trwają prace i do 16, tak jak na poprzednich drogach krajowych. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe jeszcze trasy, mamy informację, którą powtórzymy raz jeszcze z drogi krajowej numer 5, Kaczorów. Tam od 2 godzin już trwa protest, dlatego jest zator drogowy, taką przynajmniej podaje informację Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i w województwie dolnośląskim ten protest jeszcze będzie do godziny 16. A patrząc na trasy, to bez zmian autostradowa 1, korek do Gdańska na wysokości Grudziądza. Dalej, jeżeli na przykład jedziecie z Grudziądza do Torunia, to spory korek też na autostradowej 1 nam się ustawia, a dokładniej na wysokości Nowej Wsi, i tam też widzimy, że jest zdarzenie drogowe, także najlepiej ominąć tą trasę, na przykład przez drogę krajową numer 10, można to zrobić, i później przez Osiek wrócić do Torunia. I z tras już troszeczkę bardziej południowych, to bez zmian na autostradowej 4, Balice i węzeł Kraków Południe w obu kierunkach mamy spore utrudnienia, Zakopianka do Krakowa i do Zakopanego, a także od Nowego Targu do samego Zakopca, jak już mówiłam wcześniej, mamy zator, to droga krajowa numer 47, i w Szaflarach rzeczywiście, no, postoicie, myślę, że nawet 20 minut, albo nawet i dłużej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców już za chwilę porozmawiamy o tym właśnie, co ten klimat nam przynosi i jakie zmiany i jak szybko pogodowe nam się przetrafiają. Słuchajcie nas i jedźcie razem z nami. No i proszę pisać do nas, jaka temperatura u was na termometrach. Bardzo jesteśmy ciekawi.

0: 20 minut do 13. Słuchajcie, nasz słuchacz pan Bogdan ma ciekawą teorię. Te osoby, które w Polsce tracą czasem rozsądek za kierownicą, nie wyjeżdżają za granicę i stąd ich brak poza naszym pięknym krajem. Pozdrawiam, Bogdan. Też pozdrawiamy, panie Bogdanie. No, ciekawa teoria. Nie wiem, czy państwo się z tym zgodzą. Czy to jest tak rzeczywiście, że ci, którzy jeżdżą brawurowo, nie wyjeżdżają za granicę? Czy jest jakiś inny powód, dlaczego tam potrafią jeździć przepisowo i kulturalnie? Jeszcze jeden kolejny wpis. Temperatura w Rimini we Włoszech aktualnie 28 stopni. Właśnie zwiedzamy tor Formuły 1 Imola. Syn i mąż są fanami wyścigów. Pozdrawiamy Ania, Adam i Łukasz. No to pani Aniu, wszystkiego najlepszego, bo zakładam, że pani należy do tej grupy Ann, które dzisiaj obchodzą imieniny, więc wszystkiego najlepszego dla pani. No i okazuje się, że w Polsce chyba jednak jest cieplej, bo mamy temperatury już powyżej 30 stopni. Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka, zachęcam. A teraz porozmawiamy właśnie o pogodzie. Po ciepłym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim czekają nas upalne dni. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą wysokie temperatury, które mogą utrzymać się nawet przez tydzień. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częsta kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
1: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
0: Doktor Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że w związku ze zmianami klimatu coraz trudniej dokładnie prognozować prognozę na dłużej niż kilka dni.
2: Prognozą możemy wierzyć do 3 dni. To, do czego powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, to po prostu okresy bardzo dynamiczne. Od chłodu po gorąco, od suszy po bardzo wilgotne momenty i one mogą następować po sobie znacznie szybciej niż dawniej. I to jest właśnie ta konsekwencja zmiany klimatu, tego, że ten klimat ogólnie jest cieplejszy, natomiast ta intensywność i dynamika nam po prostu wzrasta.
0: Według najnowszych prognoz od początku tygodnia temperatura w niektórych regionach Polski może spaść nawet o 10 stopni Celsjusza. Czyli mamy taki pogodowy rollercoaster w górę, w dół, w górę, w dół. I kolejny wpis od państwa. Myślę, że kultura jazdy zależy od wielu rzeczy. Poza granicami mamy uczucie, że czujemy się na drodze bezpieczniej. W głowie inne znaki, większa koncentracja, bo nie jesteśmy u siebie i co tu będzie, po co kłopoty. A u nas jestem u siebie i cytaty tutaj padają, różne słowa, które należałoby wypikać. No i psychologia jazdy. Może na zdanie prawa jazdy powinno się też szkolenie przez psychologa przeprowadzić. Pozdrawiam z szerokości i czystego umysłu, Rafik z Wrocka. No tak, to ja to już od dawna tak sobie myślę o tym, że skoro kierowcy zawodowi mają badania takie bardziej dogłębne, psychologiczne, może należałoby wszystkich kierowców i od tego budować dopiero ten profil kierowcy, czyli wiemy, że ktoś ma skłonności do agresji, przemocy, trochę inaczej go szkolimy. Wiemy, że ktoś jest znowu ospały i powolny, troszkę inne szkolenie. To wszystko można byłoby zrobić. To oczywiście wymaga zmiany prawa, budowy torów, które wciąż w Polsce budzą u niektórych jakieś problemy, jakieś kontrowersje. No i to trzeba zmienić myślenie. Co jest ważniejsze? Czy moja wygoda dzisiaj, tu, teraz, bo mi tam ktoś hałasuje, bo i tak przecież hałasują, jeżdżąc po mieście, czy też może bezpieczeństwo i ludzkie życie? Czy też to szkolenie powinno być tanie i dla wszystkich od razu dostępne? Każdy ma prawo jazdy jak dowód osobisty bez większego problemu, czy jednak trzeba trochę tych ludzi nie męczyć na egzaminie, bo w tej chwili to tak wygląda, że po 10 razy ludzie zdają z powodu stresu i co chwilę słyszymy o egzaminatorach, którzy, że tak powiem, upajają się tą swoją władzą i możliwością odpalenia jakiegoś człowieka, który chciałby. Czy też powinniśmy czegoś nauczyć na kursie, tak żeby egzamin był rzeczywiście tylko formalnym sprawdzeniem. Jeżeli ktoś nie opanował tego, co tam było w tym kursie, no to wtedy go niestety nie dopuszczamy. No i też uzmysłowienie kierowcom, że prawo jazdy to jest początek, a nie koniec. Że otrzymujemy dokument, który uprawnia nas do rozpoczęcia przygody z ruchem drogowym, z motoryzacją, a nie, że jest to egzamin końcowy i ja już wiem wszystko. To wszystko składa się na to, że jednak jest potrzebna głęboka reforma

całego systemu szkolenia młodych kierowców. Ona już się rozpoczyna małymi kroczkami, ale dobrze, bo idzie w dobrym kierunku i zobaczymy, jak daleko zajdzie. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać, mówić, nasza aplikacja cały czas czynna.

0: 12.50, czyli 10 minut do 13.00 PRK, Polskie Radio Kierowców. I co? Ponownie zaglądamy na drogi. Temperatura w Polsce rośnie coraz goręcej, więc trzeba uważać i słuchać wiadomości dla kierowców.
1: Uff, jak gorąco.
0: Tak, ruszyła po szynach ospale.
1: Maszyna. Tak. A wy nie ruszacie w kilku miejscach, stoicie. Ta maszyna stoi.
0: A my za to dynamicznie do przodu zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Gdzie te maszyny stoją w tym upale, mówi nasz słuchacz.
3: Cześć, Hubercik z tej strony, meldunek z autostrady A1, 79 km na zwężeniu, gdzie są roboty drogowe. Jedno auto uderzyło prawdopodobnie w barierkę, jest zepchnięte na bok, stoi policja, ruch jest, ale się korkuje. Także jakby ktoś pytał, o co się dzieje, no to mamy małą kolizję z barierką. Pozdrawiam serdecznie w kierunku Gdańska oczywiście.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Ja tutaj się przyznam, że już tą informację dostaliśmy prawie godzinę temu, ale sytuacja się wcale nie zmienia. Ten korek na A1 ma dalej 10 km, także najlepiej zjechać. Ja cały czas tutaj powtarzam, że na przykład na drogę krajową numer 91, jeżeli no nie chcecie, żeby ta maszyna stała na A1 w drodze do Gdańska. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki naszych tras, to przypominamy, że dojazd do Warszawy jest troszkę bardziej skomplikowany właśnie po południu. Łomianki i Dziekanów Leśny, droga krajowa numer 7, ale też w drugą stronę, czyli jeżeli ze stolicy wyjeżdżacie w kierunku Płońska. I to dalej nie jest wszystko. Zdecydowanie większy ruch cały czas w Balicach i to w obu kierunkach. Tam trwają prace drogowe S52, autostrada A4, czyli na wysokości portu lotniczego Kraków-Balice. I do Katowic rzeczywiście trzeba doliczyć sobie tych kilkanaście minut więcej, albo na przykład ruszyć inną trasą, na przykład drogą krajową numer 79 i ominąć utrudnienia. Cały czas spory ruch jest na autostradzie A4, ale to zazwyczaj tutaj tak jest. W Libertowie, na Zakopiące, podobna sytuacja. No i nie zmienia się sytuacja na drodze krajowej numer 47, gdzie ten korek jest, mam wrażenie, że coraz dłuższy od Nowego Targu do Zakopanego. W tym momencie ma on już w obu kierunkach ponad 7 km, ale dobra informacja jest z tej sąsiedniej krajówki, drogi krajowej numer 49. W Białce Tatrzańskiej sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej i to w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas czynna, a Państwo do nas mówią.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam razem z Kostkiem i Termim z Malucha numer 32 z Wielkiej Wyprawy Maluchów 2026. Jedziemy w tej chwili na mecz Nieciecza, ruch Chorzów. Tam Kostek dalej będzie pracował, zbierał na dzieci ofiary wypadków komunikacyjnych. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, najlepszego w eterze Radia Kierowców. Pozdrawiam, Norbert.
0: Dzięki, panie Norbercie. Też pozdrawiamy i życzymy owocnych łowów. Niech się Kostkowi poszczęści. Działajcie, bo pomoc dla dzieci jest potrzebna. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem. Przypominam, aplikacja czeka. Można pisać, mówić albo zadzwonić. 22 513 11 11.

0: Jest 13. PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Według informacji od synoptyków 28 stopni to najwyższa temperatura w Polsce i znajdziemy ją w Legnicy i Raciborzu, chociaż państwo przysyłają informacje o tym, że miejscami jest już też powyżej 30. Najchłodniej w Kołobrzegu, tutaj niecałych 20 stopni termometry pokazują. Do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale na północnym zachodzie mogą pojawić się deszcze i burze, nie jakieś intensywne i gwałtowne, ale jednak, więc proszę to uwzględnić. W czasie burz deszcz do 15 mm. Taka jest suma opadów. Temperatura maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na kolejne raporty pogodowe. Proszę do nas pisać, jaka temperatura jest w miejscu, gdzie państwo się znajdują i jak wam się dzisiaj podróżuje.

0: U nas nie ma, u nas nie ma, nie było
1: pod stołem
0: dzisiaj.
1: Może? Także, siedzą?
0: Jak, jeśli są u was, to dajcie znać. Nasza aplikacja może też i do tego służyć. No co, teraz zaglądamy na drogi. Emilia Kraszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A może oni stoją w korku? Na przykład, no, mogą stać w korku.
0: Dobre, dobre.
1: Na przykład na drodze krajowej numer 45 albo na autostradowej 8, bo tam rzeczywiście ruch jest spory. Opolek, Luczbork, Zawada. Samochód wjechał do rowu. Po godzinie 12 do 14 mają tam trwać utrudnienia. Na czas działań służb ratowniczych ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie. Autostrada A8 to województwo dolnośląskie i już wcześniej mówiliśmy o tym, że tam jest dość spore przewężenie tej autostrady A8 w kierunku Legnicy na przykład. To do węzła Wrocław Zachód mamy ten korek. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to wiemy, że zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeżeli chodzi o to, jak się teraz poruszacie na autostradowej 8, to tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Też służby sugerują objazd na węźle Wrocław Zachód. Utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 15. A droga krajowa numer 5 to miejscowość Kaczorów. Tam trwa protest już od 10 i on będzie jeszcze do godziny 16. I jak też podają informacje służby, jest tam zator drogowy, także najlepiej omijać w ogóle krajową piątkę na Dolnym Śląsku. A jeżeli chodzi o trasy na naszych mapach, no to poza tą A1, o której mówiliśmy już wcześniej, o której mówił też nasz słuchać, że tam jest zdarzenie drogowe, to na pewno więcej samochodów ustawia się na autostradowej 4, ale uwaga, to już jest inny odcinek, na wysokości węzła Brzesko. To jest droga w kierunku do Tarnowa. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, no to przewężenie ma już, sprawdzam, no ponad 2 kilometry i też widzimy na mapach informację, że doszło tam do kolejnego zdarzenia drogowego. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut po 13 PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz. Pośpiech, korki, klaksony i kierowcy jadący tuż za zderzakiem. Presja na drodze potrafi szybko odebrać nam spokój i rozsądek. Dlaczego za kierownicą tak łatwo ulegamy emocjom i zaczynamy ryzykować? O tym mówi Andrzej Markowski, psycholog transportu.
1: Tak, to jest męska przypadłość, dlatego że mechanizm jest bardzo prosty. On ma swoje źródła zamierzchłej przeszłości, tak bym powiedział. To są pewne atawistyczne cechy. Po prostu mężczyźni mają większe szanse na genetyczną nieśmiertelność wtedy, kiedy są wysoko w hierarchii społecznej. Gdzieś to ustalenie hierarchii społecznej musi się odbywać, ponieważ w szkole, w miejscu pracy, w domu hierarchia jest ustalona. Zostaje tylko jedna, jedyna arena, na której można dokonać.
2: Rozumiem, ale na tej arenie, czyli na drogach, ta nieśmiertelność w przypadku takiej niebezpiecznej jazdy może nie zostać spełniona.
1: Bo ryzykujemy oczywiście w walce z mamutem, którego mieliśmy przynieść żonie albo żoną i progeniturze. Też ryzykowaliśmy, ale za to, jakie były sukcesy, kto przyniósł tego mamuta, ten miał większe szanse na uprzejme przyjęcie przez

0: płeć żeńską.
1: Czyli co, czyli się śpieszymy, poganiamy nadal innych, jazda na zderzaku, błyskanie światłami, używanie klaksonu, spychanie innych, to po to, żeby 3 minuty być wcześniej w domu i wtedy triumf osiągamy? Tak?
0: Ale to jest gdzieś nieuświadamiane, bardzo często nawet niezwerbalizowane, ale ten mechanizm jest z pokolenia na pokolenie przenoszony, bo gdyby tak nie było, to... To jest kolejny przykład na to, jak dalece pewne docierające z boku informacje, bodźce, mogą powodować frustrację uczestników ruchu drogowego. Taki łomot muzyczny, który jest czymś, co też podnosi, można powiedzieć, napięcie u kierowcy i utrudnia mu, tak jak mnie w tej chwili mówienie, tak samo utrudnia kierowcy postrzeganie tego, co się dzieje wokół. To jest tak samo jak z telefonem komórkowym. Jak rozmawiamy przez telefon, nawet głośno mówiący, to połowa informacji ważnych ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie dociera do kierowcy. Tego typu łomot też powoduje, że ilość wypadków drogowych wzrasta. Ciekaw jestem, bo można by było przeprowadzić takie badania, to jest dość proste, o ile wzrasta, ale to tak na marginesie. Rozumiem. Wracamy do naszych baranów, no właśnie, czyli do tego, co... Popatrz, baranie, jak się zachowujesz. Widzisz, jak to jest nieprzyjemne, jak ktoś zajedzie za wolno. Są cztery... Ja nie wiem, już mówiłem kiedyś u Państwa też, są takie cztery patologiczne typy kierowców, które powodują... No właśnie, większość różnych trudnych sytuacji na drodze. Tacy kierowcy z zespołem AdMacca, takiej ukrytej bardzo mocnej agresji, zespołem wychowawcy, zespołem słodkiej idiotki i tacy, którzy odreagowują lęki w ruchu drogowym. Ta pierwsza grupa musi pokazać, kto tutaj rządzi. Oni narzucają swoją wolę, oni właśnie jeżdżą agresywnie. Ta druga jest usatysfakcjonowana wtedy, kiedy widzi, że ktoś zrobił jakiś błąd, prawda? I bo wtedy ja nie zrobiłem błędu, czy jestem lepszy od pozostałych. Ta trzecia ze zespołem słodkiej idiotki, to też obejmuje mężczyzn. Tutaj, żebyśmy...
1: No domyślam się. Czyli udajemy, tak,
0: Łamie przepisy, udając, że jej te przepisy, czy jego te przepisy nie dotyczą. Stanie w bramie, przyjdzie po pół godziny i mówi, to tu stanąć nie można, z rozbrajającym uśmiechem, prawda? No i ta grupa odreagująca lęki, to ci wszyscy, którzy są tacy mali, malutcy w każdej innej sytuacji życiowej, ale na drodze, właśnie dlatego, że mogą pozornie, bezkarnie łamać pewne przepisy, a przepis to jest pewna umowa społeczna i łamanie tych przepisów powoduje, że jest takie dodatkowa wewnętrzna satysfakcja. Ba, złamałem, nic się nie stało, prawda? To znaczy, że jestem lepszym od tych, którzy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Bardzo pokrętnymi drogami chodzi myślenie ludzkiej motywacji.
2: Otóż to, piszcie do nas, mówcie, jak Państwo to oceniają, jak widzicie naszych polskich kierowców na drogach w Polsce i za granicą, bo o tym też dzisiaj rozmawiamy, czy to rzeczywiście jest tak, że za granicą potrafimy opanować emocje i jechać tak, jak należy. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja czeka, zachęcam do dyskusji.

0: Mazga jakiś, co?
1: Myślałam, że się czymś zakrztusił na koniec.
0: Muzyka taka. Dzieło sztuki, można powiedzieć, niemalże muzyczne.
1: Ale myślałam, że to ty przez chwilę.
0: Nie, wiesz. Coś ty, gdzie tam? W życiu. Jeszcze nie miałem takiego przypadku.
1: Jeszcze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Emilia Kleszczewska w studiu. Ty jaką muzykę preferujesz?
1: Ojej, to zależy od dnia, wiesz?
0: No a w niedzielę?
1: Dnia taka, no niedziela to jakaś Polka Dziadek, właśnie te klimaty.
0: Lato z radiem.
1: Rosołowo, troszeczkę kotletowo.
0: Czyli muzyka do kotleta to byłaby...

0: Jaka?
1: A nie, muzyka do kotleta to chyba bardziej jest taka biesiadna, prawda?
0: Ja wiem, no weselna. Zależy to jakie kotlety je, tak?
1: Ale dobrze, słuchajcie, no, może dzisiaj zostaniemy przy Polce Dziadek, ale jeżeli
0: Ola Jasińska,
1: chodzi...
0: która jest dzisiaj wydawcą, mówi, że słucha Radia Kierowców do kotleta. Zresztą ja też słuchałem przed chwilą, bo przed chwilą jedliśmy kotlety.
1: Jadł kotleta i słuchał Radia Kierowców.
0: Oczywiście, że tak.

0: To w niedzielę i w ciągu tygodnia i zawsze.
1: I to wam pomoże strawić nawet ciężko strawny obiad. Dobrze, ruszamy dalej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Walk of Fame to będzie Miley Cyrus, ale tutaj teraz mówimy o drodze, tu na naszych trasach polskich, to może nie do sławy, tylko raczej do celu, żeby dojechać w końcu po godzinie 13.30, a mamy kolejną informację z autostrady A1.
3: Trasa od Nowych Marsz w stronę Gdańska wygląda smutno. Jedziemy bardzo powoli, bardzo zrezygnowani i już teraz bardzo spokojni, że na pewne rzeczy w Gdańsku nie zdążymy. Powodzenia.
0: No tutaj była taka lekka depresja w głosie, bo rzeczywiście chyba do Gdańska nasz słuchacz na jakieś wydarzenia nie dojedzie. No i tutaj więcej mieliśmy tych informacji o tym, że autostradowa jedynka będzie nieprzejezdna przez najbliższą, no wydaje mi się, że godzinę to przynajmniej, ale można to omijać starą drogą, drogą krajową numer 91 na przykład, no i sobie wyjechać później na przykład w Pelplinie. Taka jest moja propozycja. Zróbcie dalej, jak uważacie. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to też właśnie na wysokości Pelplina ta autostradowa jedynka korkuje nam się w obu kierunkach. No i tam jest najpoważniejsza sytuacja, ale przypominamy też, że są dość spore korki na autostradowej 8. Węzeł Wrocław Południe do węzła Wrocław Zachód, a w kierunku Kudowy. Województwo Dolnośląskie, wiadomo, tam niestety zderzyły się 3 samochody osobowe, ale prawdopodobnie jest to kolizja, czyli nic nikomu się nie stało. Ruch odbywa się pasem lewym i środkowym. Do godziny 15 na miejscu będą działały jeszcze służby. Będą usuwać tą kolizję. Droga krajowa numer 25 i droga krajowa numer 45. Tutaj akurat Opole-Kluczbork-Zawada. Pojazd wjechał do rowu po godzinie 12 i tam zajęty będzie pas jeszcze do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ruszamy w drogę, tak jak Emilia powiedziała.
0: Walk of Fame.
1: Tak jest, droga do sławy albo droga do celu. Czasem to jedno i drugie oznacza to samo. Yo!

0: 21 minut do 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. Na drodze często nie jedziemy własnym tempem, poganiają nas inni kierowcy, korki, czas i emocje. Pod presją łatwiej o agresję, brawurę i decyzje, których później możemy żałować. Jak presja zmienia nasze zachowanie za kierownicą, wyjaśnia Andrzej Markowski, psycholog transportu.
1: My, zachowując się w określony sposób, tu w tym wypadku wyjerając jakąś presję, wszystko jedno, jakie to będzie zachowanie, czy jechanie na zderzaku, czy mruganie światłami, czy trąbienie i tak dalej, wysyłamy pewne sygnały, ty, który jedziesz przede mną, czy ty, który jedziesz gdzieś z boku, zachowujesz się jak zły kierowca, najdelikatniej to określają, zwykle tutaj są mocniejsze i mniej kulturalne przymiotniki, jaki to jest ten kierowca. Jest to wyrażanie pewnej oceny, pewnej opinii. Ta opinia jest w sposób rozumiana, w sposób taki, jak nadawca chce, żeby była rozumiana. Jeżeli ktoś traktuje

0: Niemniej jak zawali drogę, no to chcę pokazać, że tą zawali drogą nie jestem. I tu w tym wypadku zachowanie właśnie tego spanikowanego kierowcy samochodu osobowego właśnie było takie, że przestał dostrzegać to, co wokół się niego dzieje. On przecież praktycznie biorąc wjechał bezpośrednio pod pędzący pociąg. Dlaczego? Dlatego, że kierowca autobusu, on nie chciał doprowadzić do wypadku, tylko chciał usunąć przeszkodę. Kierowca samochodu osobowego stał przed światłami, prawda? Bo tam były światła czerwone, z tego jeżeli dobrze pamiętam. I nie wolno mu było przejechać poza światła czerwone do momentu, kiedy one się palą. Przejechał i wyjechał pod pociąg, bo tam była niewielka odległość. Czyli złamał... Ta presja wywołała nie tylko nieracjonalne zachowanie, ale zachowanie, które skutkowało no, złamaniem jednego z podstawowych przepisów. Nie będziesz wjeżdżał za światła. Był sfrustrowany, dlatego że przecież oni też nie mają wspaniałych warunków drogowych, a tutaj nagle ktoś jeszcze blokuje mu drogę, on musi zdążyć na jakiś tam przystanek, czyli na czas i tak dalej. No więc tego zaczyna się tworzyć sytuacja wybuchowa i ta sytuacja najczęściej doprowadza do kolizji, bo muszę przerzucić to poczucie, właśnie tę frustrację, przerzucić na innych, jeżeli nie dojdzie do wypadku. Innym też pokazać, kto na tej drodze rządzi. Tu problem polega na tym, że od lat postulujemy my, psycholodzy, żeby jednak kursy nauki jazdy były zmienione, żeby nie tylko były uczone przepisy ruchu drogowego, to każdy z kandydatów na kierowcę może zdobyć w internecie i nie tylko sposób posługiwania się takim urządzeniem jak samochód, rower, hulajnoga, prawda, czy cokolwiek innego, ale przede wszystkim rozumienia tego, co się dzieje w ruchu drogowym, bo tylko rozumienie tego, kim ja jestem, co mi zagraża, w jaki sposób ja reaguję na trudne sytuacje, czy wpadam w panikę, czy potrafię zachować spokój, czyli pewne cechy osobowościowe, pewne cechy temperamentalne muszą być mi znane, właśnie te, które nie
1: podobno
0: dotyczą.
1: Podobno ma to się już zmienić, panie doktorze.
0: Przepraszam, latami się zmienia. Przepraszam, to powoduje irytację, bo cały czas mówimy o tym samym, a już od 20 lat przygotowane są przez nas psychologów takie programy, które powinny być wprowadzone do zajęć dla przyszłych kierowców. I zaręczam, bo robiłem takie zajęcia, że to rzeczywiście odnosi bardzo dobre skutki. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ci, którzy w nich biorą udział, sami dochodzą do pewnych wniosków. To, o czym my rozmawiamy, to jest coś, co trzeba nazwać najpierw, czyli jakby omówić, przedyskutować i wtedy to zostaje w pamięci, bo to staje się wtedy moje. No właśnie stąd bardzo cenne jest to, co Państwo robicie. To znaczy w momencie, kiedy my o czymś mówimy, to coś już zostaje w głowach tych, którzy słuchają. I każdy z nas wtedy musi zająć jakieś stanowisko w stosunku do tego, co usłyszał. I najczęściej większość rozsądnych ludzi dochodzi do wniosku, że w takich sytuacjach presji wywieranych na nich przez kogoś innego, podstawową sprawą jest zachowanie właśnie dystansu, spokoju. To nie do mnie, to nie mnie oceniasz, tylko ty demonstrujesz swoje emocje. Ty właśnie, który naciskasz na mnie w taki czy inny sposób, to ty mówisz o sobie, a nie o mnie niczego. To przekonanie o tym, że jeżeli ja nie łamię normy, czyli przepisów ruchu drogowego, ustalonej normy, to mam prawo zachowywać się tak, jak się zachowuję. Jakakolwiek ingerencja w to, co ja robię, jest nieuzasadniona, ponieważ ja wiem, co robię, żeby nie było wypadku i kolizji.
2: Z doktorem Andrzejem Markowskim rozmawiał Robert Kilena, a tu wpis jeszcze od Państwa. Ile ja miałem z takich stresowych sytuacji jako dziecko jeżdżąc z członkiem rodziny, który klął i wymachiwał rękami, nie zliczę. Trauma jeździć z kimś takim jako pasażer. Cieszę się, że nie przeszło to dziwne zachowanie na mnie. U mnie pełen chill, świadomość, że być może ktoś przede mną ma cięższy dzień jest młodym kierowcą lub bardzo doświadczonym, jednak już pewien wiek wpłynął na jego funkcje psychofizyczne. Pozdrawiam. Też pozdrawiamy i bardzo mądre słowa. Nie ma się co irytować, bo i tak sytuacji nie zmienimy, poza tym, że sobie zaszkodzimy, bo to jest złość i emocje, to jest to, co robimy sobie w zamian za błędy innych, czyli sami sobie szkodzimy, a ktoś popełnił błąd. Więc bądźmy tolerancyjni, machnijmy ręką, no bo cóż możemy innego zrobić, nie ma co eskalować jakichś tam...

0: 10 minut do 14, PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo pytają, dlaczego nie mówimy o problemach na S3 w okolicach Szczecina. Czy wiadomo, dlaczego się korkuje? Ja to mam takie podejrzenia, że dlatego, że po pierwsze mamy wakacje, po drugie mamy niedzielę i po trzecie mamy jakieś powroty.
1: Tak, już wcześniej, nie dzisiaj, ale kilka dni temu mówiłam o tym, że akurat S3, 6 to jest taka właśnie wakacyjna sytuacja, właśnie tam na wysokości Goleniowej w Szczecinie. O tym mówiliśmy wcześniej. Że są korki, chociaż rzeczywiście niedawno pojawiła się informacja, że jest jakieś zdarzenie drogowe, ale to dosłownie przed chwilą, dlatego też te korki są nieco większe.

0: Chociaż widzę, że powoli tutaj się ruch rozluźnia w kierunku Szczecina, ale to już za chwilę.
1: A pytanie to zadał Wróbelek. A Wróbelek jest mała ptaszyna, Wróbelek istotka niewielka, on brzydką stonogę pochłania i tak dalej. Pewnie państwo znają, ale tak mi się skojarzyło. Dobrze, pozdrawiamy wszystkie Wróbelki i zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to tak, zostaniemy na tej trójce od Goleniowa do Szczecina. Mamy dokładniej te korki do węzła Szczecin-Kijewo, ale kilka kilometrów dalej, czyli na autostradzie A6 w kierunku Berlina. Tak naprawdę są te korki, które kończą, już mówię, gdzie się kończą, na węźle Klucz. Dalej sytuacja powinna wyglądać zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia na naszych trasach, to przypominamy, że sporo samochodów jest na autostradzie A1, Nowe Marzy, Rulewo i dalej Warlubie, czyli trasa do Gdańska. Tam rzeczywiście korek cały czas jest bardzo długi i jego długość chyba się nie zmienia. Już patrzę, ile on ma, 9 km. Też mamy wiadomość od Was.
3: Niesprawny pojazd w stronę Gdańska między węzłami Nowe Marzy a Warlubie. Jest tu jeden pas, bo jest zwężenie. Lepiej zjechać w Nowych Marzach i przejechać do Warlubia starą drogą. Pozdrawiam, Krzysztof z Puszczy.
0: No to właśnie takie uzupełnienie tej wiadomości o autostradzie A1. Teraz Warszawa, dokładnie jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy i przejeżdżacie przez Radzymin ekspresową 8 w kierunku Białegostoku, tam też jest kolejne zdarzenie drogowe i korek jest naprawdę dość długi. Akurat on tam ma już ponad 5 km. Warto zjechać na drogi lokalne. I powtarzamy sytuację, jaką mamy na tych południowych trasach. Węzeł w Balicach naprawdę jest dość gęsto przed wjazdem do Krakowa, a także w drodze do Katowic. Nie lepsza sytuacja jest na Zakopiance, również w obu kierunkach. No i chyba taka troszeczkę nowsza sytuacja też na autostradowej 4 na wysokości miejscowości Brzesko. Tam jest również kolizja, to widzimy również na mapach. Na samym węźle doszło do pewnego zdarzenia drogowego i korek jest w kierunku Tarnowa. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 14. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Według wskazań synoptyków 29 stopni, no trochę powyżej 29 w Legnicy i Wieluniu, to najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Świnoujściu niecałe 19. Ciekawe ile u Państwa, bo już mieliśmy meldunki, że miejscami jest powyżej 30. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia raczej będzie pogodnie, ale na północy miejscami mogą pojawić się przelotne deszcze i burze. No nie jakieś gwałtowne, ale tak czy owak pojawią się. W czasie burz do 15 mm deszczu spadnie. Temperatura maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, od 19 do 24 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam do korzystania z aplikacji. Takie raporty pogodowe też mile widziane, więc proszę korzystać.

0: Prawie 10 minut po 14 PRK, Polski Radio Kierowców. W studiu już Jakub Domoracki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Jak tam na zewnątrz, żeby nie powiedzieć na dworze?
1: Albo na polu.
0: No właśnie, nie? Dlatego tak krakowskim targiem na zewnątrz.
1: Na zewnątrz. Piękna pogoda, no tak? Piękne wakacje. Aż się chciało przyjść do klimatyzowanego studia.
0: No wiesz co, ja bym się tak bardzo nie rozpędzał, że wakacje, bo wakacje to rzeczywiście różne, ale dzisiaj jest ładnie.
1: Dzisiaj piękna pogoda. Mhm. Przynajmniej w Warszawie, ale chyba nie tylko w Warszawie.
0: No, nie tylko. Upalne popołudnie, bardzo przyjemnie się jeździ, ale trzeba pamiętać o uzupełnianiu płynów i robieniu przerw w prowadzeniu samochodu.
1: No z tym przyjemnie się jeździ, to pewnie różnie.
0: No wiem, że zaraz rozwijesz moje marzenia
1: właśnie
0: o przyjemnej jeździe.
1: Ci, którzy stoją w korku na A1 na przykład, chyba by się z tobą nie zgodzili.
0: Tak, zwłaszcza, że państwo do nas piszą w naszej aplikacji. Jedziemy A1 w stronę Gdańska, koszmar. Korek to jedno, ale zamknąć cały pas w środku lata. Najpierw staliśmy ponad godzinę.

0: Potem okazało się, że było zwężenie drogi, teraz na wysokości Piły to samo. Wakacje, czas remontów.
1: No wakacje, bardzo dużo osób po prostu jedzie w weekend, szczególnie nad morze. No a mamy remonty, no cóż zrobić, no
0: trzeba
1: kiedy
0: się
1: te remonty? W zimie? No teraz właśnie. Raczej.
0: No to słuchamy uważnie wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynam właśnie od województwa pomorskiego i ekspresowej siódemki. Niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego na 39 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i akurat tam jakichś takich wielkich korków nie obserwujemy. Co innego na autostradzie A1, zarówno na Pomorzu, jak i w województwie kujawsko-pomorskim. W pobliżu Grudziądza i węzła w Warlubie trwa remont, dość uciążliwy remont i na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I obserwujemy tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który mniej więcej na wysokości Nowe Marzy się zaczyna i właśnie w ślimaczym niemal tempie jedzie się przez odcinek kilkukilometrowy w kierunku północnym. Te fragmenty ewentualnie można omijać i chyba najlepiej tak, by zrobić drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką przez Nowe Marzy, miejscowości Dolna Grupa, Warlubie czy dalej Nowe Gniew i Tczew ewentualnie. Jeżeli chodzi o trasy na północy Pomorza, czyli drogi wojewódzkie numer 215 i 216, to one są także zakrokowane, jak zwykle w lipcu o tej porze, w niedzielę, oczywiście w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Pucka, Władysławowa i Chałup, także Chłopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Jastarni, Juraty i Helu. A co na południu naszego kraju? Tutaj też sporo spowolnień popołudniowych i popołudniowych korków, chociażby na A4, na obwodnicy Krakowa i w pobliżu Bramek w Balicach, i to w obu kierunkach. Także zatłoczona jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim oraz trasa numer 49 w Nowym Targu i na wysokości Białki Tatrzańskiej. W województwie śląskim także trochę wzmożonego ruchu i trochę spowolnień. No jeden korek jest duży pomiędzy Ustroniem a Wisłą. Trasa wojewódzka to jest numer 941. A poza tym remont też dość uciążliwy, niczym na A1. Na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Skoczowem a Jasienicą w kierunku Bielska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

14.20, PRK Polski Radio Kierowców, a państwo to już tak po obiedzie, czy jeszcze nie? Bo my już trochę tak, więc o jedzeniu trochę porozmawiamy. Co jeść, żeby mózg w trasie nie zwalniał?

0: a koncentracja działała na najwyższych obrotach. Sama kawa nie wystarczy. O tym, jak odżywianie wpływa na refleks, czujność i bezpieczeństwo kierowcy, mówi dr Michał Mularczyk, dietetyk.
1: Witam serdecznie. Ja bym zaczął może od drugiego mózgu, albo u niektórych pierwszego. Pamiętajmy, że mamy takie coś, co się nazywa oś jelita mózg. I one tutaj, te jelita, mogą nam robić różne dziwne zachcianki.
2: Jeżeli w jelitach jest źle, to i w mózgu jest źle, tak? To
1: prawda. A do tego zmierzam. I tutaj nam, jeżeli mamy tak zwany biotom, to się nazywa tam mikrobiota, jak to nazwa, to są te żyjątka, tak powiem, jelitowe, bo one mogą nam robić straszne psikusy. Na przykład jedzie sobie taki pan kierowca samochodem i no może mi coś zjadł. I najchętniej, i w tym momencie jak taki dochodzi, albo jakiś zapach jeszcze pojawi, no to w tym momencie, jeżeli ma przerost drożdżaków w jelicie, to one, te drożdżaki, mówią, zjedz drożdżówkę, jagodzianki są teraz.
2: Rozumiem.
1: Pyszne i zdrowe.
2: To on nie może mieć drożdżaków, żeby nie jeść tych drożdżówek, a jak komuś nie chce drożdżówek, to nie ma drożdżaków. Proste.
1: Znaczy to, powiedzmy, jest nazwa podobna, to są inne drożdże, ale generalnie można by tak ogromny skrót zrobić, tak?
2: To co trzeba mieć w takim razie w jelitach, żeby jeść dobrze i żeby dla mózgu było dobrze?
1: No właśnie, by dobrze by się, ja już tak powiem, zawsze mówię o laktobacillusach, to są te bakterie takie, które są naprawdę bardzo istotne dla nas i wywalają wszystko, co jest złe z tych jelit. Albo prawie wszystko. Jest taki szczep najsilniejszy, jest narinę, dobry jest rhamnosus, ale ten lactobacillus narinę jest najsilniejszy. Jak nim się przepasażujemy i potem nie robimy dużych błędów jelitowych i wprowadzimy Escherichia coli, to jest drugi bardzo ważny szczep, ale nie tą patogenną, która powoduje biegunkę, tylko raczej takie, które powodują na przykład właśnie antybiegunki.
2: No to jak to wprowadzić, panie doktorze?
1: Już niestety to trzeba poszukać w internecie i znaleźć taką Escherichia coli.
2: No dobrze, a te wcześniejsze, o których pan powiedział, że to dobre, a jak to wprowadzić? Gdzie to znaleźć?
1: To samo niestety, zacząć poszukać laktobacillusa na rynek, gdzie to można, w którymś to będzie kapsułkach, bo to jest parę preparatów z tymi probiotykami. Jak to się ureguluje, to potem mamy mniej zachcianek i łatwiej jest nam jeść normalne rzeczy, czyli raczej jest, powiedzmy, kawał mięska z warzywami, który dla mózgu jest fantastyczną jedzeniem, albo na przykład nabiał taki tłusty cienki. Czyli na przykład to tam ser żółty. O, ser żółty jest, to ma dużo takiego fantastycznego dla nas i dla przewodu pokarmowego, i dla wątroby, i dla mózgu tłuszczyku. To są takie krótkołańcuchowe łańcuchy tłuszczowe, które są fantastycznie energetyczne, komórki nasze je uwielbiają i wręcz te krótkie kwasy tłuszczowe regenerują nasze komórki, w związku z tym rzeczywiście bardzo mocno dbają o nasze zdrowie, w związku z tym masła się nie boimy. Jeżeli ktoś ma już jeść chleb, no to niech jest masłem, oczywiście z żadną margaryną, ale lepiej to masełko i nie oszczędzać, położyć sporo na warzywa, które są na przykład zagotowane. To jest fantastyczne połączenie. Plus mięso, oczywiście owoce. No latem owoce to jest fajna rzecz, dla mózgu też ważna.
0: Żółty ser, tak, to jest coś, co lubię bardzo. Wszystkie owoce również z warzywami gotowanymi gorzej, ale może dałbym się skusić. No i masło też lubię. Czyli dobra dieta, jestem za. Wrócimy do tego jeszcze dzisiaj, proszę z nami zostać, a państwo może podpowiedzą, jaką wakacyjną dietę stosujecie. No bo wiadomo, że wszyscy jemy trochę lżej przez upały, a upały przed nami, więc taka wiedza może nam się przydać. Proszę do nas pisać, aplikacja czeka.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 14.30, Jakub Domoracki w studiu. 31 stopni już w Opolu pokazują termometry i to nie jest ostatnie słowo tej temperatury dzisiaj.
1: Czyli w końcu lato.
0: W końcu, może w środku bardziej.
1: No dobra, w środku
0: nie,
1: rzeczywiście.
0: Ale
1: pogoda i temperatura taka, że chyba ci, którzy się opalają nad morzem, są

0: potem ta fala jak wróci, to ona będzie z głębi, a nie z wierzchu, w związku z tym będzie lodowaty. Tymczasem nie, podobno, bardzo ciepły.
1: Ale podobno, bo nie byłeś.
0: No nie byłem, ale rozmawiałem, znam takich, co byli. Znam takiego, co był w Stanach Zjednoczonych, tak? Okej, no to znam takich, którzy byli i opowiadają właśnie, że wyjątkowo ciepły.
1: No proszę.
0: I że da się wejść nawet, i bez krzyku.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale tylko do kostek.
0: No tego nie wiem. No dobrze, piszcie, jak tam wasze przygody z tym Bałtykiem, jaka temperatura i czy da się wejść nie krzycząc i nie robiąc no, różne odgłosy wydajemy. A zauważyłeś, że jak się wchodzi do wody, to najczęściej podnosi się obie ręce do góry? Zwłaszcza dzieci, jak wchodzą, to tak i ręce w górę.
1: A rzeczywiście, coś takiego jest.
0: Ciekawe, tak. Dlaczego.
1: No właśnie.
0: Może tam kanapki mają w rękach. Dobrze, jedźmy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców. Wiadomości dla kierowców. Jakub Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niektórzy jadą nad morze, a niektórzy wracają z nadmorza. Chociażby w województwie zachodniopomorskim tak jest. Na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Goleniowem a Szczecinem w kierunku na południe, czyli w kierunku granicy państwa i w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zwłaszcza na wysokości Szczecina obserwujemy kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Klucz. Wręcz to jest kilkunastokilometrowy zator. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Szczecin, ulicami Szczecina, Krajową Dziesiątką czy drogą krajową numer 31. I wtedy można do autostrady A6 powrócić na węźle Radziszewo. W województwie mazowieckim także mamy dosyć sporo spowolnień korków, nawet takich niedzielnych, wakacyjnych. Zakorkowane są trasy niedaleko Jeziora Zygrzyńskiego, droga krajowa numer 61, a także trasa wojewódzka numer 631 w Nieporęcie. Na krajowej 7 jedzie się także zdecydowanie wolniej pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. I to co ciekawe w obu kierunkach, ale zwłaszcza w kierunku stolicy, a także zatłoczona jest ekspresowa 8 w samej Warszawie, a zatem południowa północna obwodnica miasta pomiędzy mostem Grota Roweckiego a węzłem Marymącka w kierunku Poznania. W województwie dolnośląskim coraz bardziej zakorkowana jest A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny w kierunku Berlina. Jeszcze jedna wiadomość z autostrady A4. Wzmożony ruch w pobliżu Kostomłotów, Kątów Wrocławskich, Pietrzykowic i węzła Wrocław Południe, zwłaszcza w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 15 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Długa trasa to wysiłek nie tylko dla kierowcy, ale i dla jego mózgu. Co poprawia koncentrację, refleks i jasność myślenia? Podpowiada dr Michał Mularczyk, dietetyk.
1: Coś, co poprawia koncentrację bardzo, to jest na przykład żonglowanie. Bardzo
2: A jak można żonglować, oczywiście, prowadząc samochód? No panie doktorze.
1: W czasie tej przerwy właśnie, do tego zmierzam. Nie w trakcie jazdy, to się może źle skończyć.

0: rzeczy, ale jak macie tą przerwę, to wyjść na chwilę i takie 5 minut żonglowania, są badania oczywiście naukowe, amerykańskie naukowcy i tak dalej, ale wyszło, że ono jest skuteczniejsze i trwalsze niż nawet espresso. W związku z tym espresso zadziała na chwilę, bo pamiętajmy jedną rzecz, że kawa, szczególnie jak jesteśmy zmęczeni, ona działa zdradliwie, bo działa fajnie przez godzinę, półtorej i nagle potem jest zjazd bardzo mocny. To po prostu ona ma takie działanie, że ona no, pewne cząstki blokuje w mózgu, nie będę chodził, bo mało czasu jest, natomiast dużo zdrowszym będzie dla nas właśnie pożonglowanie sobie. Albo,
1: a jak ktoś nie umie żonglować?
0: To niech się, znaczy nawet uczenie się żonglowania powoduje pobudzanie mózgu, bo to torowanie nowych, nowych rzeczy, czyli powiedzmy takie rzeczy, jak nowe rzeczy. W przerwie na przykład chodzić tyłem, chodzić bokiem, oczywiście nie pojeździć, tylko obok samochodu. Jeżeli jesteś kierowcą, ja
1: chodzę. Rozumiem, czyli unikać rutyny, tak? Czyli wymyślać sobie jakieś nowe rzeczy. Okej,
0: jeżeli zakładamy ręce, splatamy, prawda, to na ogół albo mamy kciuk lewej ręki na górze, albo kciuk prawej. Lećmy inaczej. Zróbmy sobie tak zwaną leniwą ósemkę, bo w sensie to pobudza nasze wszystkie ośrodki mózgowe.
1: Albo taką grę, kiedyś pamiętam, jak byłem mały, idzie kominiarz po drabinie, fiku miku już w kominie.
0: I takie rzeczy, ja akurat teraz nabyłem perkusję i sobie, tak powiem, ćwiczę sobie, no bo nie za kierownicą, ale w domu, ale to też jest, każda kończyna chodzi inaczej. To właśnie, róbmy rzeczy nowe, bo to jest taki coś jak neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. To jest coś, co uplastycie nasz mózg, nawet w wieku takim jak ja jestem, czyli koło 60. Tylko żeby on zadziałał, no to musi być dieta raczej niskocukrowa, mało tłuszczów roślinnych spalonych, czyli żaden olej rzepakowy czy jakiś inny spalony albo rafinowany, bo to po prostu to usztywia nasz mózg. Cukier usztywia nasz mózg, a to, co powoduje ten czynnik, że on nas zwiększa, to właśnie są głodówki czasami, żeby nie jeść na przykład ostatni posiłek 18, pierwszy 11. I to jest fajna rzecz, na przykład. Natomiast trzeba pamiętać o kwasach omega-3 i o witaminie D. Bez tego to nasz mózg praktycznie nie pracuje.
1: Nie istnieje, dobra.
2: A no właśnie, więc trzeba z rozsądkiem i podróżować, prowadzić, żonglować i chodzić po jezdni tyłem, tak żeby nie wejść pod samochód. A poważnie mówiąc, warto wziąć pod uwagę te uwagi i pamiętać o tym, że rzeczywiście kawa czy różne energetyki szybko zaczynają działać i szybko przestają. I ten moment, kiedy przestają, jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ my jesteśmy jeszcze, wydaje nam się, że jesteśmy rozpędzeni, że wszystko jest okej. Tymczasem czas reakcji i refleks spadają, więc tu nie ma żartów, trzeba na to uważać. Uważajcie na siebie i piszcie do nas, jak wam się dzisiaj podróżuje.

0: PRK Polskie Radio Kierowców z cyklu Kącik Poezji Drogowej. Gdy trwanie ponure ci wchodzi za skórę, bo nie masz znów chęci niedzieli rozkręcić, przekręć radia gałkę i ustaw smykałkę na PRK fale nad nadającą stale. Najlepsze utwory na drogach, zatory, pogodę, zagadki, konkursy, wypadki, a od razu życie trzymajcie w niebycie do radości trzymające w niebycie do radości wróci i piękno przywróci.
1: Ładne i takie wiarę? Pokrzepiające.
0: A? Ku pokrzepieniu serc. Tak, to jest piękna rzeczywiście poezja Direksa. Dzięki. Nie pierwszy to jego już wiersz na naszej antenie. Czekamy na kolejne. Miło tak, że ludzie tak o nas myślą, mówią i piszą. I jeszcze przysyłają.
1: I to ze Stanów.
0: Tak, ze Stanów.
1: Pogoda, poezja zza oceanu.
0: Zza morza. A jaka, proszę bardzo, świeża i aktualna. A kawał drogi przecież. No dobrze, jedziemy, zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polska.

0: Radio Kierowców.
1: A zaczynam od województwa dolnośląskiego. Tutaj pojawiły się informacje, że na łącznicy A4 i trasy ekspresowej S3 na węźle Legnica Południe doszło do wypadku motocyklisty. Droga jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Chodzi o kilometr mniej więcej 301. Tam właśnie doszło do tego wypadku. No i po pierwsze, już spory korek tam obserwujemy i najprawdopodobniej są służby w tej chwili właśnie tam na węźle Legnica Południe i to one kierują ruchem. W województwie dolnośląskim mamy także utrudnienia na A4 na fragmencie przygranicznym. Coraz dłuższy korek na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się na A1 w Kujawsko-Pomorskim i w województwie pomorskim. Zarówno w pobliżu Grudziądza i węzła Warlubie, jak i nieco dalej pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Zarówno w pobliżu Grudziądza, jak i niedaleko Pelplina trwa remont, dość uciążliwy remont. I na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I jeżeli chcą Państwo omijać te korki, no to najlepiej zrobić to starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91, zjeżdżając z autostrady na wysokości węzła Nowe Marzy i można jechać właśnie w kierunku na Pelplin, na Tczew, na Pruszcz Gdański i dopiero na A1 na przykład na węźle Pelplin powrócić. Od Pelplina już do samego Trójmiasta właściwie większych utrudnień na autostradzie nie ma. Nie można tego powiedzieć o fragmencie S3 i autostrady A6 w zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej cały czas w kierunku południowym, zwłaszcza pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo, a Klucz utrzymuje się kilku, a właściwie to kilkunastokilometrowy korek. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, Zakopianka oczywiście na Podhalu zakorkowana, zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego, a A4 tutaj pojawiły się utrudnienia na wysokości Brzeska na jezdni w kierunku Rzeszowa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 15. PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili 31 stopni w Opolu i to najcieplejsze miejsce w Polsce. 18 stopni w Kołobrzegu i to jest miejsce najchłodniejsze. Do końca dnia i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie.

0: możliwe nieco większe i tam mogą pojawić się też deszcze i burze. W czasie deszczu i burzy do 15 mm deszczu spadnie, czyli nie jakiś potop, ale jednak troszkę może to poutrudniać jazdę. Temperatura maksymalna od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 19 do 24 stopni. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, czyli tu już troszkę mocniejsze te opady będą. Temperatura minimalna od około 14 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej. Jeśli u Państwa jakieś pogodowe niespodzianki się pojawiły, to proszę dać znać koniecznie, bo to ważne ostrzeżenie dla innych, którzy w tym kierunku zmierzają.

0: 10 minut po 15 PRK Polskie Radio Kierowców. Cały czas jedziemy przez Polskę i nie tylko. Także proszę do nas pisać. Jeśli państwo mają jakieś istotne albo i mniej istotne informacje, to chętnie poczytamy, jak się państwu dzisiaj podróżuje. A teraz garść informacji od nas. Jakub Domoracki zaprasza.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja drogowa nie jest ciekawa teraz. Jak to zwykle bywa w niedzielę po południu, jeszcze oczywiście mamy wakacje. W wielu miejscach piękna pogoda, a zatem wzmożony ruch w wielu miejscach. Chociażby na południu naszego kraju, na trasach podgórskich, chociaż nie tylko na podgórskich. W Małopolsce mamy utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości Brzeska w kierunku Rzeszowa. W związku z kolizją jezdnia została tam zwężona i już dwukilometrowe korek, a właściwie ponad dwukilometrowy korek, tam obserwujemy. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką przez Bochnię i Brzesko. Zakopianka jest zakorkowana na fragmencie podhalańskim, no to chyba nikogo nie dziwi, ale także na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Mamy także utrudnienia na Krajowej 28, wzmożony ruch chociażby w Wadowicach, także w pobliżu Makowa Podhalańskiego czy Mszany Dolnej, a także na drodze krajowej

0: numer 75 w Jurkowie, w Czchowie i w Jurkowie w kierunku na północ. W województwie śląskim także mamy dwa takie newralgiczne punkty. Po pierwsze trasa wojewódzka numer 941 pomiędzy Wisłą a Ustroniem. Tutaj spore korki utrzymują się i w kierunku Szczyrku, i w stronę Skoczowa. I drugi taki newralgiczny punkt, czy wręcz newralgiczna trasa, to trasa ekspresowa S52, fragment remontowany pomiędzy Skoczowem a Jasienicą. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięta jest właściwie jezdnia główna w kierunku Bielska Białej, ale ruch jest możliwy. Oczywiście utrudniony jest, bo obserwujemy tam naprawdę spore spowolnienia. Do wypadku motocyklisty doszło na Dolnym Śląsku, na węźle Legnica Południe. To jest skrzyżowanie A4 i trasy ekspresowej S3. Droga w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu Zachodnim. Trasa ekspresowa S3 i autostrada A6. Nadal te trasy są zakorkowane i zatłoczone pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, aż do węzła Klucz jedzie się w takim bardzo długim korku, długim spowolnieniu, no w każdym razie w ślimaczym tempie. I także na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie mamy spore korki w obu kierunkach. Tutaj przypomnę, trwa remont i na fragmencie mniej więcej kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 15. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, a każdy kolejny kryzys szybko odbija się na rynkach surowców. Czy kierowcy powinni przygotować się na droższą ropę i wyższe ceny paliw? Oto jest pytanie. I o tym, jak sytuacja w regionie wpływa na nasze portfele, mówi ekonomista Marek Zuber.
1: Było 94 dolary za baryłkę ropy Brent. To jest ta najbardziej popularna ropa w Polsce. Oczywiście byli tacy, w Europie, przepraszam, oczywiście byli tacy, którzy próbowali na siłę udowadniać, że ta wysoka cena musi się utrzymać, bo no i to była cała wyliczanka, na przykład, nie wiem, uszkodzone rafinerie w Arabii Saudyjskiej, czy w Kuwejcie, czy w Iraku, ale prawda jest taka, że no nie było podstaw, żeby takie tezy stawiać. To było, tak jak powiedziałem, trochę na siłę i po to, żeby co niektórzy mogli jeszcze zarabiać. A prawda była taka oczywiście, że spekulacja plus te realne zniszczenia to jednak nie były

0: elementy, które szły w tym samym kierunku, jeżeli mogę tak powiedzieć. No, efekt był taki, że ropa potaniała do 72 dolarów w ciągu dosłownie tygodnia, no może tygodnia i kilku dni.
1: Czyli standardowo.
0: No, ale było pytanie... Mhm. Czyli standardowo oczywiście i myślę, że w ciągu kolejnych dwóch, trzech tygodni, no może miesiąca, czyli gdzieś tam w okolicach początku sierpnia, zeszlibyśmy do poziomu 6 zł plus minus, może troszeczkę powyżej za benzynę 95. Nie wiem, czy pani znowu pamięta, że teraz, że jak ta cena ropy spadała systematycznie, to nam udowadniano, że no nie, no ale musi być drogo, bo i cała wyliczanka znowu, bo benzyna sama w sobie jako produkt jest droga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś zapominano o tym, że szczególnie w produkcji benzyny Orlen jest monopolistą w Polsce, więc on naprawdę ma duży wpływ na to, jaka ta cena w Polsce fizycznie jest, ale to zawsze jest tak, że jak ropa drożeje, to udowadnia nam się, że tylko świat ma znaczenie, a jak tanieje, no to wtedy się oczywiście pojawiają te elementy, które trzeba na siłę podkreślać, żeby tej ceny nie obniżać i po prostu generować wyższe marże. Ale już zostawmy to polskie
1: podwórko.
0: No i kiedy wydawało się, że ta normalność jakaś taka, czyli powiedzmy w okolicach tych 6 zł trochę powyżej wróci, no to znowu się stało to, co się stało, czyli konflikt nam się zaognił. Na to wszystko jeszcze oczywiście nałożył się Jemen, to jest to, o czym państwo przed chwilą mówiliście. Tu jest też taka ciekawa informacja sprzed dosłownie paru minut, że w nocy był atak, kolejny atak Huti na rafinerię w Arabii Saudyjskiej, powstrzymany przez grecki personel, który zarządzał systemem Patriot w Arabii Saudyjskiej. Jest też taka ciekawostka w tym wszystkim, że nie tylko, że to również osoby spoza tych krajów bezpośrednio zaangażowanych w konflikt gdzieś tam w tym biorą udział. Udało się zestrzelić te dwie rakiety, ale to wszystko nam się faktycznie znowu bardzo, bardzo mocno pokomplikowało. Oczywiście w tym wszystkim jest to, że cały czas tam ludzie giną, bo my mówimy o tej ropie, o tych cenach, ale przecież tam giną ludzie. Także niewinni niestety. Tak, to jest zawsze na wojnie. No ale wracając do ropy, mamy znowu okolice, przekroczyliśmy ją na moment, oby na moment, 100 dolarów za baryłkę ropy Brent. No i pytanie właśnie, co dalej?
1: No właśnie.
0: Jeżeli nie będzie żadnego programu ograniczenia cen, tak jak mieliśmy ten program CPN, cena paliwa niżej, no to niestety idziemy w kierunku 10 zł za litr, bo potrafię sobie wyobrazić taką bardzo, bardzo negatywną sytuację, taki bardzo negatywny scenariusz, w którym ta ropa przebija poziomy te maksima, które obserwowaliśmy na początku konfliktu, czyli marzec, kwiecień. Potrafię sobie wyobrazić powyżej 120 dolarów za baryłkę, jeżeli będzie eskalacja, ale jest jeszcze jeden element w tym wszystkim i to jest jakieś dla mnie nadzieje. Myśmy zresztą o tym już rozmawiali parę tygodni temu. Jeśli Trump chce osiągnąć jakiś w miarę sensowny wynik w tych wyborach jesiennych, wyborach uzupełniających, to ta zależność, drogie paliwa, gorsze poparcie dla, mniejsze poparcie dla aktualnie rządzących, ona cały czas od 100 lat w Stanach Zjednoczonych obowiązuje.
2: No i ciekaw jestem, co tam państwo dzisiaj na stacjach wypatrzyli, jakie są ceny. Tymczasem pisze do nas nasz słuchacz, dobrze, że wróciły te upały, bo już znudziło mi się narzekanie na brzydką jesienną pogodę. Teraz znów możemy narzekać na upały.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 15.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas nie mam dobrych informacji dla podróżujących po autostradzie A1, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w województwie pomorskim. Zakorkowana jest autostrada na fragmentach remontowanych, czyli niedaleko Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Przede wszystkim oczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Trójmiasta.

miasta, chociaż także wolniej w drugą stronę się jedzie, bo obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten fragment ewentualnie można omijać drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką, jadąc od strony Łodzi na przykład przez

0: województwie małopolskim pomiędzy Bochnią a Brzeskiem w kierunku Rzeszowa. Trasa jest częściowo zablokowana w związku ze zdarzeniem na wysokości węzła Brzesko. I tutaj już ponad 3-kilometrowy korek się pojawił. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, czyli krajową 94. I jeszcze drugie utrudnienie na autostradzie, ale w województwie dolnośląskim. Wolniej jedzie się, nawet zdecydowanie wolniej, na odcinku właściwie ponad 8-kilometrowym pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Wypadek motocyklisty na węźle Legnica Południe, czyli na łącznicy A4 i trasy ekspresowej S3. W związku z tym wypadkiem droga jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry i ruch jest tam kierowany na objazdy. Trwają tam czynności służb. Mamy informację, że kierowca jednośladu został w tym wypadku ranny. I jeszcze województwo zachodniopomorskie, autostrada A6 pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo, Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Podjuchy, a Klucz. Cały czas długi, wręcz bardzo długi korek w kierunku granicy państwa. Właśnie tam się utrzymuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do cen paliw i do tego, co dzieje się właśnie na stacjach benzynowych. Chodzi oczywiście o ceny. Bliski Wschód znów staje się punktem zapalnym, a rynki reagują niemal natychmiast. Rosnące napięcie może podbić ceny ropy, a w konsekwencji także paliw na stacjach. Jak duże jest to zagrożenie i czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, wyjaśnia ekonomista Marek Zuber.
1: Parę tygodni temu próbował udowadniać, że wysoka cena ropy to jest super, bo przecież my, Amerykanie, na tym zarabiamy, ale to dla przeciętnego Amerykanina nie trafia. No więc ja wciąż mam nadzieję, że to jest jednak element, który spowoduje, że gdzieś tam jakieś opamiętanie nastąpi. Ale wracając do pani pytania.
2: Tak.
1: Tu są dwa elementy. Jeden to jest realny popyt, realny, czyli prawdziwe zapotrzebowanie tych, którzy konsumują potem w jakikolwiek sposób ropę czy pochodne ropy, czyli my, kierowcy, ale także oczywiście chemia i tak dalej. A druga kwestia to są spekulacje, czyli kupowanie nie po to, żeby zużyć, tylko po to, żeby sprzedać w przyszłości.
2: I to pewnie jest najbardziej niebezpieczne.
1: No,
2: spekulacje.
1: Problem w tym, że te spekulacje są nieprzewidywalne i to jest ten element, który wywraca nam rynek do góry nogami. Na to oczywiście jeszcze nakładamy te różnego rodzaju wypowiedzi Trumpa, jego wpisy w tym jego ukochanym trusoszu.

0: szal.
1: Ale chyba przestały już wywierać taki wpływ, mam wrażenie. Już
0: na razie tak. Na razie rzeczywiście tak, tak jakby świat się przyzwyczaił do tych jego wpisów, ale to też oczywiście zaburzało nam bardzo mocno rynek. Cieśnina Ormus. Ja nie do końca się zgodzę z tym, że samo przepływanie jest utrudniane w sensie faktycznym. Oczywiście jest ryzyko ataków. Na razie nie mamy informacji o jakichś poważnych konsekwencjach, czyli udaje się jednak większość tych statków chronić. Tylko jeżeli pani znowu byłaby operatorem, który ma takie statki, ma załogi na tych statkach, to czy pani odważy się dzisiaj wysłać tych swoich pracowników, tych swoich marynarzy i narażać ich na ryzyko śmierci, bo przecież z tym to się wiąże. To jest problem dzisiaj. Czyli teoretycznie lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o ochronę, no ale właśnie, ale czy taką ochronę można zagwarantować w 100%? No nie można. W związku z tym znowu są obawy związane z życiem ludzkim, no i to jest ten element, który rzeczywiście wiele osób paraliżuje.
1: Czyli jest jeżeli otwarta, ale zamknięta. Tak to
0: nie jest zamknięta, natomiast
1: no tak, otwarta, ale zamknięta, ograniczony jest, w tym sensie.
0: Tak, w tym sensie ograniczony jest ten dzisiaj ilość ropy, którą możemy przepływać. No i teraz, mieliśmy ograniczenia dotyczące cieśniny Ormus, formalnie Iran ją zamknął. W związku z tym część tej ropy, która normalnie wypływałaby, później w ogóle tak naprawdę ta ropa płynie w kierunku Azji przez cieśninę Ormus, część tej ropy, nie całość oczywiście, bo takich możliwości logistycznych nie było, zaczęła być wysyłana przez Morze Czerwone, czyli przez tą cieśninę, którą teraz próbują kontrolować tutaj. Tak jest i ona znowu szła głównie do Azji. No więc można powiedzieć, co nas to obchodzi, tak, skoro tak naprawdę te dwie cieśniny dotyczą
1: Azji.
0: Tego, co jest skierowane do krajów azjatyckich. No tak, tylko przecież jeśli Azjatom brakuje ropy, to będą kupowali te ropy w innych miejscach. A jeżeli będą kupowali w innych miejscach, to już będzie miało wpływ na cenę na świecie i także na cenę tą, którą my musimy płacić, więc niestety nas to też dotyczy. Tak bezpośrednio oczywiście.
1: Ale czy to znaczy, że ten popyt Azjatów będzie zwyżkował ceny?
0: No raczej ograniczenia dotyczące takiego najłatwiejszego wysyłania im ropy. To jest ten element, który będzie oznaczał wyższe ceny. I no to oczywiście nakładamy z tych spekulantów, bo jeżeli oni mają argument, to oni tam będą wmawiać. Przecież to jest tak samo jak z tymi uszkodzeniami instalacji. No ja naprawdę trochę siedzę w tym rynku.
1: Tak.
0: Mniej więcej wiem, co zostało zniszczone. I teza pod tytułem miesiącami będziemy obserwowali 95 czy 100 dolarów za baryłkę, bo tyle zostało zniszczone i tego się nie da nadrobić.
1: Jest
0: była kompletną bzdurą i zobaczyliśmy to przecież właśnie tym spadkiem cen do 70 dolarów. Oczywiście my jesteśmy w stanie zwiększać wydobycie też w innych częściach świata. W krótkim okresie w ograniczonym stopniu, ale to też przykład Stanów Zjednoczonych, które zwiększyły eksport no prawie o 70%.
1: No właśnie, a dlaczego nie możemy brać ropy z innych miejsc? I jakby
0: możemy i bierzemy. Możemy i bierzemy. I to
1: no ale
0: jest
1: ceny na stacjach są takie, jakie są, czyli prawdopodobnie pójdą w górę.
0: Z dwóch powodów znowu, dlatego że ten wzrost dostaw z innych miejsc, on jest ograniczony. My nie jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycia w ciągu 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych o 100%. Jeśli taka sytuacja, czyli te 100 dolarów, 90 dolarów za baryłkę panowałaby przez rok, to jestem przekonany, że amerykańska ropa łupkowa w dużej mierze będzie zalewała świat.
1: Będzie
0: oczywiście
1: płynęła.
0: Znowu trochę przesadzam, ale ja to obserwowałem już w latach 2012, 13, 14, głównie w 14, kiedy w ciągu 6 miesięcy wydobycie w Stanach wzrosło o 62%. Jak tylko cena ropy wystarczająco wzrosła.
1: Ale to Donald Trump powinien być zadowolony z takiego rozwiązania. Dlaczego tak nie jest, że on nie forsuje?
0: Ale on prawdopodobnie, a szczególnie jego koledzy, którzy, a wiemy, że takich ma sporo, którzy wydobywają ropę w Stanach, są bardzo zadowoleni. Tylko są jeszcze przeciętni Amerykanie, którzy też płacą 4 dolary za baryłkę, a nie 3,20. To jest ten problem. Problem to jest społeczeństwo amerykańskie, które jest w tym samym kłopocie, który mamy my w Polsce, że za chwilę będziemy mieli 9, a może więcej, może 10 zł za litr. I z całą pewnością przeciętnie tego Kowalskiego nie będzie to cieszyło, czyli Stany Zjednoczone, w sensie firmy naftowe są szczęśliwe z takiego obrotu rzeczy. Oczywiście wpływa to jakoś na gospodarkę amerykańską pozytywnie, zwiększonymi przychodami, zwiększonymi podatkami i tak dalej, no ale jest też społeczeństwo, które na tym cierpi, które będzie głosowało i które będzie wystawiało także jakieś podsumowanie związane z tą sytuacją obecnie rządzącym, więc tutaj są dwa elementy, ale oczywiście firmy naftowe w Stanach Zjednoczonych są absolutnie szczęśliwe, zwiększają sprzedaż. Sprzedaż jest po wyższej cenie, marże rosną, zyski rosną, oczywiście, że tak.
1: Ja jeszcze zadam zanim końcowe pytanie, to o Wenezuelę, no bo przecież tam USA uderzyły i też przecież miał być bogaty rynek właśnie paliw, no i
0: To są największe znane zasoby ropy dzisiaj na świecie. Nawet większe od tego, co ma Arabia Saudyjska.
1: Dlaczego nie możemy stamtąd
0: czerpać? Ale nie da się zwiększyć razy 5 wydobycia.

0: ropy naftowej Wenezueli, one są trudniejsze w przerobie, ale z tym sobie oczywiście Amerykanie poradzą bez problemu, czy inne firmy. Nie da się tego zrobić w ciągu miesiąca czy dwóch.
1: Dobrze, czyli mamy odpowiedź na to pytanie, bo musimy niestety już kończyć, czas nieubłaganie biegnie. Natomiast no jakie takie pozytywny może akcent jeszcze na zakończenie naszej rozmowy? Znajdziemy taki?
0: No i to jest właśnie teraz, co ja mogę powiedzieć, pozytywnym akcentem jest to, że ja cały czas wierzę w to, może naiwnie, że to się zakończy wszystko w perspektywie dni, tygodni, choćby ze względu na te wybory. No, mam taką nadzieję, jeśli nie, to mam z kolei nadzieję, że rząd znowu wróci do programu CPN, który firm polskich nie ochroni, bo firmy ten VAT i tak sobie rozliczają oczywiście w odpowiedni sposób, no ale przeciętny Kowalski, nie firma, taki konsument kupujący paliwa będzie płacił mniej niż gdyby tego programu nie było. No tu z kolei mamy problem związany z kosztami związanymi z tym programem CPN.
1: No i to jak.
0: Ale ja wciąż jeszcze mam nadzieję, że tych 10 zł nie zobaczymy. No i że pokój, może nie pokój, bo no, chciałbym, żeby pokój zatriumfował, ale
1: przynajmniej rozejm i uspokojenie.
0: Kocioł niesamowity, ale przynajmniej dokładnie, żeby było trochę spokojniej i żebyśmy wrócili, a zobaczmy, bo to nas wiele uczy, jak szybko możemy znowu wrócić do tych poziomów w okolicach $70.
1: No i zostańmy
0: przy tym. I mam nadzieję,
1: że ten
0: poziom za chwilę zobaczymy.
1: No ja też mam taką nadzieję, tego się trzymamy. Oczywiście będziemy bacznie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie. No i też prosić o komentarze. Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB, był naszym gościem PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję bardzo, no i liczymy
0: bardzo
1: na taniej.
0: Dziękuję również.
2: A z naszym gościem rozmawiała Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem. Proszę do nas pisać, mówić. Może państwo mają swoje przemyślenia na temat paliw, a może szukamy alternatywnych. Może to LPG rzeczywiście jest jakimś pomysłem, bo teraz LPG, zdaje się, ceny ma zupełnie przyzwoite i to ta proporcja między benzyną a LPG znowu się poprawiła na korzyść LPG. Ciekaw jestem, ile osób w ogóle w tej chwili jeszcze jeździ z instalacjami gazowymi. Mogą państwo o tym do nas pisać lub mówić. Zapraszamy.

0: 10 minut do 16. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Jakub Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ten serwis drogowy zaczynamy od województwa mazowieckiego i informacji z tras. Słuchamy. Halo, halo.
3: Dzień dobry. Na trasie S2 na wysokości Lotnisko-Kęcie na pasie w kierunku Piaseczna doszło do kolizji, oprócz nawet wypadku, cała droga jest zablokowana.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była południowa obwodnica Warszawy i rzeczywiście obserwujemy tam spory korek już, właściwie kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku

0: Piaseczna czy Terespola. I te fragmenty ewentualnie można omijać albo ulicami Warszawy, albo jeżeli jadą Państwo w kierunku Grójca, no to już na wysokości węzła Opacz, najlepiej na ekspresową ósemkę, na Janki, na Nadarzyn, a potem na starą siódemkę, na Mroków i Tarczyn. Tak można właśnie ominąć ten duży korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie małopolskim pomiędzy Bochnią a Brzeskiem w kierunku Rzeszowa. W związku z kolizją na wysokości Brzeska autostrada została częściowo zablokowana w kierunku wschodnim właśnie i ten fragment można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Na trasie ekspresowej S52 w pobliżu węzła i miejscowości Skoczów, a zatem w województwie śląskim, doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 12. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Cieszyna, ruch odbywa się pasem prawym. A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, w tej chwili ruch odbywa się w sposób płynny. Do wypadku motocyklisty doszło na węźle Legnica Południe, a zatem na łącznicy A4 i ekspresowej Trójki. Droga jest nadal zablokowana w kierunku Zielonej Góry i w kierunku Szczecina. A jeżeli już o Szczecinie mowa, to tutaj cały czas korek i to właściwie kilkunasto wręcz kilometrowy utrzymuje się na jezdni w kierunku granicy państwa pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Klucz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza aplikacja cały czas czynna. Zapraszamy Państwa do kontaktu, nawet tych nieśmiałych. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 16. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowska z Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 31 stopni w Opolu, pokazują termometry, 17, no dobrze, 18 stopni w Świnoujściu. To najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce w tej chwili w Polsce. Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze początkowo lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, temperatura minimalna od około 14 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, czyli to całkiem sporo. Na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych i burzowych i tam aż do 40 mm, czyli to już naprawdę sporo. Temperatura maksymalna od 20 na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze uwaga na wiatr, bo ten wiatr w czasie burz do 60, ale miejscami nawet do 80 km na godzinę. To oczywiście jutro.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 16. Jakub Domoracki w studiu. Niedziela, powroty, wyjazdy. Właściwie to w którą stronę te samochody jadą?
1: No właśnie dobrze, że pytasz o to, bo w każdą. W każdą możliwą. W cztery strony świata, jak hejnał Mariacki, prawda? Więc tak, obserwujemy spory ruch w kierunku na przykład gór, czy w kierunku Pomorza, ale także widać, że czy na wysokości Szczecina, czy na obwodnicy Trójmiasta ludzie wracają, więc jak to w niedzielę pewnie bywa, wymiana turnusów.
0: Może. Czyli jak to ktoś kiedyś powiedział, że ci z gór jadą nad morze, a ci z nadmorza jadą w góry.
1: Właśnie.
0: Bo jest pięknie tu i tu. Gdyby wszyscy u siebie zostali, nie byłoby korków. Ci z nadmorza, gdyby się pocieszyli morzem, a ci z gór górami.
1: No ale ci, którzy mieszkają w górach, to pewnie nie chcą odpoczywać u siebie w domu.
0: Wiesz co, różnie bywa, bo słyszałem kiedyś o góralu, który pojechał i powiedział, że tu jest mnóstwo wody, jeszcze więcej piochu i nic ciekawego. Więc to co kto lubi, nie?
1: No tak, no
0: także
1: tak.
0: Górale też niespecjalnie z tym. Oni mają morskie oko, więc nie muszą się, wiesz, wybierać.
1: Faktycznie, ale jeżeli prawda jest to, o czym mówisz, czyli ci z nadmorza jadą w góry i odwrotnie, to dlatego wzmożony ruch też w centrum kraju.
0: Bo ci są w rozterce, no to gdzie? Aha, w prawo, w lewo, w którą stronę? To jest problem, nie? Wiesz.
1: No tak, dużo
0: Góral ma proste. Wiadomo, że na południe już dalej nie pojedzie.
1: No tak.
0: Tylko północ pozostaje. Na jeśli Pomorzu, mówimy o czasach w Polsce.
1: Tak, no tak, no
0: a
1: tak.
0: A ci z północy, no to dobra, jedziemy na południe.
1: Czyli najgorzej mają ci z Łodzi, z Warszawy.
0: I teraz popatrz, jak życie weryfikuje plany. Miałeś tam na paliwo na przykład 500 zł. Mhm. No i myślisz sobie, dobra, no to teraz wystarczy z Gdańska tam 200 km i będzie, nie? Mhm. Nie musisz jechać daleko. Mhm. Na te wczasy.
1: I ty tak liczysz, no?
0: Nie wiem. No tak sobie wyobrażam, że to może tak działać. Nie wiem, czy tak jest. Mogą państwo nam podpowiedzieć.
1: O!
0: A jeździłeś kiedyś autem z instalacją LPG?
1: Nie, nigdy.
0: No widzisz. A państwo może jeździli i nam też powiedzą, jak z tym się jeździ. Jesteśmy ciekawi. Dobra, ja się przyznam, jeździłem. A to wiesz, że te korki to się nazywały korek wstydu?
1: No tak, słyszałem.
0: Bo były chowane gdzieś tam.
1: No, ale przyznałeś się jednak.
0: Przyznałem? Nie, bo ja nie
1: Dziękujemy
0: miałem
1: korka za szczerość.
0: Wstydu. Ja miałem we wlewie do paliwa korek. Tak, tam obok tego paliwowego.
1: Okej.
0: Tak fabrycznie było.
1: No to może ruszamy.
0: Nie, tak, jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na południowej obwodnicy Warszawy, na ekspresowej dwójce pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko.

0: Doszło do wypadku trzech autosobowych i samochodu ciężarowego na kilometrze 465. Trasa w kierunku Terespola jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Zablokowane są dwa pasy, a ruch odbywa się jednym pasem. Obserwujemy tam dosyć poważny, kilkukilometrowy korek. No ale dobra wiadomość jest taka, że trasa nie jest zablokowana. No ale oczywiście ruch jest bardzo poważnie utrudniony. Na drodze krajowej numer 19 w województwie lubelskim, niedaleko miejscowości Zalesie, to pomiędzy Lublinem a Lubartowem, zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Chodzi o kilometr 296. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Wypadek motocyklisty na węźle Legnica Południe, to jest łącznica A4 i trasy ekspresowej S3. Do zdarzenia doszło na kilometrze 301 dwie godziny temu, a właściwie już ponad dwie godziny temu, i droga w kierunku Zielonej Góry, w kierunku Szczecina, nadal jest tam zablokowana. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. I mamy jeszcze jeden poważny korek na A4 na fragmencie małopolskim pomiędzy Bochnią a Brzeskiem w kierunku Rzeszowa. Ten fragment najlepiej omijać krajową 94 przez Bochnię, Rzezawę i Brzesko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tam właśnie na A4 mamy poważny wypadek. To informacja sprzed chwili. Ratownik 112 informuje.
0: Trzy samochody osobowe. No i trwa tam akcja służb, akcja ratownicza. Także to był wypadek. Mamy na pewno kilka osób rannych. No i częściową blokadę w kierunku Rzeszowa. Częściową. No ale rzeczywiście sytuacja robi się tam dość nieciekawa.
2: To jest oczywiście A4, autostrada A4 w stronę Rzeszowa. Jedziemy dalej. Proszę na siebie uważać i dawać znaki, co na drogach Państwo widzą. Czy jest dobrze, czy może jakieś niepokojące zdarzenia. Czekamy.

PRK Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 16. Sezon na jagody trwa. Zbieracze runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja przypomina, że taki handel może być niebezpieczny. Nadkomisarz Mariusz

0: Bednarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych.
1: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
0: Od co? I to bywa nieraz tak, że chciałbym kupić jagody. O, tu stoją i hamulec. No tak nie można, bo ci z tyłu naprawdę w najlepszym razie będą mieli kłopot z zatrzymaniem się, ale w najgorszym to może się okazać, że jednak zatrzymają się na naszym bagażniku. Przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.
1: Jeżeli stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli tworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
0: Jeśli chcemy sprzedawać zebrane runo leśne, lepiej korzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych. Dzięki temu nie narażamy siebie ani innych uczestników ruchu, radzi policja. No wydaje się, że to jest takie proste, jasne i oczywiste, ale życie pokazuje, że niekoniecznie, więc dlatego Państwu o tym przypominamy. Nie róbmy takich sytuacji, że gdzieś nagle gwałtownie się zatrzymamy, jeszcze wysiadamy z samochodu na wąskiej drodze, inni jadą, tu jakaś wycieczka rusza po te jagody, grzybki, czy co tam jeszcze, miód, bardzo często jest też sprzedawany teraz sezon na truskawki, powoli się kończy, więc truskawki powoli znikają, ale pojawiają się inne specjały, więc bądźcie czujni, ostrożni i uważajcie na siebie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 16.30, PRK, Polskie Radio Kierowców. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 24, pada deszcz, brak wiatru, widoczność jeszcze dobra. Antek z Gryfina napisał, dzięki za tą informację. To ważne, jak wam się dzisiaj podróżuje, bo tu raz upał, raz słońce, raz deszcz, tak? Mm-hmm. Tak było gdzieś tam w kinematografii. No dobrze, jedziemy dalej. Potop nam nie grozi w każdym razie odnośnie kinematografii.
1: Absolutnie, nie.
0: Ani krzyżacy.
1: Oby nie.
0: Okej, dobrze, jedziemy dalej, uważamy na siebie i słuchamy. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trochę się dzieje niestety na polskich drogach w tej chwili i trochę niedobrego. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest częściowo zablokowana w kierunku Rzeszowa na wysokości węzła Brzesko, gdzie doszło do wypadku 3 aut osobowych. Są osoby ranne, na miejscu są służby i mamy informację właśnie, że autostrada jest częściowo zablokowana. Kilkukilometrowy korek już za węzłem Bochnia się utrzymuje. Ten fragment najlepiej omija starą czwórką, a zatem drogą krajową numer 94. Autostrada A4 jest zakorkowana także na Dolnym Śląsku i na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna i na fragmencie niedaleko Wrocławia, dokładnie

0: bezpośrednio pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, a Pietrzykowice w stronę Wrocławia i dalej Katowic. Utrudnienia w Warszawie na ekspresowej dwójce, czyli na południowej obwodnicy miasta, i o tym informują Państwo zza kierownicy. Słuchamy.
1: W kierunku Terespola mamy wypadek, w którym uczestniczy kilkanaście pojazdów, czyli można powiedzieć

0: Piątek zaczyna się wiele kilometrów przed zdarzeniem w kierunku Terespola, ale korek jest również w kierunku Poznania, ponieważ wiele osób interesuje się tym zdarzeniem, zwalnia bardzo mocno i tutaj też korek ma kilka kilometrów. Także uważajcie w tym miejscu, a jeżeli możecie, wjeżdżajcie.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie i jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, droga krajowa nr 19 w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Lubartowem jest częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Zalesie. Na kilometrze 296 zderzyły się 3 samochody osobowe i 1 osoba została w tym wypadku ranna. I jeszcze jedna informacja, autostrada A1. Ona jest nadal bardzo poważnie zakorkowana i to w zasadzie w obu kierunkach, zarówno w Kujawsko-Pomorskim, niedaleko Grudziądza, jak i nieco dalej na Pomorzu, już niedaleko Pelplina, dokładnie pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Zarówno na Pomorzu, jak i w Kujawsko-Pomorskim trwa dość uciążliwy remont, no i stąd te korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 17 PRK Polskie Radio Kierowców. Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji wirusowych u seniorów. Najczęściej taka pogoda wpływa na osoby starsze, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka.
1: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: Opowiadała o tym lekarz pani Agnieszka Ponieważ i o tym, jak odczuwamy zmiany pogody, mówią lublinianie.
2: Wpływa to na moją garderobę, bo trzeba mieć do dyspozycji od rzeczy jesiennych, przez płaszcze, jakieś takie nawet sztormiaczki, do letnich rzeczy.
3: Co to za wakacje? Zimno, mokro, nie ma słońca.
0: Temperatura w niektórych regionach może dzisiaj wzrastać do 30 stopni. Wiemy już, że nawet to 30 stopni zostało przekroczone. No i naprawdę proszę uważać, bo w czasie podróży takiej dłuższej takie znużenie słońcem, upałem naprawdę mocno wpływa na to, jak prowadzimy samochód. Trzeba uważać, robić przerwy. 2-3 godziny to jest tak minimum, bo inaczej no, rzeczywiście może być niedobrze. No i dużo płynów uzupełniamy w organizmie. Dużo wody, nie słodkich, nie jakichś kolorowych napojów, tylko czysta woda jest najlepszym sposobem na to, żeby się nie odwodnić. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut do godziny 17. PRK Polskie Radio Kierowców. W Gryfinie intensywny deszcz, pisze Antek z Gryfina. Przed chwilą lekko padało, teraz pada już mocno. No i takie zjawiska do jutra będą nam towarzyszyć. Synoptycy ostrzegają przed burzami, nawet z gradem. Jutro kolejny bardzo ciepły dzień, ale nie tak jak dziś, więc w ciągu nocy dużo się zmieni. Jak słyszeliśmy od pani doktor Agnieszki, ponieważ jesteśmy wrażliwi. Jak mówią niektórzy lekarze, co trzeci kierowca to meteopata, bo w ogóle co trzecia osoba to jest meteopatą.
1: Aż tak?
0: Tak, aż tak.
1: Jedna trzecia?
0: No i to jest też zastanawiające, jakby sobie radzimy na drogach, potem mówimy, jejku, jak ten człowiek jedzie. No jedzie tak jak może, więc nie przesadzajmy, jak czujemy zmęczenie, zróbmy przerwę, nie wygramy ze zmęczeniem i snem, to jest mocniejsze od nas, zwłaszcza za kierownicą, kiedy no, jest nużąca ta jazda, na przykład pod słońce. No, zjeżdżamy, robimy przerwę, pijemy wodę, możemy pobiegać, pospacerować i w ten sposób jakoś będzie lepiej.
1: Ale rzeczywiście, jeżeli coraz trudniejsze warunki atmosferyczne w wielu miejscach akurat w tej chwili, tak jak mówimy, no to niestety sytuacja drogowa także się trochę coraz gorsza robi. O, tak bym powiedział.
0: Trzeba
1: niestety
0: na to uważać, zwłaszcza na ten grat, który jak sypnie, to jezdnia robi się bardzo śliska. A poza tym pamiętajcie, że pierwszy kwadrans deszczu jest zwykle najgorszy, bo jeżeli chwilę nie padało, ten kurz zamienia się w taką cieniuśką warstwę błota i na tym to jak po lodzie.
1: Cieniuśką?
0: Cieniuśką, tak. Maciupeńką, taką jak włos ludzki. Albo jak włos tego pieska, który jest dzisiaj z nami, Funia. Pozdrawiamy.
1: To rzeczywiście cieniuśki.
0: Cieniusieńki. Dobrze, to co? Proszę. Zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia pojawiły się na autostradzie A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz na jezdni w kierunku Warszawy. Doszło tam najprawdopodobniej do wypadku. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym zdarzeniu, ale mniej więcej na kilometrze 369 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem prawym i kilkukilometrowy korek zaczyna się już na wysokości węzła Łódź Północ. Jeżeli chodzi o sytuację w Warszawie na ekspresowej dwójce, to tutaj niestety cały czas bardzo poważne utrudnienia na jezdni w kierunku Terespola, gdzie doszło do wypadku prawie że karambolu właściwie. Karambolu czterech pojazdów, trzech autosobowych i także samochodu ciężarowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. W kierunku Terespola ruch odbywa się tylko jednym pasem i oczywiście jest tam korek bardzo poważny, ale także za korkowana jest S2 w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko, a Opacz w stronę w takim razie Poznania. Mamy już teraz informację o zdarzeniu na A2 właśnie w Łódzkiem, o którym mówiłem przed chwilą. Tutaj auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym właśnie na kilometrze 369 i autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku stolicy. Autostrada A4, tutaj doszło do wypadku trzech aut osobowych w województwie małopolskim pomiędzy Bochnią a Brzeskiem w kierunku Rzeszowa.

0: Rzeszowa. Autostrada jest tam także częściowo zablokowana. Mamy informację, że ruch odbywa się pasem awaryjnym i kilkukilometrowy korek także tam się utrzymuje. Ten fragment najlepiej omijać starą czwórką. Jeszcze dwie informacje z województwa małopolskiego. Po pierwsze Zakopianka, ona jest zakorkowana na Podhalu, zwłaszcza w kierunku Krakowa. I także coraz więcej samochodów obserwujemy na sąsiedniej trasie numer 49 pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem, także w kierunku stolicy Małopolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polski Radio Kierowców. Nasz dzisiejszy kierunkowskaz dobiega końca. W studiu Kuba Hanak.
1: Dzień dobry.
0: Który poprowadzi was przez dzisiejszy wieczór. Witaj, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: I co dzisiaj u ciebie?
1: Dzisiaj będziemy mówić o Rajdzie Polski, o wypadkach na Rajdzie Polski.
0: Sporo się
1: moim
0: tam
1: państwa
0: działo.
1: Gościem będzie Andrzej Górski. I będziemy mówić też, dlaczego tak dużo wypadków jest na drogach. Chyba porażeni trochę tym wypadkiem wczorajszym, w którym zginęło dwoje dzieci. Chcemy was ostrzec i chcemy wam podpowiedzieć, jak bezpiecznie przygotować się do wyjazdu i jak bezpiecznie jechać.
0: Proszę słuchać uważnie, to bardzo ważne, zwłaszcza słyszeliśmy panią doktor, która mówi, że takie wahania pogody bardzo źle wpływają na nasz organizm i czas reakcji. Zatem bądźcie czujni i koniecznie pozostańcie z Polskim Radiem Kierowców. A ja dziękuję i do usłyszenia.

0: My się kłócić nie będziemy. Jest prawie godzina 17 na zegarach. Rozpoczynamy na luzie, w dobrą stronę, nasz niedzielny program. Dzisiaj 26 lipca 2026 roku. I ja na ten program Państwa zapraszam. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak to zwykle o pełnej godzinie kilka słów o pogodzie. 31 stopni prawie w Sulejowie i 17, prawie 18 w Ustce. Ten pas nadmorski rzeczywiście jest najchłodniejszy od Szczecina po Hel, poniżej 20 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia meteorologiczne, burze i upał. Burze mogą występować na zachodniej granicy naszego kraju i północno-zachodniej, a ten upał to już chyba w całej Polsce z wyjątkiem wybrzeża właśnie. Nawet jeżeli nie ma 30, to jest prawie 30 i w większości krajów właśnie takie prawie 30 nie jest. Co czeka nas po południu i wieczorem? W zasadzie to już wieczorem. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od północnego zachodu będzie wzrastało do dużego. Miejscami na północnym zachodzie właśnie wystąpią przelotne opady deszczu. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską możliwe burze. Burze mogą wystąpić również na południowym zachodzie naszego kraju. Suma opadów w czasie burz do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 25 na północy, około 30 w centrum, do 32 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem, około 19 stopni i to wszystko się sprawdza. Powie słaby i umiarkowany wiatr, ale uwaga, będzie okresami porywisty. W obszarach podgórskich może osiągać 55 na godzinę, w Bieszczadach około 65, a w czasie burz, tam gdzie one wystąpią, do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty prawie po godzinie 17. Ruszamy z naluzie w dobrą stronę do 22. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co na drogach dzieje się, jak bezpiecznie jechać i co na rajdzie Polski dzisiaj było słychać.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 17 i tu PRK Polskie Radio Kierowców i znowu dwóch Jakubów, zupełnie jak wczoraj.
1: A rzeczywiście.
0: Tylko ty wczoraj wydawałeś, a ja zajmowałem się serwisami.
1: Taka ruszada, rzeczywiście.
0: Taka ruszada. Oglądałeś F1?
1: Nie.
0: Patrz, ale nic tam nie zerkałeś nawet na wyniki?
1: Nie, nawet nie.
0: To nic teraz nie powiem, powiem po wiadomościach, kto wygrał, kto przegrał.
1: Oj, to chętnie jak
0: ten,
1: posłucham.
0: I jak ten wyścig się dzisiaj kształtował. A póki co czas na wiadomości drogowe, Kuba Doboracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dość niespokojne to niedzielne popołudnie na polskich drogach. Mamy informacje niestety o wypadkach, o kolizjach. Tak jest chociażby w Warszawie na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy miasta, gdzie pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko doszło do wypadku trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. W kierunku Terespola jezdnia jest zwężona i cały czas obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek, który właściwie zaczyna się jeszcze przed węzłem Opacz. Na Mazowszu zakorkowana jest także krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem na fragmencie remontowanym, a także krajowa 7 na północ od Warszawy pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Autostrada A2 jest zakorkowana i częściowo zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie na kilometrze 369 zderzyły się dwa pojazdy. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy Polski. I także tam mamy korek, dość poważny korek, kilkukilometrowy, który zaczyna się na węźle Łódź Północ. Autostrada A4 w województwie małopolskim. Tutaj doszło do poważnego wypadku z udziałem kilku pojazdów osobowych pomiędzy Bochnią a Brzeskiem, dokładnie w pobliżu Brzeska, na jezdni w kierunku Rzeszowa. Autostrada nadal jest tam częściowo zablokowana i nadal utrzymuje się na tym fragmencie spory korek. Ten fragment najlepiej omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. I jeszcze trzy informacje. Po pierwsze, województwo dolnośląskie, tutaj na autostradzie A4 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic.

0: W województwie zachodniopomorskim zniknął korek na autostradzie A6 na wysokości Szczecina, więc tam i w kierunku Goleniowa, i w kierunku granicy państwa ruch odbywa się w sposób płynny, co nie znaczy oczywiście, że samochody zniknęły. Są oczywiście, ale nie ma już poważnych korków. I jeszcze jedna informacja, autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskiem, no to tutaj niestety tak dobrych informacji nie ma. Cały czas w pobliżu Grudziądza, w pobliżu węzła w Arlubie utrzymuje się zator kilku, wręcz kilkunastokilometrowy. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na luzie w dobrą stronę do 22. Nasza aplikacja jest czynna. Można pisać, można mówić do nas w naszej aplikacji. Korzystajcie z niej, nie tylko przy okazji korków, ale jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się na temat, na który my też dzisiaj będziemy mówić, czekamy.

Prawie 20 minut po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj będzie trochę o sporcie, będzie trochę o bezpieczeństwie, ale od sportu zaczynamy i to od królowej sportów motorowych. Lando Norris odniósł pewne zwycięstwo w Grand Prix Węgier na torze Hungaroring, pokonując na mecie Maxa Verstappena i Kimiego Antonellego. Pecha pod koniec rywalizacji miał Oscar Piastri, który jadąc na drugim miejscu musiał wycofać się z rywalizacji po awarii skrzyni biegów. Przed wyścigiem o Grand Prix Węgier. Zespół Cadillaca z kolei poinformował, że w samochodzie Sergio Pereza zmienione zostały ustawienia i tym samym Meksykanin wobec obowiązujących przepisów do rywalizacji musiał wystartować z alei serwisowej. I teraz uwaga, po zgaśnięciu czerwonych świateł świetnie wystartował Oscar Piastri, który przebił się na pierwszą pozycję. Dobry start zaliczył również Max Verstappen, który przeskoczył na trzecie miejsce, a Lewis Hamilton awansował na miejsce czwarte. Fatalny start za to zaliczył Charles Leclerc, spadając na piątą pozycję. Natomiast jeszcze gorzej do Grand Prix Węgier wystartował George Russell. Brytyjczyk bardzo wolno ruszył z miejsca i w konsekwencji spadł na koniec stawki. Już na szóstym okrążeniu problemy z samochodem zgłosił Verstappen, informując swój zespół, że ma problemy z amortyzatorem. Holender jednak wydawał się kontrolować tempo i utrzymywał za sobą Hamiltona, który jechał na bardziej miękkiej mieszance swoich opon. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 na dziewiątym okrążeniu zbliżył się bardzo mocno do zawodnika rywala, pokazując mu się w lusterkach. W pierwszym zakręcie jednak Verstappen umiejętnie bronił swoją pozycję, umykając Hamiltonowi zamykając Hamiltonowi możliwe warianty skutecznego ataku. I tak sobie panowie jechali, aż problemy w swoim samochodzie miał Valtteri Bottas. Finn kolejny raz w tym sezonie doznał awarii hamulców i chcąc zjechać do garażu zatrzymał się tuż za linią wyznaczającą ograniczenie prędkości. Więc z przygodami dzisiaj mocno na torze Hungaroring pod Budapesztem. Na 23. okrążeniu z kolei do alei serwisowej zjechał lider wyścigu Kimi Antonelli. Włoch zmienił swoją pośrednią mieszankę na twardą i wrócił do rywalizacji na 6. miejscu. Na 34. kółku drugą wizytę w boksie zaliczył Piastri. Australijczyk wrócił

na tor za Antonellim, który zaczął zbliżać się do trzeciego w tym momencie Leclerca. Na 51. okrążeniu problemy ze swoim samochodem miał Sergio Perez, który znacznie zwolnił i w żółwim, dosłownie żółwim tempie toczył się do swojego garażu ze względu na awarię przedniego zawieszenia. Ostatecznie kierowca Cadillaca zaparkował w bezpiecznym miejscu na torze i musiał wycofać się z rywalizacji. Na 56. kółku awaria spotkała Oscara Piastriego. Australijczyk zakomunikował uszkodzenie swojej skrzyni biegów i zatrzymał się na torze tuż za trzecim zakrętem. Incydent kierowcy McLarena wywołał lawinę zjazdów do boksu po nowe opony. Po wznowieniu rywalizacji Hamilton był zmuszony oddać pozycję Antonellemu, gdyż po wyjeździe z boksu przy linii samochodu bezpieczeństwa znajdował się minimalnie za Włochem i aby uniknąć kary, przepuścił kierowcę Mercedesa na kolejnym okrążeniu. Ostatecznie do końca rywalizacji nie zaszły zmiany w czołówce, ale do top 10 awansował Nico Hülkenberg, co oznaczało, że Niemiec po raz pierwszy w sezonie wywalczył punkty. Tym samym pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026 odniósł Lando Norris. No działo się działo, mnóstwo awarii, mnóstwo wyprzedzania, mnóstwo niespodzianek na torze Hungaroring pod Budapesztem. Jeżeli Państwo nie oglądali, to mam nadzieję, że kilka informacji udało mi się przekazać. 23,5 minuty po 17:00 jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: pół do szóstej na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców i na Państwa zegarach pewnie jest dokładnie tak samo, ile przebywają Państwo w tej samej strefie czasowej, w której my przebywamy z Kubą Domorackim, który już gotowy do tego, żeby powiedzieć, co na drogach słychać. A że się dzieje, to dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej ósemce na obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 325. To niedaleko węzła Piotrków Trybunalski Północ. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się drugim, wolnym, lewym pasem. Już teraz obserwujemy tam dosyć spory korek. Zakorkowana jest także autostrada A2 za Łodzią w kierunku Warszawy. Dokładnie pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łowicz, gdzie na kilometrze 369 zderzyły się dwa pojazdy, auto dostawcze i samochód osobowy. W kierunku Warszawy ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Cały czas utrudnienia, i to dosyć poważne, utrzymują się w samej Warszawie na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy miasta. Tutaj pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko doszło do wypadku, właściwie karambolu, takiego niewielkiego karambolu, z udziałem trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a w kierunku Terespola zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i cały czas zator się tam utrzymuje. Autostrada A4 w województwie małopolskim. Tutaj cały czas utrudnienia powypadkowe utrzymują się niedaleko Brzeska na jezdni w kierunku Rzeszowa. Doszło tam do zderzenia trzech aut osobowych. Kilka osób zostało w tym

przypadku rannych. Na miejscu cały czas są służby i to one kierują ruchem. Autostrada nie jest zablokowana całkowicie, ale jest zwężona i także tam właśnie korek się utrzymuje. I jeszcze dwie informacje o zakorkowanych trasach w naszym kraju. Zakopianka, fragment i podhalański, i fragment pod Krakowem, czyli

0: remont A1 i zarówno tymczasową organizację ruchu, jak i ograniczenie prędkości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 17.33 na zegarach. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Choćby nawet o tym, co na drogach przed wami albo za wami. Być może te wiadomości i nam, i komuś na drodze pomogą. Nie krępujcie się.

Prawie 20 minut do godziny 18. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Trudny dzień, tragiczny dzień wczoraj na drogach. I tragiczne informacje napłynęły też ze Zblewa w województwie pomorskim, gdzie ciężarówka potrąciła pieszego, starszego mężczyznę, który chodnikiem prowadził rower. W wyniku poniesionych obrażeń pieszy zginął, przekazał faktowy aspirant sztabowy Marcin Kunka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Do tej tragedii doszło w sobotę 25 lipca po południu na ulicy Kościerskiej w Zblewie. To droga wojewódzka numer 214. Kilka minut po godzinie 14 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem ciężarowego mana i pieszego prowadzącego rower. W wyniku poniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu. Aspirant Marcin Kunka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, potwierdził, że badanie alkomatem wykazało, że 61-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy. Apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. Nadmierna prędkość drastycznie skraca czas na reakcję i wydłuża drogę hamowania. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz obszarów zabudowanych. Zachowujmy bezpieczne odległości od poprzedzających pojazdów i bacznie obserwujmy drogę przed nami. Dbajmy o siebie nawzajem, podkreślił aspirant sztabowy Marcin Kunka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. To my też dołączamy się do tego apelu. Jedźcie ostrożnie, zwracajcie uwagę na innych i naprawdę czasami warto być kilka minut później, ale na pewno być. 18,5 minuty do 18. Jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 18. No 10,5 minuty do godziny 18, żeby być precyzyjnym. Kuba Domoracki w studiu. Coś lepiej, coś gorzej?
1: No będzie, będzie dobra informacja. Jedna z dwójki w Warszawie. Nie ma już tam zwężania ani korka. No to będzie jedna dobra wiadomość.
0: Okej,
1: okay. Będzie.
0: Ale od niej zaczniesz.
1: 7 gorszych, tak.
0: 7 gorszych. 7 do 1, Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście zacznę od tej dobrej wiadomości z ekspresowej dwójki z Warszawy. Tutaj już nie ma zwężenia częściowej blokady w kierunku Terespola pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, gdzie wcześniej doszło do wypadku 4 pojazdów na kilometrze 465. Jezdnia była tam zablokowana, potem częściowo zablokowana, potem zwężona. W tej chwili już jezdnia jest już w całości przejezdna, no ale pewne spowolnienia tam cały czas jeszcze występują właśnie pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. To była wiadomość z Warszawy, teraz ekspresowa 8 w województwie łódzkim na obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego. To jest niestety już ta gorsza wiadomość, zdecydowanie. W pobliżu węzła Piotrków Trybunalski Północ na kilometrze 325 zderzyły się 3 samochody osobowe i w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się pasem lewym. Kolejna wiadomość, autostrada A1, tutaj cały czas korek i to korki właściwie, zarówno w pobliżu Grudziądza, jak i nieco dalej pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, zwłaszcza na jezdni w kierunku Gdańska, chociaż także w kierunku Łodzi jedzie się zdecydowanie wolniej. Te utrudnienia związane są z remontem, obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na trasach pomorskich mamy i korki, i spowolnienie. Takie popołudniowe, już wczesnowieczorne, na trasie wojewódzkiej numer 215, ale także na sąsiedniej drodze numer 216, niedaleko Władysławowa, Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa, a także Chałup i Pucka. Jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to na drodze krajowej 91 jedzie się nieco wolniej w Pruszczu Gdańskim, a podobnie na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzłów Gdańsk Południe i Kowale na jezdni w kierunku Gdyni. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj autostrada A4 nie jest zablokowana, nie jest już najprawdopodobniej też zwężona w pobliżu Brzeska. Przypomnę, że wcześniej zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Był to dosyć poważny wypadek. W tej chwili pewne spowolnienia tam występują, ale nie jest to poważny korek. Jeszcze ostatnia informacja, Zakopianka jest zakorkowana nadal w pobliżu Zakopanego, Poronina, Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. No i chyba to były wszystkie złe wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak obiecał, tak zrobił. Kuba Domoracki wróci za 17 minut do Państwa z najnowszymi wiadomościami drogowymi. Antek z Gryfina, nasz przyjaciel, niezawodny pogodynek do nas napisał, że w Gryfinie coraz intensywniejsze opady deszczu. Pozdrawia i życzy szerokości i przyczepności. My bardzo dziękujemy, też życzymy szerokości i przyczepności.

0: Jest prawie godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A zapraszam w kolejną godzinę i powiem, co w pogodzie piszczeć będzie, bo rzeczywiście na północnym zachodzie zaczyna mocno padać. Zresztą nasz przyjaciel Antek z Gryfina napisał taką wiadomość, że naprawdę mocno w Gryfinie pada deszcz. Podobnie jest w Szczecinie, w Świnoujściu, w Kołobrzegu, a intensywne opady deszczu zbliżają się już do województwa lubuskiego. Tam trzeba naprawdę wziąć ze sobą porządny parasol, tylko dobrze go trzymać, bo jeszcze oprócz tego deszczu może dojść do tego silniejszy wiatr. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale właśnie od północnego zachodu będzie wzrastać. Miejscami tam właśnie popada deszcz, miejscami bardzo mocno. Do 15-20 litrów na metr kwadratowy może spaść, a wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe również burze. Temperatura od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, od 19 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem momentów, kiedy będzie mocno padać, ewentualnie będą burze. Wtedy może powiać do 55 km na godzinę na południu, na wschodzie do 60, a w Bieszczadach nawet do 65 km na godzinę. Trzeba mieć to z tyłu głowy. Zerkam jeszcze na radar temperaturowy. Prawie 31 stopni we Wrocławiu i tylko 17,7 w Koszalinie. I tam właśnie mocno opada, między innymi w Koszalinie również. Te opady będą wkraczać w pasie północnym od północnego zachodu. W nocy dotrą do Olsztyna, do Suwałk, zahaczą o Toruń, Poznań, więc niestety pogoda się zepsuje, ale o tym w następnym serwisie pogodowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po 18, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę rozmowa z Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Będziemy mówić o tym, dlaczego ciągle mamy wypadki. Mówimy, prosimy, a dzień w dzień coś złego dzieje się na drogach.

0: 10,5 minuty po godzinie 18. Jan tak napisał: redaktorze, od Mańka słyszałem, że w Krzeszycach koło Gorzowa Wielkopolskiego już zaczyna padać, a było to przed godziną 18. To znowu ja, wasz informator pogodowy z zachodu. I powinien dodać jeszcze Antek: karamba.
1: Takie. Informator pogodowy z zachodu, ale to brzmi fajnie, oldschoolowo.
0: Dzięki, Antek, za informację. A teraz informację przekaże Kuba Domoracki. Informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia pojawiły się na trasie ekspresowej S5 w województwie dolnośląskim na wysokości Trzebnicy, dokładnie na obwodnicy właśnie tego miasta, na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co się w tej chwili tam stało i dzieje, ale na pewno mamy częściową blokadę jezdni w kierunku Wrocławia i spory korek, który już ma na pewno ponad 2 km. Zakorkowana jest także autostrada A4 i to w kilku miejscach, także na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Wrocławia czy dalej Katowic. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także w Małopolsce przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Bochnia, Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie jest na Zakopiance. Tutaj bardzo poważnie zakorkowany jest odcinek podhalański w kierunku Krakowa także. I ten fragment najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Na ekspresowej 8, niedaleko węzła Piotrków Trybunalski Północ na kilometrze 325 zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem lewym i cały czas obserwujemy tam dość spory korek. Zakorkowane są trasy dojazdowe do Warszawy, czyli teraz już województwo Mazowieckie.

0: Mazowieckie. I mowa właściwie o prawie że wszystkich trasach, takich głównych trasach dojazdowych do miasta, do Warszawy. Autostrada A2 od strony Łodzi, ekspresowa 8 od strony Białegostoku, ekspresowa i krajowa 7 od strony Gdańska i Płońska, także krajowa 61 od strony Zegrza i krajowa 79 od strony Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13,5 minuty po 18. PRK Polski Radio Kierowców. Już za chwilę rozmowa z Pawłem Józefowskim na temat, dlaczego my ciągle powodujemy wypadki, dlaczego ciągle na drogach jest tak niebezpiecznie. Mam na myśli i wczorajszy dzień, i w ogóle te wakacje, bo chyba idziemy na rekord.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 16,5 minuty po godzinie 18. Paweł Józefowski w studiu. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: Zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy na temat tego, co dzieje się na drogach, na temat tej liczby wypadków, którą mamy, bo chyba idziemy na rekord. Zaraz zresztą będziemy o tym mówić, ile wypadków od początku wakacji mamy. Będziemy się starali zdiagnozować problem, dlaczego tak jest, dlaczego ciągle mówimy, ciągle niby się pilnujemy, mamy fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, a tak naprawdę ciągle tych wypadków jest dużo. Ale mamy opinię słuchacza, która jest trochę w kontrze do mojej.
2: Dzień dobry, Darek z tej strony. Fajnie się dzisiaj z wami jechało. 600 km za mną, jest co prawda jeszcze nie dojechałem do domu, ale jestem blisko. Chciałem wam podziękować, całemu radiu kierowców. No i jeszcze chciałem podziękować wszystkim kierowcom, których spotkałem po drodze na dwójce i tam paru drogach krajowych, bo widzę, że coraz lepiej nam się jeździ i rozumiemy się coraz lepiej. Nie widzę tej agresji, o której się tyle mówi. Fajnie było dzisiaj, dzięki i trzymajcie.

0: Trzymajcie się i szerokości wszystkim.
1: Trzymajcie się, hej, pa.
2: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, bardzo dziękujemy za podziękowania. Nam też się z wami super jeździ. Powiedziałeś, drogi słuchaczu, że nie widzisz agresji na drogach. Jadąc dzisiaj do pracy, do studia, spotkałem się z taką agresją, obserwowałem taką agresję przynajmniej kilka razy na kilkunastu kilometrach. Więc mam chyba trochę inne zdanie. Pawle, jakie ty masz zdanie?
3: Bardziej przychyliłbym się do tego, co powiedziałeś ty. Kwestia tego, może to jest kwestia szczęścia, może tego, że akurat trafiamy na dobrych kierowców, miłych, sympatycznych, uczciwych, dobrze, miło jeżdżących. Natomiast tej kultury, tej życzliwości na drodze jednak chyba nie ma tyle, ile być powinno, albo ile byśmy sobie życzyli. Natomiast to, od czego zacząłeś, czemu są wypadki, to agresja, te negatywne emocje, które się pojawiają, te reakcje na negatywne emocje, bo jeżeli ta agresja odblokuje o kogoś innego taką reakcję podobną w kontrze do tego...
2: To ona jest narastająco działa.
3: Tak, tu mamy efekt śnieżnej kuli, tak? Więc zjawiska nazywane bardzo potocznie szeryfami drogowymi, tak? Którzy tam próbują zaprowadzić swój porządek. To też jest taka iskra, która potrafi u niektórych kierowców tą agresję obudzić. A jeżeli ta agresja się obudzi, to tak naprawdę o sytuację ciężką, niedobrą, albo być może wręcz tragiczną na drodze, naprawdę nie trudno.
2: Ale bądźmy też trochę optymistami, bo jest lepiej na polskich drogach i z tym się zgadzam niż jeszcze kilka lat temu. Czego to jest zasługa? Szkoleń? Świadomości? Lepszych samochodów?
3: Nie wymieniłeś jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, od której wydaje mi się, że dobrze by było zacząć, bo ona ma chyba największą moc sprawczą. Przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć, rozmawiając z kierowcami. No bo czego kierowcy na drodze się najbardziej obawiają? No obawiają się nie śmierci, wypadku, kolizji albo czegoś innego złego, tragicznego, tylko boją się mandatu.
2: To potwierdzają badania dolnośląskiej policji sprzed kilku lat, które wprost pokazują, że 8 na 10 kierowców boi się mandatu. Nie tego, że stracą nogę, że jak Tomek Pacek mawia, będą korzystali z przenośnej toalety do końca życia, tylko właśnie tego, że przyjdzie mandat, że przyjdą punkty, że zdjęcie, że trzeba się będzie tłumaczyć, że jak w pracy, bo przecież bez prawa jazdy to się ciężko pracuje. Jak zmienić takie podejście kierowców? Co trzeba by zrobić, żeby to podejście się zmieniło?
3: Trzeba by było zastosować jakiś taki masowy zabieg zwiększania świadomości, czego chyba zrobić się nie da, albo jest to bardzo ciężkie. Natomiast próbować trzeba. Dobrze by było starać się docierać do jak największej rzeszy kierowców z takim bardzo, no chyba zdroworozsądkowym, ale i pozytywnym przesłaniem, że zwiększanie świadomości, niezależnie od stażu za kierownicą, to dobra rzecz, bo myślę, że to też nie jest nic odkrywczego, że problem kształcenia, problem nauki nie jest problemem, jakby zagadnieniem skończonym. To nie jest tak, że jak byłem na szkoleniu jednym, to już jestem na tyle dobrym kierowcą, że kolejne szkolenie albo szkolenie wyższego stopnia nie jest mi potrzebne. U każdego kierowcy, niezależnie od tego, ile kilometrów ma już na swoim koncie przejechanych, być może bezkolizyjnie, bezawaryjnie i bardzo dobrym tempem, z niskim spalaniem, to wcale jeszcze nie oznacza, że nie może się przydarzyć sytuacja, która go w pewnym momencie zaskoczy. I spotka go w momencie, w którym on będzie być może nieprzygotowany.
2: Czy słowo przerośnie jest dobrym słowem?
3: Przerośnie, myślę, że tak. Natomiast to pokazują też rozmowy, doświadczenie i to, czemu możemy się przyjrzeć na szkoleniach. Rozmawiamy o reakcjach w sytuacjach awaryjnych, o hamowaniu awaryjnym, o reakcji na poślizg. I tak naprawdę kierowcy w teorii są naprawdę świetnie przygotowani. Ale to jest bardzo podobnie jak z ograniczeniami prędkości. Naprawdę każdy kierowca wie, co oznacza 5 i 0 na znaku.
2: Wiem, ale nie powiem.
3: Nie, to jest na zasadzie uznaniowości, tak? Czyli ja uznaję, że mnie ten znak nie dotyczy, bo ja znam tą okolicę, jestem dobrym kierowcą, mam dobre auto. Natomiast to pokazuje, że teoria, bo w teorii wszyscy wszystko wiedzą, a praktyka to są rzeczy, które bardzo mocno potrafią się rozminąć, niestety.
2: Czy taka praktyka spowoduje, że mądry kierowca podejmie inne decyzje niż podejmował? W kwestii prędkości, w kwestii odległości od pojazdu poprzedzającego, w kwestii spokojniejszej jazdy, być może jakiegoś odpoczynku po drodze, nawet na 300 kilometrach.
3: Pewnie, że tak. Tym bardziej, że taka zmiana decyzji, czy zmiana podejścia, zmiana stylu jazdy, sposobu jazdy, bardzo często wynika z dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest jakieś złe, tragiczne wydarzenie, w którym miał się okazję uczestniczyć. Stłuczka, wypadek, dachowanie, jakaś koliza mniej lub

0: bardziej poważna, to jest bardzo często przyczynek do tego, żeby być może ta prędkość spadła, ale za to czujność, obserwacja drogi weszła na troszeczkę wyższy poziom. Natomiast drugim powodem jest szkolenie, bo szkolenie ma za zadanie nie uczynić z kogoś kierowcę najlepszego, najszybszego na świecie, ma za zadanie zrobić z kogoś kierowcę przede wszystkim bardziej świadomego, bo to jest absolutna podstawa. Świadomość zagrożeń, świadomość własnych ograniczeń, świadomość tego, jak na przykład krótki rzut oka na telefon albo rozmowa z pasażerem, jak może wpłynąć na to, na ile dobrze albo na ile źle w takiej sytuacji awaryjnej, która nas zaskoczy, sobie albo poradzimy, albo nie.
1: 129 osób zginęło do tego momentu na polskich drogach od początku wakacji. Dużo, mało?
0: O 129, tak?
1: Moje pytanie jest przewrotne, absolutnie.
0: Za dużo, zdecydowanie.
1: W ostatniej dobie zginęło 7 osób, a od początku wakacji bez ostatniej doby 105.
0: I powiem tak, kierowcy, którzy takie coś słyszą w radiu, bo rzesza słuchaczy jest całkiem spora, bardzo często wychodzą z założenia, no ktoś zginął, ktoś miał wypadek, coś się złego stało, ale mnie to nie dotyczy, bo ja jestem dobrym kierowcą.
1: Jaki to jest dobry kierowca, Pawle?
0: Pytanie, czy wymieniać alfabetycznie, czy według stopnia ważności, bo tak naprawdę tych cech można by wymieniać naprawdę bardzo dużo.
1: To inaczej zrobimy. Wrócimy do tego za kilkanaście minut i spróbujemy znaleźć to panaceum na to, na tego dobrego kierowcę. Odpowiedź na pytanie, jaki to jest dobry kierowca. Może państwo nam pomogą. Może państwo w aplikacji też napiszą albo nagrają taką wiadomość, jaki według was to jest dobry kierowca. Dobry. W cudzysłowie dobry. A reszta już należy do państwa. Prawie 25 minut po 18. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 30 minut do godziny 19. Tomek napisał do nas: cześć, jest takie powiedzenie, dobry kierowca nie udowadnia, że ma pierwszeństwo, tylko bezpiecznie wraca do domu. To chyba najlepiej oddaje, na czym polega dobra jazda. Świetne zdanie naszego słuchacza, bardzo za nie dziękujemy. Myślę, że nieraz będziemy go używać i na antenie, i mam nadzieję w życiu i podczas jazdy samochodem. A póki co użyję aparatu mowy Kuba Domoracki i tymże aparatem wyjawi państwu, co na drogach słychać. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim na trasie ekspresowej S8 na obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego. Dokładnie niedaleko węzła Piotrków Trybunalski Północ doszło do pewnego zdarzenia. To była kolizja trzech aut osobowych na kilometrze 325. Zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się drugim, lewym pasem. I cały czas pewien korek, może nie bardzo poważny, ale korek ponad na pewno dwukilometrowy tam się utrzymuje. Na ekspresowej 8 zdecydowanie wolniej jedzie się także nieco dalej pomiędzy węzłami Wolbusz a Tomaszów Mazowiecki Południe i tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W województwie mazowieckim także jest już dosyć tłoczno na trasach dojazdowych do Warszawy i od strony północnej i od strony zachodniej, także od wschodu, ale też od południa trasa ekspresowa S17 pomiędzy Kołbielą a Warszawą właśnie korkuje się od strony Lublina w kierunku stolicy. W województwie pomorskim nadal zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie nr 216 i 215, zwłaszcza pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ale także niedaleko Pucka czy Redy, a także już bliżej Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa. Jeżeli natomiast chodzi o trasy podgórskie, to sytuacja wygląda też dosyć nieciekawie. Trasa ekspresowa wojewódzka 941 w Wiśle i pomiędzy Wisłą a Ustroniem jest zakorkowana zarówno w kierunku Szczyrku, jak i w stronę Skoczowa. Zakopianka oczywiście tak samo na

0: fragmencie podhalańskim. No i trasa numer 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mocno liczymy w naszej aplikacji na was, na wasze zdanie na temat tego, jaki to jest dobry kierowca.

0: 23 minuty do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: Szukamy dobrego kierowcy. Mamy kolejną wiadomość od naszego słuchacza. Po pierwsze, włos się jeży, jeżeli 8 na 10 kierowców boi się mandatów, a nie tego, co może się wydarzyć na drodze. Nie myślałem, że to aż takie statystyki. Jeżeli chodzi o dobrego kierowcę, nikt i nawet o tym nie myślimy, bo każdy może popełnić błąd, jak na przykład Janusz Kulik, i choć nie był to, choćby nie był to jego błąd. Warto jednak na przejazdach, nawet strzeżonych, uważać. Ja zawsze to robię, bo czy człowiek, czy sprzęt może zawieść. Pozdrawia nasz słuchacz. Dzięki za wiadomość. Też pozdrawiamy. I mamy też głos od naszego słuchacza.
2: Dzień dobry. Dobry kierowca, moim zdaniem, to jest taki kierowca, który dobrze wie, że ktoś może popełnić błąd. Dobrze wie, że on może popełnić błąd. Dobrze wie i sobie

0: dobrze zdaję sprawę z tego, że na drodze nie jest sam i też, jak każdy inny, chce dojechać do celu cały i zdrowy.
1: I co o tym sądzisz, Pawle?
2: Że jest w tym bardzo dużo racji, bardzo dużo prawdy.
1: W tej pierwszej wiadomości, którą przeczytałem, w tej drugiej, którą usłyszałeś.
2: Może tak bardziej na świeżo ta druga wiadomość, czyli być przewidującym i przewidywalnym. Brzmi podobnie, znaczy co innego, ale absolutnie te dwie cechy powodują, że i nam, i innym obok nas jeździ się łatwiej.
1: Mamy wakacje, mnóstwo wyjazdów, pokonamy mnóstwo kilometrów, to widać, że na drogach jest ogromna liczba samochodów. Jadąc tutaj do Warszawy, czy jeżdżąc po Warszawie, widzimy mnogość obcych rejestracji. Jeżdżąc po A2, A1, S7, to jest ogromny ruch. Ja dawno nie widziałem takiej liczby samochodów na drodze, która w jednym czasie przemierza daną trasę. I teraz, jak w tym całym zagłębiu samochodów, w tej ogromnej liczbie aut się odnaleźć? Przecież ruch wtedy jest wolniejszy, jedziemy wolniej. Są kierowcy, którzy nie wytrzymują ciśnienia.
2: Właśnie, jedziemy wolniej. Ja bym powiedział trochę inaczej. Dobrze by było, żebyśmy jechali trochę wolniej.
1: Ale jedziemy wolniej, bo jedziemy kolumną samochodów. Zawsze znajdzie się czarna owca.
2: Ale zaczynamy kombinować.
1: A właśnie.
2: Zaczynamy kombinować, bo mamy pas awaryjny, bo nam się spieszy. Bo...
1: Tutaj
2: kwestia bycia tylko tym dobrym kierowcą. Mm-hmm. Bardzo często jest tak, i to jest chyba domena panów zazwyczaj, że my wyznaczamy standardy na drodze, tak? Czyli ten, kto jedzie wolniej od nas i musimy go wyprzedzić, jest zawali drogą, stwarza niebezpieczeństwo, powoduje agresję, właśnie nerwy, stres. Natomiast ten, który nas wyprzedza, szaleniec, samobójca, wariat, to my wyznaczamy standardy i bardzo często dokładnie tak próbujemy pewne sytuacje analizować. My jedziemy dobrze, my robimy dobrze, wszyscy inni nie potrafią, nie znają się. No i tu jest też problem, bo jeżeli bawimy się w takiego człowieka wyznaczającego te standardy, to bardzo często zaczynamy pewne granice przekraczać. Jeżeli to jest granica województwa, to fajnie, ale jeżeli to jest granica prędkości zdroworozsądkowej, to już gorzej. Jeżeli to jest granica fizyki albo granica asfaltu, to jest jeszcze gorzej. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, jeżeli my, przekraczając te granice, niekoniecznie te dobre, zrobimy krzywdę sobie, no też nie jest to dobre. Natomiast my na drodze nie jesteśmy sami. A biorąc pod uwagę to, ile tych aut razem z nami po tych drogach się porusza, no tutaj już ta odpowiedzialność jest naprawdę duża.
1: To teraz kolejny głos od naszego słuchacza.
3: Witam, ja w sprawie dobrego kierowcy. Uważam, że dobry kierowca to taki, który traktuje innych uczestników ruchu tak, jakby sam chciał być traktowany. Pozdrawiam, Marcin ze Skanii.
1: Bardzo dziękuję, Marcin, za twoje zdanie. To tak trochę w nawiązaniu do tego, co powiedział Paweł w studiu.
2: Dokładnie tak. Wypisz, wymaluj trafione w dziesiątkę. Natomiast mnie, być może pojawią się jeszcze jakieś inne opinie, zabrakło czegoś, co jest być może z jednej strony oczywiste, ale patrząc...
1: Może nasi słuchacze jeszcze...
2: Wierzę w kreatywność i w aktywność słuchaczy.
1: Dojdą do tego, co chciałeś powiedzieć.
2: Natomiast popatrzyłem sobie tutaj taki szybciutki rzut oka i ten kąt oka był w stanie wyłowić taką informację, że zatrzymanych zostało dzisiaj, w ciągu jednego dnia. No pewnie biorąc pod uwagę tą dużą ilość aut, może to tak nie szokuje, chociaż mnie bardzo. Ponad 370 pijanych kierowców. To są ci zatrzymani. Pytanie, ilu jest niezatrzymanych pijanych kierowców? Takich statystyk oczywiście nie ma, bo być nie może. Natomiast jeżeli połączymy kropki i pójdziemy dalej tym tropem, to jest potencjalnych 370 ofiar na drogach więcej. Taki człowiek, no pytanie jeszcze, jak bardzo jest pod wpływem. Natomiast tak naprawdę wcale nieduża ilość alkoholu już może spowodować, że w jakiejś sytuacji na drodze to my stworzymy zagrożenie, to my sobie nie poradzimy. I tutaj już te statystyki, niestety te złe statystyki, będą szły do góry.
1: Ale jest tak, że mamy święta, są statystyki pijanych kierowców, mamy wakacje, są zatrważające statystyki pijanych kierowców, mamy weekendy, są zatrważające statystyki pijanych kierowców. Po co? I jak to się w ogóle dzieje, że ktoś wsiada do samochodu po alkoholu? Kiedyś usłyszałem taki głos dyscyplinujący od jednego z naszych słuchaczy, że są kierowcy, którzy są chorzy, że są przewlekle chorzy. Są po prostu alkoholikami, tak to nazwijmy.
2: To znaczy, ale ja bym tu przyznał rację, bo alkoholizm jest chorobą, więc jakby tu kwestia interpretacji tego, co zostało powiedziane.

0: I niektórzy nawet bronią tego typu zachowań.
1: Tego się nie
0: da
1: obronić.
0: Że przecież to nie jest ich wina, że przecież to jest choroba, że to się dzieje samo. No nie dzieje się samo. Przecież ci ludzie mają też rodziny, przyjaciół. Ktoś może powstrzymać takiego kierowcę od wejścia do samochodu i pojechania autem po alkoholu.
1: Właśnie. I tutaj dosyć ciekawa sytuacja, bo kwestia podejścia do, takiego wydarzenia.
0: To jest trudny temat, to jest bardzo trudny temat.
1: Oczywiście, że tak.
0: I delikatny.
1: To zabranie kluczyków czy uniemożliwienie jazdy. Tutaj bym poszedł nawet o krok dalej i były też takie rozmowy, szczególnie z młodymi kierowcami, że no ale przecież nie będę zabierał nikomu kluczy, a już broń Boże, nie zadzwonię na policję, nie zgłoszę, bo to jest donosicielstwo. Natomiast bardzo często pomaga zmiana perspektywy, jakby pociągnięcie tego tematu dalej. A jeżeli ten człowiek, którego ty nie powstrzymałeś, nie zabrałeś mu tych kluczy i on po tej imprezie mocniejszej lub słabszej wsiada za kierownicę i jedzie, i będzie jechał przez osiedle, na którym mieszkasz ty, na którym mieszka twoja rodzina i ty go nie powstrzymałeś, ale za 20 minut dostaniesz telefon, że ktoś potrącił, że przejechał kogoś z twojej rodziny i okaże się, że to był właśnie ten człowiek. Co wtedy?
0: Mówiliśmy o tym w programie, w którym poruszaliśmy temat kamerek samochodowych i tego właśnie, jak niektórzy nazywają, donosicielstwa, i bardzo podobnie postawiliśmy sprawę. Co by było, gdyby ten człowiek, który przejechał pasem awaryjnym, zajechał drogę 10 innym kierowcom, który jechał 200 na godzinę po drodze, na której można jechać 70 na godzinę, zrobiłby krzywdę komuś z twojej rodziny. Wtedy nagle perspektywa się mocno zmienia. Wtedy to już nie jest donosicielstwo, tylko to jest być może uratowanie komuś zdrowia lub życia. Jestem tego samego zdania, że jeżeli ktoś naprawdę nagina przepisy, robi rzeczy no, niebezpieczne, to delikatne słowo, należy go powstrzymać. Sposobów do powstrzymania jest kilka. Między innymi jest to po prostu zamieszczenie filmu, czy wysłanie filmu na stopę agresji drogowej.
1: Tak, jest.
0: Teraz wyleje się na mnie hejt. Trudno. Natomiast ja zdecydowanie jestem po tej stronie, że jeżeli ktoś naprawdę robi źle, to należy go powstrzymać.
1: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że być może ten ktoś, kto taką sytuację stworzył na drodze, właśnie wyprzedził tym pasem awaryjnym, przejechał na czerwonym. Może on nie wie o tym.
0: A wiesz, że są kierowcy, którzy i grupy kierowców, choćby nawet na mediach, w mediach społecznościowych, którzy bronią tego typu zachowań. Przecież on nie zrobił nikomu krzywdy. Przecież on jechał tylko 140 na 70.
1: Tylko tutaj znowu pojawia się problem i kwestia tej interpretacji, czyli można zwrócić komuś uwagę dopiero, jeżeli potrąci pieszego na pasach. Bo jak go nie potrąci, tylko przejedzie obok niego, to w sumie zdarzyło się. Absolutnie nie jestem zdania, żeby na takie sytuacje, które nie zakończyły się tragicznie, ale mogły, przymykać oko. Absolutnie, jeżeli będziemy na to przymykać oko, to w pewnym momencie trzeba będzie te oczy całkiem zamknąć, żeby takich sytuacji po prostu nie widzieć.
0: Co państwo o tym sądzą? Nasza aplikacja czeka, można pisać, można nagrywać wiadomości. Po pierwsze, jaki to jest dobry kierowca, a po drugie, czy na złych kierowców jest jakiś bat i czy jednym z tych batów jest jakaś reakcja społeczna na ich zachowanie. Czy to wysłanie filmu, czy takie zatrzymanie obywatelskie, do którego też dzisiaj nawiążemy. Zostańcie z nami.

0: 10 minut do godziny 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców, co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Kuba Domoracki i teraz powie Państwu, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 78 w województwie świętokrzyskim jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Jędrzejowem a Kijami, niedaleko miejscowości Kliszów. Na kilometrze 214 doszło do zderzenia z udziałem auta osobowego. To jest oczywiście fragment świętokrzyski krajowej 78. Mamy informację, że na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Na ekspresowej dwójce w Warszawie na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz zderzyły się trzy pojazdy osobowe na kilometrze 461. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Terespola. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. No i w związku ze wzmożonym ruchem pewien korek tam obserwujemy. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, zwłaszcza Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, oczywiście w kierunku Warszawy. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 i trasie ekspresowej S3 na węźle Legnica Południe. Tutaj łącznica zjazdowa w kierunku Zielonej Góry była przez kilka godzin całkowicie zablokowana w związku z wypadkiem motocyklisty. Do tego wypadku doszło kilka godzin temu, przed godziną drugą, i w tej chwili już mamy informację, sprawdzoną informację, że trasa jest całkowicie przejezdna i tych utrudnień tam nie ma. Natomiast na Dolnym Śląsku coraz większy korek utrzymuje się na A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. W drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze dwie informacje z województwa pomorskiego. Autostrada A1 w pobliżu węzła Rusocin, tutaj mamy pewne utrudnienia w obu kierunkach, czyli i w stronę Łodzi, i w kierunku Gdańska. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. No i na pierwszym kilometrze mamy nieznaczne utrudnienia, zwłaszcza w kierunku Łodzi. I jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Droga krajowa nr 20 pomiędzy Kościerzyną a Egiertowem jest częściowo zablokowana w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak jest dobry przepis na dobrego kierowcę? Ja wiem, jak jest dobry przepis na dobrego dziennikarza, dobrego

0: prowadzącego, dobrego redaktora być jak Kuba Domoracki. A dobry kierowca to, zdaniem naszego słuchacza?
1: Wydaje mi się, że taki dobry kierowca to taki, który przede wszystkim podchodzi z pokorą do tego wszystkiego, co na drodze. Natomiast umówmy się, że nawet takie osoby no, nie unikną czasem błędów albo głupoty i braku jakiegoś poważnego podejścia do prowadzenia samochodu ze strony innych. Ale wydaje mi się, że właśnie, że pokora jest szalenie ważna, jeśli chodzi o bycie za kierownicą.
0: Do tego tematu jeszcze wrócimy. Nasza aplikacja otwarta. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości na temat przepisu na dobrego kierowcę.

0: Minęła godzina 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Słuchają Państwo na luzie w dobrą stronę. Egoizm to największy problem naszych dróg. Zajeżdżanie, wymuszanie, nagminna jazda lewym pasem na autostradach. Każdy myśli tylko o sobie, a nie o ruchu i o organizmie, który powinniśmy upłynniać. Taką wiadomość dostępu od naszego słuchacza. No trudno się z tym nie zgodzić. A ja zapraszam Państwa do kolejnej godziny na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 29 do 17. I to znowu nie jest hokej, tylko to jest temperatura. 29,8 stopnia we Wrocławiu, przepraszam, i 17,6 w Łebie. Sporo chłodniej i ten pas wschodni, północno-wschodni rzeczywiście dużo chłodniejszy, bo na południu blisko 30 i to w wielu miejscach, to nie tylko Wrocław, taki ciepły i rozgrzany po dzisiejszym dniu. Co czeka nas w nocy? Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Początkowo lokalnie z gradem, więc uwaga. Wysokość opadów w czasie burz do 25 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 14 stopni na północnym zachodzie. Lokalnie w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty. Na szczęście południowy, więc ciepły. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 65 km na godzinę, a na północy do 85. Uwaga, bo w Sudetach, w szczytowych partiach tych gór porywy wiatru mogą sięgnąć 100 km na godzinę. Bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witajcie, królowie życia, bo to, co mówicie, to mało, że pomaga podróżować, to jeszcze uczycie zachowań na drodze. Wracamy z Węgier, kultura jazdy tam jest bardziej wyrozumiała. Nikt nie błyskła długimi, że mu zajechałem drogę. U nas tych odruchów dopiero się uczymy. A dobry kierowca to odpowiedzialny za siebie i innych, pisze Tomasz z drużyną w kij. Bardzo dziękujemy, Tomek, za wiadomość. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja jest czynna, można napisać, można nagrać wiadomość. Jaki to dobry kierowca jest? Piszcie, dzwońcie ewentualnie pod 22 513 11 11, jeżeli nie chcecie korzystać z naszej aplikacji. Wszystkie chwyty dozwolone.

0: 10,5 minuty po godzinie 19 i tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę jedziemy, a co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Czas na nie Kuba Domoracki.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Pora coraz późniejsza, a utrudnień nie ubywa. Wręcz przeciwnie, może dlatego właśnie, że pora coraz późniejsza. Niedziela, więc trwają powroty. I obserwujemy to chociażby w województwie mazowieckim. Coraz większy ruch na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Białegostoku na ekspresowej 8. Tutaj pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem jedzie się zdecydowanie wolniej. Zakorkowana jest także ekspresowa i krajowa 7 pomiędzy Zakroczymiem, Czosnowem a Warszawą, a także krajowa 61 niedaleko Zegrza i Legionowa. Krajowa 79 także jest zatłoczona w pobliżu Piaseczna oraz coraz większy ruch też obserwujemy na trasie krajowej numer 62 pomiędzy Serockiem a Bolesławowem. Widać, że omijają państwo właśnie tą trasą krajową 61, która jest zakorkowana, bo jest remontowana na wysokości Zegrza. W Warszawie mamy utrudnienia m.in. na ekspresowej 2 na południowej obwodnicy miasta, gdzie pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz zderzyły się 3 samochody osobowe. Na kilometrze 461 zablokowane są 2 pasy w kierunku Terespola. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana przed Krakowem od strony Rzeszowa. Pomiędzy Bochnią, Targowiskiem Niepołomicami a węzłem Kraków-Bieżanów jedzie się dużo wolniej, zwłaszcza w pobliżu Targowiska i Niepołomic. No to takie może nie ślimacze tempo, ale zdecydowanie nie autostradowe. Zakorkowana jest także Zakopianka na fragmencie podhalańskim oraz krajowa 49 przed Nowym Targiem od strony Jurgowa i Białki Tatrzańskiej. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju, czyli w województwie pomorskim. Trasy wojewódzkie w pobliżu Władysławowa, Chałup, Rozewia, Chłapowa i Jastrzębiej Góry. Wszędzie tam mamy korki spowolnienia, takie już wieczorne korki spowolnienia wakacyjne. I także dużo wolniej jedzie się na Krajowej 20 pomiędzy Szymbarkiem a Egiertowem, a także nieco dalej w pobliżu miejscowości Borcz i Babidół w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 po 19, PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Prawie 21 minut po godzinie 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Taki dzisiaj wieczór męski, bo w studiu ze mną jest Paweł Józefowski. A nie w studiu, ale też z nami jest Andrzej Górski. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór.
0: Ceniony polski pilot rajdowy, działacz sportów motorowych, chyba najbardziej kojarzony z Leszkiem Kuzajem, ale nie tylko. Przejeździłeś sporo na prawym fotelu, Andrzej.
1: Przejeździłem sporo, oczywiście, znaczy owszem, ostatnie 4 lata mojej kariery, która zakończyła się w 2001 roku, tak, to było z Leszkiem Kuzajem, ale wcześniej też miałem wielki zaszczyt i przyjemność jeździć z kilkoma równie dobrymi kierowcami.
0: Raczej wszyscy kojarzą cię z tej, może nie końca kariery, ale z tej ostatniej części twojej kariery. Ale nie o
1: to
0: tym...
1: Łatwiej kojarzyć z ostatniej części, bo poprzednie części to już dla wielu jest prehistoria.
0: Dinozaury nie biegały jeszcze po odcinkach dokładnie, specjalnych, na dokładnie. Szczęście, także to jeszcze nie tak dawno temu nie było. Andrzeju, bardzo dziękuję, że jesteś z nami. Andrzej, pytanie. Jaki to jest dobry kierowca według Andrzeja Górskiego?
1: Dobry kierowca rajdowy.
0: Niech będzie rajdowy.
1: Dobry kierowca rajdowy to jest taki kierowca, który marzy o tym, żeby nim być. Od dziecka. Mhm. Od dziecka marzy o tym, interesuje się tym, śledzi wszelkiego rodzaju informacje dostępne na ten temat. Jest jeszcze za młody, żeby mieć prawo jazdy. Marzy o tym, żeby je uzyskać. A później spełnia swoje marzenia, przechodząc wszystkie szczeble, edukację sportową, regulaminy, zaznajamianie się, ćwiczenia praktyczne, spędzanie nocy w garażu przy swoim samochodzie. Wiele wyrzeczeń. Dobry kierowca rajdowy, bo myślałem, że o tym chcemy rozmawiać. A jeżeli chcemy rozmawiać o kierowcach w ogóle, no cóż, wiesz, no trudno mi powiedzieć, dobry kierowca. No dobry kierowca to jest taki, który jest po prostu dobry.
0: A powiedz mi, jak bardzo rajdy przenosimy na drogi, ale w kwestii techniki jazdy, nie w kwestii szaleństw i czasów, jak bardzo technikę jazdy rajdową przenosimy na drogi i jak bardzo, albo jak często tego nie robić lepiej? Z twojego doświadczenia.
1: Jeżeli technikę jazdy rajdowej i swoje

0: umiejętności na drodze stosują kierowcy rajdowi o wysokich umiejętnościach, to możecie wszyscy Państwo mieć pewność, że to są absolutnie najbezpieczniejsi kierowcy. Natomiast jeżeli są to kierowcy zwykli, którzy nie mieli nic wspólnego ze sportem samochodowym, a napatrzyli się na różnych przekazach telewizyjnych lub w innych social mediach na to, jak pędzą samochody rajdowe po odcinku specjalnym i próbują to przenosić jako prywatne osoby na drogę publiczną, to katastrofa. To lepiej uciekać.
1: Andrzeju, nasi słuchacze wysłali kilka wiadomości. Posłuchaj proszę. Prawdziwy mistrz kierownicy nie musi nic nikomu udowadniać. Największą sztuką jest prowadzić tak, żeby wszyscy pasażerowie czuli się bezpiecznie. Najlepszym sposobem na pijanego kierowcę z kolei jest odebranie mu kluczyków, zanim odpali silnik. To napisał Tomek. Napisał też Direks, że w dzisiejszych czasach nie ma dobrych kierowców, są tylko szczęściarze i pechowcy, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich pomysłów trzymaczy kierownic. Co ty na to?
0: Wszystkich pomysłów na pewno nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo życie zaskakuje na każdym etapie i na każdym kroku. Natomiast słusznie tutaj jeden z korespondentów twoich napisał, że dobry kierowca jest taki, który tak prowadzi samochód, że pasażer o niczym nie myśli i spokojnie zasypia.
1: No i właśnie płynnie przejdziemy do tego, że ty byłeś często pasażerem na odcinkach specjalnych. Czy dało się spać na prawym fotelu?
0: No nie, na odcinku specjalnym, nie, Kuba, nie, nie.
1: Ja żartuję, oczywiście,
0: nie, nie, nie, nie, nie, no na odcinku specjalnym, odcinek specjalny ma to do siebie, że samochód rajdowy, samochód sportowy na tym odcinku specjalnym tak naprawdę prowadzi dwóch ludzi, załoga, prowadzą we dwójkę. Specyfika tego sportu polega na tym, że oczywiście każdy według swoich umiejętności, swojego wyszkolenia muszą się tak dobrać, żeby to był ten sam poziom. Różnica między nimi polega tylko i wyłącznie na tym, że jeden trzyma w ręce kierownicę, drugi natomiast trzyma w ręce zeszyt z notatkami, które dyktuje. I jadą razem. Tak samo skaczą, tak samo hamują, tak samo skręcają, prowadzą we dwójkę.
1: Czyli zgadzałoby się to, co napisał jeden z naszych słuchaczy, że nie, to jest taki organizm wspólny. To jest
0: taki jeden wspólny organizm.
1: I to nie tylko jeden kierowca i pasażer, ale też inni kierowcy to taki organizm na drogach.
0: Tak, aczkolwiek wiesz, no tutaj z drugiej strony trudno powiedzieć, że dobrym układem jest z kolei w jeździe cywilnej, prywatnej, jeżeli pani prowadzi samochód pełna emocji, natomiast pan nie pozwala jej spokojnie prowadzić tego samochodu, tylko cały czas komentuje i zwraca uwagę. No to też nie wpływa na bezpieczeństwo, powiedzmy sobie szczerze.
1: Nie wpływa na bezpieczeństwo, ciężko się wtedy skupić i niestety ta koncentracja będzie spadać. Ale że naszym gościem jest Andrzej Górski, to już w następnym wejściu porozmawiamy o rajdach. O rajdzie Polski, który już prawie się skończył, albo już się skończył. Podsumujemy sobie to, co wydarzyło się wczoraj i to, co wydarzyło się dzisiaj. Porozmawiamy o wypadkach podczas rajdów i odniesiemy je do wypadków na drogach. Zostańcie z nami. Halo?

0: 29,5 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę jedziemy w tę niedzielę. Egoizm to największy problem naszych dróg. Zajeżdżanie, wymuszenie na gminę, jazda lewym pasem na autostradach. Każdy myśli o sobie, a nie o ruchu jako organizmie. Piękne słowa. Ja powtarzam je drugi raz, bo chciałbym, żeby dobrze wybrzmiały przed serwisem drogowym, że droga to jest wspólny organizm, gdzie wielu kierowców jedzie, wiele samochodów i wszyscy muszą ze sobą współpracować. Co myślisz o tym, Jakub?
1: Tak, podpisuję się i lewą, i prawą ręką.
0: I byłoby bezpieczniej. Nie, no byłoby, tak. Nie byłoby o czym mówić.
1: I zawsze będzie o czym mówić, o remontach.
0: O remontach. No remont, remontów też są sporo, tak, na drogach.
1: Oj, bardzo dużo.
0: Sam prawda. Raz na wakacje. 31 po 19, Kuba Domoracki, Wiadomości Drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i myślę, że zawsze będzie można mówić o korkach. Szczególnie teraz w wakacje mamy piękną pogodę, mamy weekend, mamy niedzielę. Niedzielę wieczorem już właściwie. I trwają powroty w wielu miejscach naszego kraju. Chociażby i na południu, także na północy. Ale także w województwie mazowieckim. Może przede wszystkim tam obserwujemy duże korki, duże spowolnienia na odcinkach właściwie wielokilometrowych. Tak jest przede wszystkim na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy oraz na ekspresowej i na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. Na krajowej 78 w województwie świętokrzyskim zablokowane są oba kierunki pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem niedaleko miejscowości Kliszów. Na kilometrze 214 doszło do wypadku 2 aut osobowych i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Utrudnienia cały czas utrzymują się też na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. Trasa wojewódzka nr 941, ale także sąsiednia nr 942. Te trasy są zakorkowane i to dosyć poważnie i w Wiśle i w Szczyrku w obu kierunkach. Zakopianka jest zakorkowana na Podhalu, a krajowa 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem. A czwórka cały czas się korkuje i to dosyć poważnie pomiędzy Bochnią a Krakowem. Te fragmenty najlepiej omijać starą czwórką, czyli krajową 94, przez Bochnię, Łapczyce i Targowisko. Z tym, że już coraz bliżej Wieliczki, tam się korkuje stara czwórka, ale wydaje mi się, że i tak ten objazd będzie lepszy, bo na autostradzie A4 rzeczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się od węzła Bochnia do węzła Kraków-Bieżanów. I jeszcze dwie informacje. Autostrada A4 w województwie do

Dolnośląskim jest zakorkowana na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna i mamy także korek na trasie ekspresowej S5 na wysokości Trzebnicy w kierunku Wrocławia. I to jest to oczywiście także województwo dolnośląskie. Tam doszło do kolizji. Ten fragment ewentualnie można by omijać starą piątkę.

0: 19.37. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z moimi gośćmi. Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy w studiu i online Andrzej Górski, świetny pilot, ale nie tylko pilot, bo też jeździł za kierownicą. Sam osobiście widziałem. Cześć Andrzeju.
1: Dzień dobry.
0: Mówiliśmy o tym, jaki to jest dobry kierowca rajdowy, jaki to jest dobry kierowca drogowy, taki zwykły, cywilny kierowca na drogach. Mam też wiadomość od Krzysztofa z Króla Lwa. Jako kierowca zawodowy mogę stwierdzić, iż dobry kierowca to przede wszystkim wypoczęty kierowca. Co panowie o tym myślicie, Andrzeju?
1: Oczywiście, że tak. Dobry kierowca, taki cywilny, normalny, jak i kierowca sportowy, tym bardziej musi być wypoczęty. Oczywiście, zgadzam się.
0: Paweł?
2: Czas reakcji to jest raz, natomiast druga sprawa, że tak samo jak humor, nastrój, to czy jesteśmy wypoczęci czy nie, bardzo bezpośrednio przekłada się na przykład na styl jazdy.
0: O tak. A jak jest wypoczęty, to się mniej spieszy?
2: Zazwyczaj.
0: Zazwyczaj się mniej spieszy. No, jest to krótka, konkretna odpowiedź. Panowie, zakończył się 82. Rajd Polski. Płynnie przechodzimy do sportów motorowych. Andrzeju, podglądałeś odcinki specjalne?
1: Tak, podglądałem, zakończył się 82. edycja rajdu polskiego, czyli rajdu w klasyfikacji Mistrzostw Europy. To jest drugi najstarszy rajd na świecie, rajd polski. Mamy już trzy pierwsze miejsca. Wygrała fińska załoga, Teemu Suninen.

0: Man z Antihapalą, ale drugie i trzecie miejsce już należą do Polaków. Na drugim miejscu młody Kuba Matulka z Danielem Dymurskim, a na trzecim miejscu Mikołaj Marszyk z Szymonem Gospodarczykiem. Ja zawsze wymieniam załogi w komplecie, bo oni tworzą jeden organizm, są załogą. Mówię nie tylko o kierowcach, jest w pewien sposób niesprawiedliwe.
1: Ja się z tobą w 100% zgadzam. Ale dzisiejszy, wczorajszy, nawet piątkowy, chociaż w piątek nic wielkiego się nie wydarzyło na szczęście, ale już wczoraj i dzisiaj mieliśmy kilka wypadków na rajdzie Polski. To nie jest tak, że są rajdy, na których nic się nie dzieje. Na każdym rajdzie zawsze coś się dzieje, mniej lub bardziej. Wczoraj naprawdę mocny wypadek, dzisiaj kolejne dwa. Andrzeju, dlaczego na rajdzie takie wypadki się zdarzają?
0: Wypadki były, są i będą. Sport samochodowy jest sportem wysokiego ryzyka, ale wypadki zdarzają się też na drogach publicznych, normalnie, codziennie. Były, są i będą. Są. Dlaczego się zdarzają?
1: Dlaczego zdarzają się na odcinkach specjalnych? Bo to są dwie różne przyczyny i o tym chciałem porozmawiać.
0: Ale tutaj powiedzmy wielkiej różnicy nie ma. Ja bym tylko jedną rzecz uściślił, dlatego że większość przekazów mówi zawsze w ten sposób, że samochód wypadł z drogi. Ja się z tym kategorycznie zgadzam. Ja za każdym razem podkreślam, samochód sam nigdy z drogi nie wypada. Samochód wypada zawsze z drogi na skutek błędu czynnika ludzkiego. Choćby nie wiem, jak to się mogło inaczej odbywać. Natomiast w rajdach samochodowych jest tak, że zawodnicy mają czas na to dzień wcześniej przed rajdem, żeby bardzo dokładnie trasę przygotować, opisać w najdrobniejszych szczegółach. Ale robią to jadąc z prędkością normalną, drogową, czyli 50 lub 70, 80 km na godzinę. Później na tych samych odcinkach, które mogli pokonywać tylko 50 na godzinę, bo prowadzą przez wieś pobocznej, wąskiej drodze i tak dalej, jadą dwa, a czasami trzy razy szybciej. Wystarczy, że czegoś nie dostrzegli, jakiegoś sfałdowania asfaltu, który podbije pędzący samochód i tak dalej, i tak dalej. I takie są konsekwencje.
1: Tylko różnica jest taka, że na odcinku specjalnym kierowca jest praktycznie sam. To znaczy kierowca i pilot, załoga. O, może tak, załoga, cały ten załoga, organizm. Tak. Załoga jest sama. Jedzie druga załoga minutę, dwie za tą po załogą nich? I tak. Przed tą załogą też jedzie inna załoga tak, minutę lub tak. Dwie. Natomiast odcinek jest zabezpieczony, jest praktycznie stuprocentowa, może nie stuprocentowa, ale praktycznie stuprocentowa gwarancja, że nikt na odcinku się nie pojawi albo nie powinien się pojawić. Mówię o samochodzie, który pojedzie pod prąd, wyjedzie z jakiejś drogi podporządkowanej, więc ten kierowca może jechać bardzo szybko, bardzo dynamicznie i zadbać o te sekundy, o które walczą kierowcy.
0: Tak. Jadąc przecież od lewej do prawej krawędzi drogi.
1: Właśnie, czyli wykorzystując całą szerokość drogi, którą dysponuje. Dlaczego mówię o sekundach? Bo różnica pomiędzy zawodnikami to często są dziesiąte, a czasami setne sekundy różnicy na odcinku specjalnym, więc tu naprawdę jest mocna walka. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo teraz 2,6 sekundy różnicy pomiędzy trzecim a czwartym miejscem. Przecież to jest to jak dwa mrugnięcia okiem.
0: Po przejechaniu ponad 200 kilometrów odcinków specjalnych.
1: Czyli walka o te dziesiąte, setne sekundy odbywa się...
0: O dziesiąte części sekundy, tak.
1: Odbywa się
0: cały czas w wielkim skupieniu, w wielkim napięciu. Nie wszyscy zawodnicy też wytrzymują tak długie skupienie. Ten rajd, pamiętaj, trwa 2,5 dnia ciągłej jazdy. I to jest też sporym obciążeniem. No cóż, no wychodzi tutaj przygotowanie, kondycja, profesjonalizm, umiejętności. No wiele czynników się na to składa.
1: A takie gonienie na drodze się nie opłaca, prawda?
0: Nie, takie gonienie na drodze się nie opłaca, jest absolutnie wykluczone. Ja powiem o jednej rzeczy tylko, bo wielu młodych ludzi napatrzy się właśnie na to wszystko, co się dzieje na rajdzie, jak pędzą te auta i tak dalej. Ja nie będę mówił o dziesiątkach zabezpieczeń, które ma załoga w swoim samochodzie rajdowym. Natomiast powiem tylko o oponach. Pamiętajcie, że te samochody rajdowe poruszają się na specjalistycznych oponach. Na oponach, które gwarantują gigantyczną przyczepność. Ale żywotność takiej opony nie sięga nawet 50 km. Wyobraźcie sobie, że gdybyście chcieli sportowo przejechać odcinek 100 km, na przykład z Krakowa do Zakopanego, na takich sportowych oponach, które kleją się do jezdni i pozwalają na wyczynową jazdę, to w połowie drogi, mniej więcej w Radce, musielibyśmy wam zmienić komplet opon na nowy, żebyście do tego Zakopanego dojechali.
1: Na bardzo ważną rzecz, Andrzeju, zwróciłeś uwagę i to jest jeden z powodów, dla których sportu na drogi przenosić nie powinniśmy. Paweł Józefowski, Pawle, dlaczego jeszcze nie powinniśmy sportu na drogi przenosić?
2: Bo wszystko ma dla siebie odpowiednie dedykowane miejsce. Jeżeli mamy auto sportowe, jeżeli mamy tor wyścigowy na przykład, to jest bardzo dobre.

0: połączenie. Tam jeżeli coś nie wyjdzie, jeżeli coś się nie uda, jeżeli nam zabraknie asfaltu, opóźnimy hamowanie, pojedziemy trochę za szybko, być może wpadniemy w pułapkę żwirową, być może gdzieś tam wjedziemy na trawę. Natomiast nic nikomu postronnemu, Bogu ducha winnemu się nie stanie. Natomiast samochody drogowe na drogowej oponie, z drogowymi systemami, z drogowo jeżdżącym kierowcą, to jest połączenie, które powinno mieć miejsce. Wszystko ma odpowiednie zastosowanie. I tak jak była mowa, jeżeli mamy auto sportowe, auto przygotowane pod kątem klatki, pasów, fotela i tak dalej, odzieży homologowanej, łącznie z bielizną, z kaskiem, z hansem, no to wszystko czemuś służy. Służy temu, że ma być bezpiecznie. Więc kwestia odpowiedniości, kwestia zachowań czy schematów rajdowych, wyścigowych, no fajnie by było, żeby to, jakby posługując się elementarną logiką, szło w parze z nazwą. Jeżeli to jest jazda wyścigowa, jeżeli to jest jazda rajdowa, to niech ona będzie na rajdzie i na wyścigu. A na drodze, no właśnie, starajmy się jeździć z głową przede wszystkim.
1: Andrzeju, coś byś dodał?
2: W zasadzie kolega powiedział wszystko. Nie mam nic do dodania. Ja sprecyzuję tylko, co to jest kołnierz Hans. To jest taki kołnierz specjalny, plastikowy, który tak zabezpiecza załogę w samochodzie rajdowym. Ten kołnierz jest połączony z kaskiem i z pasami bezpieczeństwa, pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa, który reaguje w ten sposób, że w momencie uderzenia lub gwałtownego zatrzymania samochodu twoja głowa w tym samochodzie w dalszym ciągu jest unieruchomiona i nie ma obrażeń kręgów szyjnych.
1: Nikt z Hansem na co dzień nie jeździ.
2: Tak jest.
1: Bo ciężko by się było obrócić nawet, żeby sprawdzić, tak, czy ktoś przypadkiem na głównej drodze nie jedzie z lewej
2: lub z prawej strony. Nie, nawet włączając się do ruchu, nie mógłbyś sprawdzić, czy ktoś z prawej nie nadjeżdża, tak, bo głowy nie można odwrócić.
1: O wyposażeniu samochodu wyścigowego, rajdowego będziemy pewnie mówić. Andrzej na pewno zagości jeszcze na naszej antenie, o co będę mocno prosił i wnosił.
2: A to jest mój debiut na tej antenie.
1: bardzo nam miło, że Andrzeju zgodziłeś się na rozmowę i że z nami byłeś. Andrzej Górski, pilot, trochę też kierowca, działacz motorsportowy. Już niedługo powiemy o projekcie, który Andrzej przygotował, ale jeszcze cichosza, jeszcze nie teraz. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Paweł jeszcze z nami zostaje.
2: Dziękuję.
1: Podsumujemy sobie temat, jaki to kierowca dobrym... Nie tak. Jaki to jest dobry kierowca? O, może tak będzie prościej.

0: Ależ Witalsi uspokoili atmosferę. 10 minut do godziny 20. Kuba Domoracki, Wiadomości Drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 78 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem, gdzie niedaleko miejscowości Kliszów, doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego. Na kilometrze 214 obowiązuje właśnie, czy utrzymuje się ta blokada obu kierunków i policja kieruje na objazdy. Autostrada A4 nadal jest zakorkowana i to dosyć poważnie w Małopolsce, pomiędzy Bochnią a Krakowem w kierunku Krakowa właśnie, ale także mamy spore utrudnienia i spore korki na Dolnośląskim fragmencie A4, zarówno pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic, a także na fragmencie remontowanym i fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w stronę Drezna. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj cały czas dość sporo cierpliwości przyda się na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Białegostoku, Zegrza, Płońska, ale także Piaseczna czy Tarczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: The shape of you.
1: Jest prawie godzina 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Ja zaproszę Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. To już taka będzie przedostatnia.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Coś o pogodzie warto by powiedzieć. W tej chwili 28,5 stopnia we Wrocławiu i tylko 17 w Łebie. Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą północno-zachodniej i północnej części kraju, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o możliwych burzach. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu mogą wystąpić na północy właśnie. Najwięcej tych możliwości burz będzie, ale tak podglądam teraz mapę i burze mogą wystąpić nie tylko na północy i północnym zachodzie, ale też w centrum kraju może zrobić się niebezpiecznie. Popada deszcz, a w trakcie burz może spaść do 25 litrów na metr kwadratowy. No, zmieniła się ta prognoza pogody. Miało zagrzmieć tylko na zachodzie i na północy. W tej chwili trzeba się strzec, nawet w centrum kraju. Bądźcie ostrożni, pamiętajcie o tym. Będzie ciepło, od 14 do 19 stopni w nocy. Będzie chłodniej tylko w kotlinach górskich. Tam może być 12-13 stopni, ale pogoda będzie w porządku. Powieje, ale nie za mocno. Tylko w trakcie burz do 65 km na godzinę. Zerkam jeszcze na to, co dzieje się aktualnie w pogodzie, na radar opadów. I uwaga, około godziny 21:00 te opady, takie najbardziej intensywne, mogą dotrzeć w okolice Gdańska, Władysławowa i Helu. Uwaga, bo te opady mogą być bardzo intensywne i mogą im towarzyszyć również wspomniane burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed możliwym gradem i ten grad może wystąpić przed północą. Zatem tam, gdzie burze wystąpią przed północą, również może sypnąć grad.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Uważajcie na siebie, bo może być niebezpiecznie. Tam, gdzie będzie rzeczywiście padać, gdzie będzie grzmieć, może też mocniej powiać wiatr. Ostrzegam, do 100 km na godzinę nawet w górach, ale pewnie w góry się nie wybieracie. Zostaniecie z nami przy odbiornikach, więc 2 minuty po 20:00 jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 20. Kuba Domoracki w studiu. Jest niedziela, a ten ruch spory na drogach ciągle.
1: No właśnie, dlatego chyba, że jest niedziela. No i wakacje mamy, prawda?
0: Chciałoby się, żeby niedzielę to już tak po 20 na drogach było luźno.
1: Chciałoby się.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby po 22 było luźno na S7.
1: No, zobaczymy, jak będzie. Na razie.
0: Załatwisz?
1: Nie, absolutnie, ale mogę poinformować. Na razie na S7 pomiędzy Warszawą a Krakowem dość dobrze.
0: To niech tak pozostanie, a o innych drogach już teraz Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale sporo utrudnień mamy chociażby w województwie mazowieckim na ekspresowej 8. Tutaj ruch cały czas zdecydowanie zwalnia pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem na jezdni w kierunku Warszawy. Podobnie jest na Krajowej 61 na wysokości Zegrza. Tutaj obserwujemy kilkukilometrowy korek, także w kierunku stolicy, oraz na ekspresowej i na Krajowej 7 pomiędzy Zakroczymiem, Czosnowem a Warszawą. Także jedzie się bardzo, bardzo wolno, też przede wszystkim w kierunku Warszawy. Tutaj Krajowa 7 na wysokości Czosnowa czy Łomianek to, przypomnę, wielki plac budowy. A teraz województwo małopolskie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: No witam. No obwodnicy Krakowa na 4 w stronę Katowic. Tam jest takie dość duże opóźnienie na mapie. No ja jechałem w drugą stronę, to znaczy jechałem w stronę Rzeszowa, no i widziałem, że całe to opóźnienie na mapie, cały ten korek pi razy oko, nie wiem, może z 10 km, bo to się ciągnie niesamowicie długo. No jest spowodowane tym, że po prostu na samym początku tego wszystkiego to jedzie jakiś pan z przyczepą kempingową, no i cała autostrada w zasadzie spowalnia, więc to nie jest tak, że tam się cokolwiek podziało złego, no po prostu ktoś jedzie na początku z przyczepą kempingową i wszyscy zwalniają.
1: I bardzo dziękujemy za ten szczegółowy raport. A w województwie małopolskim mamy sporo tras zakorkowanych, zatłoczonych. To nie tylko autostrada A4, ale także Zakopianka, fragment podhalański, Krajowa 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem oraz droga krajowa numer 75 pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, zwłaszcza niedaleko Czchowa, Jurkowa czy Gnojnika. Tam obserwujemy też spore spowolnienia i korki, zwłaszcza w kierunku Brzeska. I jeszcze jedna informacja z północy naszego kraju. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu. One już nie są zakorkowane i nie są właściwie aż tak bardzo zatłoczone. Co prawda spowolnienia takie już wieczorne, wczesnowieczorne, niedzielne występują rzeczywiście, ale już korków nie ma ani pomiędzy Chałupami a Władysławowem, ani niedaleko Pucka, ani w pobliżu Redy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL.
7: To była reklama.

0: Magic, magic, magic. 17 minut pod godzinę 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy po raz ostatni dzisiejszego wieczoru z Pawłem Józefowskim, instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, witam.
0: Jesteś już chwilę z nami. Kawka wypita.
1: Jeszcze nie, ale już kończę.
0: Ale już prawie. Mieliśmy kilka wiadomości o tym, jak to jest dobry kierowca. Chciałbym, żebyśmy podsumowali to, o czym rozmawialiśmy my, o czym pisali, czy mówili do nas słuchacze. I przypomniała mi się taka jeszcze jedna rzecz, że dobry kierowca to jest taki, którego na drodze nie widać.
1: Pytanie oczywiście, jak to można zrozumieć.
0: Oczywiście nie mówię o światłach, ale
1: nie ma, czy
0: nie zwraca na siebie uwagi.
1: Jak najbardziej tak. Natomiast jakby tych cech jest naprawdę dużo. To jest trzeźwy, to jest wypoczęty kierowca, to jest kierowca świadomy, świadomy zagrożeń, posiadający jakieś umiejętności, przynajmniej próbujący przewidywać sytuację na drodze. Natomiast pojawiła się jeszcze jedna wypowiedź, jeszcze jedna informacja od słuchacza, że to jest osoba z dużą ilością pokory. Mhm. I to jest chyba bardzo ważna cecha. Nie wiem, czy najważniejsza, ale jedna chyba z ważniejszych, że tej pokory kierowcom brakuje. I jakby to, co na drogach się dzieje, mówimy o tych negatywnych sytuacjach, to jest właśnie następstwo braku tej pokory na drodze.
0: Zwróćmy uwagę jeszcze na inną perspektywę.
2: Dzień dobry. Tuż przed Warszawą za Bójki pozdrawiamy. Ja w kwestii pytania o dobrego kierowcę. Troszkę z mojego podwórka, jestem pilotem. U nas się mówi, że nie sztuka być dobrym pilotem, sztuka być starym pilotem. Podobnie jest z kierowcami. Można być

0: najlepszym kierowcą na świecie, ale nie mieć szczęścia, ponieważ jakiś nieodpowiedzialny drugi pozbawi go szansy i po prostu nie będzie miał szczęścia. Tak więc oprócz umiejętności trzymajmy kciuki, żebyśmy mieli szczęście na drogach aż do swoich późnej starości.
1: Dzień dobry!
2: Dzień doberek, dzień doberek. Czekałem na ten dzień doberek. Bardzo dziękujemy za ten głos. Zupełnie z innej perspektywy. Powiedziałbym nawet z wysokiej perspektywy.
3: Z wysokiej perspektywy tam pojawił się jeszcze argument odnośnie szczęścia. Trzeba mieć szczęście na drodze. Natomiast troszeczkę tak jak przy grach losowych, temu szczęściu można próbować troszkę pomóc. I tak naprawdę jak się człowiek nad tym zastanowi, nie jest to wcale takie trudne. Kwestia tej świadomości, kwestia koncentracji na drodze, kwestia tego, co zostało poruszone odnośnie tematu rajdowego, czyli to urywanie sekund, które jest jak najbardziej uzasadnione, normalne, dopuszczalne na odcinkach specjalnych, dobrze by było, żeby na tych odcinkach specjalnych zostało. Czyli to urywanie czasu z tego, co pokazuje nam nawigacja, ten pośpiech, ta próba nadrobienia czegoś, tak naprawdę nigdy nie daje dobrych efektów.
2: Bo ja nie bez kozery wplotłem ten temat rajdowy w temat bezpiecznej jazdy, bo niektórym kierowcom naprawdę się myli czasami droga z torem i to jest smutne, że nie jesteśmy w stanie im tego wytłumaczyć, chociaż próbujemy, pokazujemy, jest grupa kierowców, mają taki kilka grup swoich w internecie, w których na siłę próbują przekonać, że wysoka prędkość to nie problem.
3: To jest bardzo duży problem, to jest w zasadzie podstawowy problem i to jest sytuacja, to są środowiska, nazwijmy to nawet, które próbują forsować, że taki pogląd, takie przekonanie, że skoro na przykład miejsc pod tytułem tory wyścigowe nie jest zbyt dużo, ten dostęp według nich jest utrudniony, nie jest łatwy, nie jest darmowy, bo to też jest argument często podnoszony, to jest taki glejt do tego, żeby takie rzeczy uskuteczniać na drodze. I potem są takie dziwne, no, może dla niektórych śmieszne efekty, że ktoś próbuje się pochwalić, że wygrał na drodze wyścig z taksówkarzem, który nie wiedział, że bierze udział w wyścigu. Absolutnie, tak jak było powiedziane wcześniej, każda rzecz ma swoje odpowiednie miejsce, gdzie można jej użyć, zastosować, więc jazda szybka, jazda sportowa, wyścigowa, rajdowa albo interpretowana jako takowa, no dobrze by było, żeby nie była prezentowana na normalnych drogach.
2: Pawle, to teraz trzymaj się mocno. Ostatni pomysł tej grupy ludzi, to najłagodniejsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy, pomysł, który pojawił się w internecie na sporej grupie, czy dla sporej grupy kierowców. Podnieśmy prędkość dozwoloną na autostradach i ekspresówkach dla kierowców, którzy potrafią lepiej jeździć, którzy mają na przykład licencję wyścigową albo rajdową. Oni będą mieli przyzwolenie i taką petycję chcą złożyć, ja mówię zupełnie poważnie, do ministerstwa, żeby oni mogli jeździć szybciej.
3: Pierwszy komentarz i pierwsza reakcja: nie wierzę.
2: Gdyby państwo widzieli minę Pawła, to dokładnie tak
3: nie
2: to
3: wierzę,
2: wyglądało.
3: Nie wierzę. To jest tak jakby powiedzieć, że ten, kto zna się na pieniądzach, to może nie płacić podatków. Albo płacić je dużo niższe na przykład, tak? Albo, nie wiem, Nie mieści mi się to w głowie.
2: Jest grupa kierowców, która uważa, że ma wyższe umiejętności niż cała reszta. Cała reszta to zawali drogi, miernoty drogowe, bo to określenie pojawia się bardzo często wśród tych komentarzy. I że miernoty drogowe to jest największy problem na drogach.
3: Nikt chyba nie spowodował bardzo poważnego wypadku, dlatego że jechał wolniej. No tak jak słyszeliśmy, no ktoś, kto porusza się wolniej, może spowodować zator, korek. Pewnie, oczywiście podnosi to frustrację, stres, nerwy. Natomiast absolutnie nie jest to usprawiedliwienie do tego, żeby jechać dwa razy szybciej, bo ja mogę, bo ja lubię, bo ja umiem, bo ja chcę. Natomiast pytanie, a kto będzie oceniał to, czy ten kierowca dany, to akurat do tej kategorii zaliczać się może. Licencja rajdowa i znowu, posługując się bardzo elementarną logiką, jeżeli mam licencję rajdową, to idąc bardzo prostym tropem, oznacza, że mogę brać udział w rajdach.
2: Powiem ci więcej, jest grupa instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, założyli też taki portal, którzy na siłę próbują forsować wyższą prędkość. Bo w Niemczech jest bezpiecznie, bo 50 to za mało, za chwilę będą likwidować przejścia dla pieszych, bo skoro przejścia dla pieszych są problemem, to po co przejścia dla pieszych? Tak, to
3: może
2: się
3: zlikwidujmy pieszych jeszcze, bo oni są problemem, bo przejścia mogą zostać, tylko żeby pieszych nie było.
2: Tak jest.
3: Świetny pomysł. To podnoszenie prędkości, znowu, kwestia złotego środka. No, można podnieść prędkość, ale do ilu? Do 150 w zabudowanym, jeżeli ktoś ma mocne
2: auto? Czesi to testują i już mają pierwsze wnioski, że to w ogóle nie przynosi po pierwsze żadnych oszczędności, po drugie nie ma żadnego wielkiego skoku czy korzyści czasowej.
3: Ale ktoś jest za

0: zaskoczony tym efektem?
1: Absolutnie nie. Myśmy to kiedyś z Wojtkiem Pasiecznym, którego serdecznie pozdrawiam, liczyli, ile na takim odcinku autostrady A2 jesteśmy w stanie zyskać, podnosząc prędkość do 150 na godzinę.
0: Ile zyskaliście?
1: 2 minuty.
0: Ok. Ok. A potem z racji na przykład trochę większego spalania musisz zrobić o jedno tankowanie więcej.
1: 7 minut trwa tankowanie.
0: A jak jedziesz elektrykiem?
1: Nie jadę elektrykiem. Szanowni Państwo, nasza aplikacja czeka. Śmiało możecie z niej korzystać. Piszcie, nagrywajcie wiadomości. Grzesiek do nas napisał, że nie wie, czy zdąży, ale dla swojego syna zafunduje płytę poślizgową, bo po tym będzie żył. Ja nie bardzo rozumiem tę wiadomość. Czy Grzesiek zdąży do programu napisać? Czy zdąży... No nie.
0: Czy zdąży zapisać?
1: Zapisać. Grzesiek, na pewno zdążysz zapisać. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Tym szybciej twój syn będzie w stanie poznać zagrożenia płynące ze śliskiej nawierzchni, z braku kontroli nad samochodem. Wiemy, co mówimy, bo razem z Pawłem szkolimy między innymi takich młodych kierowców, którzy rozpoczynają historię, rozpoczynają swoją przygodę z jazdą samochodem, bezpieczną jazdą samochodem. To tak na koniec, Pawle. Czego życzyć kierowcom? Czego od nich oczekiwać? I jakaś taka klamra by się przydała na dzisiaj.
0: Czego oczekiwać? Odpowiedzialności, to jest pierwsza rzecz.
1: Od każdego kierowcy.
0: Czego im życzyć? Troszkę więcej pokory, bo to też ważna rzecz. Natomiast czego jeszcze im życzyć? Życzyć im tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Mhm. Przypomnieć o tym, że najlepszym kierowcą, właściwie wyznacznikiem tego, że się jest dobrym kierowcą, to nie jest to, że czas z Google Maps, z nawigacji gdzieś tam ucięliśmy.
1: Pokonałem nawigację.
0: Tak, więc tak naprawdę nie jest to sztuka. No i właśnie, i na prostej drodze jechać bardzo szybko na autostradzie, bo te drogi mamy coraz lepsze. Być może to też jest jakby wina po stronie dróg, że są coraz lepsze i pozwalają coraz szybciej pojechać. Natomiast co jest potrzebne, żeby na prostym odcinku drogi pojechać szybko? No prosty odcinek drogi, w zasadzie nic więcej. Natomiast sytuacja awaryjna, po pierwsze nie to prowadzenie do tej sytuacji, próba przewidzenia czegoś, a po drugie to już jakaś reakcja, jeżeli coś się stanie.
1: Świadomość tego, że nie jesteśmy sami i że pomimo tego, że my możemy zrobić wszystko w 100% dobrze, choć rzadko się to zdarza, ale załóżmy taką idealną sytuację, to może zdarzyć się na drodze sytuacja, której nie przewidzimy. Kierowca, który ma gorszy dzień, kierowca, który nas nie zauważył, który popełni błąd, pieszy, rowerzysta, hulajnogista, zwierzę.
0: Defekt samochodu.
1: Defekt
0: różne
1: samochodu.
0: Sytuacje się zdarzają.
1: Więc przestrzegamy Państwa przed brawurą, przestrzegamy Państwa przed taką nadmierną odwagą i prosimy o ostrożność, prosimy o bezpieczną, spokojną jazdę. My tu z Pawłem pewnie nieraz jeszcze będziemy radzić, jak robić to dobrze. Prawie 27 minut po godzinie 20. Pawle, bardzo Ci dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję również.
1: Państwu życzymy szerokiej drogi, a my słyszymy się już za chwilę.

0: 30 minut do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Kuba Domoracki już na stanowisku, a zatem czas na wiadomości drogowe. Dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 78 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem, niedaleko miejscowości Kliszów. Na kilometrze 214 doszło do wypadku, poważnego wypadku samochodu osobowego. Na miejscu cały czas trwają czynności służb, a na miejscu lądował także śmigłowiec LPR-u. Droga jest zablokowana, a policja kieruje ruch na objazdy. Pomimo dość późniejszej pory, cały czas na naszych pięknych polskich trasach obserwujemy sporo korków i sporo dużych spowolnień. Tak jest chociażby w województwie mazowieckim. Na ekspresowej ósemce, na fragmencie właściwie kilkunastokilometrowym, jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, zwłaszcza pomiędzy węzłami Niegów a Radzymin Północ. Podobnie jest na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, także sporo cierpliwości przyda się w wielu miejscach, chociażby na A4 pomiędzy Targowiskiem a Krakowem, także na obwodnicy Wieliczki oraz na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim i już bardziej na odcinku podkrakowskim w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Krajowa 49 jest zakorkowana przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej, natomiast nieco wolniej, ale tylko nieco, jedzie się na Krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem, zwłaszcza w pobliżu miejscowości Przeginia. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj na ekspresowej 5 cały czas ponad 2-kilometrowy korek utrzymuje się na obwodnicy Trzebnicy w kierunku Wrocławia. Natomiast A4 na fragmencie przygranicznym, czyli w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic, cały czas jest zakorkowana w kierunku Drezna. Ruch w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, odbywa się w sposób płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32,5 minuty po 20. Ciągle Państwo piszą, za co bardzo dziękujemy. I nagrywają też Państwo wiadomości. Oto jedna z nich.
3: Kochani, tak mi przyszło do głowy odnośnie tematu, który poruszacie. Dobry kierowca to chyba też taki, który na drodze niczego nie próbuje udowadniać. To jedno, a drugie to stara się też nie być uciążliwy dla innych. No cóż, my wracamy z zawodów sportowych, mamy całą Polskę wszerz do przejechania, 800 km spod ukraińskiej granicy, a lądujemy na pograniczu niemiecko-czeskim. Fajnie nam droga idzie, ruch spory, ale jest spokojnie. No i oczywiście Radio Kierowców nam pomaga. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
0: Staramy się pomagać co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Następne już za 17, 16,5 minuty dokładnie. Nasza aplikacja czynna, piszcie, nagrywajcie.

I tak to rytmicznie zbliżamy się do godziny 21, ale jeszcze do 21 zostało 21 minut. Grzesiek napisał, że chodziło mu o to, że jako przedstawiciel tego grona kierowców wydawało mu się, że umie jeździć. Okazało się, że nie umie jeździć w szkole bezpiecznej jazdy. Poszedł do szkoły bezpiecznej jazdy i okazało się, że nic nie umie. Grzesiek, pozdrawiamy cię serdecznie. Dzięki za odwagę, bo to odważny głos, żeby przyznać się do tego, że czegoś się nie potrafi. Więc uczcie się, uczmy się, korzystajmy ze szkół bezpiecznej jazdy, z ODTJ-ów, z ośrodków doskonalenia techniki jazdy, bo one po to są, żeby na nich właśnie doskonalić.

swój warsztat kierowcy. Napisał też Krzysztof w naszej aplikacji z Króla Lwa. Podniesienie prędkości na autostradach nie byłoby złym pomysłem, ale pod warunkiem, że mówimy o minimum trzech trójpasmowych autostradach, a wiadomo, że z takimi autostradami w Polsce jest jak jest. Krzysztof, nie to jest dobry pomysł. Naprawdę nie jest to dobry pomysł. Podniesienie prędkości nic nie da. Będziesz półtorej minuty, dwie minuty wcześniej, może pięć, jeżeli będziesz przekraczał przepisy, albo 20, jeżeli będziesz jechał jak wariat. Pytanie, czy dojedziesz? Czesi to testowali. Naprawdę liczyliśmy to z Wojciechem Pasiecznym i w sytuacji, kiedy mamy ruch drogowy, jaki mamy, mamy sytuację drogową, jaką mamy, to nie ma szans na to, żeby nadrobić tyle czasu. Trójpasmowych autostrad mamy jak na lekarstwo. Kawałek od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Potem już są dwa pasy, to jest raz. Na autostradzie A2 też kilka miejsc, gdzie trzy pasy są. Na A4 też tylko do wyprzedzania raczej. Albo ten pas wolny dla ciężarówek prawy. Więc nie ma tych pasów i prawdopodobnie nie będzie, bo w Polsce buduje się raczej drogi ekspresowe niż autostrady. Po pierwsze są tańsze, po drugie czas przejazdu i różnica prędkości 20 km na godzinę, to liczyli specjaliści, naprawdę. To nie poraża. Tutaj nie ma czego szukać i ta oszczędność czasu jest absolutnie żadna. A w sytuacji, kiedy dzisiaj paliwo jest tak drogie, a samochody małolitrażowe albo elektryczne, to one przy wyższych prędkościach albo zużywają mnóstwo energii, albo palą bardzo dużo paliwa. Więc tak naprawdę podniesienie prędkości jest taką drogą w jedną stronę, bo z jednej strony będziesz szybciej 3, 4, 5 minut, ale będziesz musiał wyjechać na stację, albo się naładować, albo zatankować. To jest to, o czym mówił Paweł Józefowski kilkanaście minut temu. Więc tak naprawdę przy dzisiejszej liczbie samochodów na drogach podniesienie prędkości niczego nie zmieni, z wyjątkiem tego, że zrobi się dużo bardziej niebezpiecznie, bo niektórzy kierowcy, którzy wezmą sobie naprawdę do serca to podniesienie limitów albo zniesienie limitów, nie daj Boże, będą musieli wyhamować z większej prędkości, bo niestety nie wszyscy będą szanować innych kierowców. No dzisiaj się to już dzieje, tak? Zajeżdżamy sobie drogę, jeździmy w za małej odległości, trąbimy, świecimy długimi światłami, poganiamy się nawzajem. No, podniesienie prędkości to jest przepis na dużo większą liczbę tragedii na drodze. Chyba że macie Państwo inne zdanie niż my tutaj w studiu, to dajcie znać w naszej aplikacji. Można napisać, można taką wiadomość nagrać. Szanujemy każdy głos, liczymy na każdy głos. Bardzo ważne jest Wasze zdanie, naszych słuchaczy na ten temat, więc śmiało odzywajcie się, piszcie, nagrywajcie.

0: 10,5 minuty do godziny 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Słuchacz napisał, 120 chyba by wystarczyło, jak myślicie? Ja myślę, że wystarczy tak jak jest, że niech będzie 140 na autostradzie i 120 na ekspresówce. W zupełności to wystarcza. Jeżeli każdy się będzie stosował i każdy będzie szanował innych kierowców i szanował przepis ruchu drogowego, to i jazda będzie płynniejsza, więc nie trzeba będzie tej prędkości przekraczać. Nie będzie wypadków, nie będzie kolizji, nie będzie zatorów drogowych i znowu dojedziemy cali i zdrowi na czas. Na czas jest w studiu też Kuba Domoracki i na czas dostaniecie Państwo kolejną porcję wiadomości drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co do tej prędkości, maksymalnej prędkości na trasach na przykład ekspresowych, są takie trasy w naszym kraju, mimo dość późnej pory, gdzie absolutnie nie rozwiniemy maksymalnej prędkości, bo po prostu są korki. I to spore korki na odcinku kilku, wręcz kilkunastokilometrowym. I tak jest w województwie mazowieckim na ekspresowej ósemce pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy. Podobnie na ekspresowej i na krajowej siódemce pomiędzy Zakroczymiem, Czosnowem a Warszawą, a także na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Tutaj także bez wątpienia, mimo że to trasa krajowa, także nie osiągniemy prędkości maksymalnej na fragmencie, no przede wszystkim 4-kilometrowym pomiędzy właśnie Zegrzem a rondem już i skrzyżowaniem z trasą wojewódzką numer 631. A teraz województwo świętokrzyskie, krajowa 78 pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem. Tutaj nadal mamy całkowitą blokadę obu kierunków niedaleko miejscowości Kliszów. Mamy informację o tym, że do poważnego wypadku doszło tam na kilometrze 214. To już ponad 2 godziny temu. W tym wypadku uczestniczyły 3 samochody osobowe i w sumie aż 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i mamy informację, że na pewno jeden samochód uderzył w drzewo, no i wśród osób rannych było jedno dziecko. Cały czas trwają tam czynności służb, a ruch kierowany jest przez policję na objazdy na pobliskie trasy lokalne. I jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Wolniej jedzie się na A1, właściwie dużo wolniej na autostradzie A1, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo. Tutaj na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, czyli krajową 91 przez Gniew i miejscowość Kolonia Ostrowicka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja mam tylko taką pogodową informację przed pełną godziną, w której będzie więcej tych informacji. Przez Rawę Mazowiecką przeszła burza około godziny 20.30, a miało nie padać na Mazowszu dzisiejszego wieczora, a tu proszę, jaka niespodzianka pogodowa. Oby takich niespodzianek było mniej, a więcej szczegółów już o 21.00. Zostańcie z nami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 21 na zegarze, Petuperka, Polskie Radio Kierowców we dwoje. Nie, no mam nadzieję, że jest nas więcej, że nas słuchacie i teraz wysłuchacie po pierwsze zaproszenia na ostatnią godzinę dzisiejszego Na Luzie w dobrą stronę, a kilka chwil później prognozy pogody. To zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Może popadać i to w całym kraju. Opady na szczęście będą przelotne, choć chwilami mogą być nawalne, bo jeżeli do tych opadów dołączymy burze, to może spaść nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Burze mogą wystąpić na północy kraju, na zachodzie kraju, w centrum, na Mazowszu, na Kujawach i w okolicach, gdzie to jeszcze te burze mogą wystąpić, w okolicach Łodzi. Przed chwilą mówiłem, że przez Rawę Mazowiecką przeszła burza z lokalną ulewą i ta burza kieruje się gdzieś w stronę Grójca i potem w stronę Warszawy. Tak przynajmniej wynika z radaru pogodowego, który przed chwilą dla Państwa sprawdziłem. Będzie w miarę ciepło, od 14 do 19 stopni w nocy. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burzy może być porywisty, do 65 km na godzinę, a na północy nawet do 85 na godzinę. Jeżeli wybierają się Państwo na nocną wycieczkę w góry, szczególnie w Sudety, to tam w najwyższych partiach trzeba się spodziewać wiatru nawet do 100 km na godzinę. Jutro też pogoda mocno niespokojna, będzie padało, będzie grzmiało, może spaść nawet do 40 litrów na metr kwadratowy, od 20 do 28 stopni. Taka temperatura będzie nas czekać, ale więcej szczegółów pogodowych to pewnie już panowie w porannym programie powiedzą jutro o rano. To teraz jeszcze zagramy. Za 8 minut wiadomości dla kierowców. Zostańcie z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: wspomniane, a jak słusznie pan zauważył, trzypasmówek u nas się nie buduje. Inna sprawa, że porównując do innych krajów Unii Europejskiej, mamy jedną z wyższych dozwolonych prędkości na autostradach w Europie. Krzysztof Skróla-Lwa, dzięki Krzysiek za tę wiadomość. Rzeczywiście, no, jeździmy najszybciej. W sensie mamy tą dozwoloną najszybszą, najwyższą. A i tak nie szanujemy tej prędkości. Mm. Ja chyba tak mam wrażenie, że każdy chce być szybszy. Jak ma pustą drogę, to zawsze dyszkę więcej, a dwie dyszki, przecież się nic nie stanie.
1: Nie każdy, nie generalizujmy.
0: Są kierowcy, którzy tą dyszkę, dwie dyszki więcej, jak to się mówi w Małopolsce, dodają.
1: To nie są słuchacze Polskiego Radia.
0: A pamiętajmy o tym, że 20 na godzinę więcej to dwa razy dłuższa droga hamowania. Dwa razy dłuższych wiadomości, mam nadzieję, nie będzie, że już nie ma tylu utrudnień, ale Kuba Domoracki bierze z najnowszymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście już troszeczkę spokojniej robi się na naszych drogach, ale to nie znaczy oczywiście, że utrudnień i korków nie ma, bo one są cały czas, chociażby na Mazowszu, cały czas trasy dojazdowe do Warszawy są zatłoczone, a gdzieniegdzie nawet zakorkowane, więc trwają jeszcze w najlepsze te niedzielne powroty, ale już na przykład na A4 w województwie małopolskim bez wątpienia jedzie się zdecydowanie lepiej niż jeszcze godzinę temu, chociaż tam także ruch zwalnia pomiędzy Targowiskiem a Krakowem w kierunku stolicy Małopolski. Zakopianka już nie jest zakorkowana na Podhalu, natomiast korek cały czas utrzymuje się pod Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie. Wolniej także jedzie się na obwodnicy Wieliczki oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Mszany Dolnej czy Gorlic. Droga krajowa nr 78 w Świętokrzyskiem jest nadal zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem niedaleko miejscowości Kliszów. Prawie 3 godziny temu na kilometrze 214 doszło do bardzo poważnego wypadku. Wypadku z udziałem 3 aut osobowych. 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych i policja kieruje tam nadal na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Jeżeli chodzi o A4 w województwie dolnośląskim, to tutaj właściwie cały czas korek, taki mniej więcej 3-4-kilometrowy, utrzymuje się na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Ruch w drugą stronę odbywa się w sposób płynny. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pelplinem a węzłem Kopytkowo jest zakorkowana, zatłoczona. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. To jest jedna wiadomość i druga wiadomość z województwa już pomorskiego, ale z drogi krajowej nr 20. Pomiędzy Egiertowem a miejscowością Borcz mamy korek. Niewielki, ale jednak korek, wieczorny korek w kierunku Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zupełnie nie samochodowe. 13 minut po 21. Dostałem zdjęcie z jednego z bloków w Katowicach. Jest surowo zabronione, aby dzieci w wieku poniżej 12 lat korzystały z windy bez akompaniamentu dorosłych. Kuba się uśmiechnął. Nie samochodowe, ale zabawne moim zdaniem.
1: Ładne.
0: Prawda? Bez akompaniamentu dorosłych.
1: Jaki by był twój?
0: Ja bym zaczął od G-duru.
1: Aha, a ja pam, pam, pam.
0: No, jest coś w tym.

Słuchają Państwo Polskiego Radia Kierowców. Jest 19,5 minuty po godzinie 21. Niestety to kolejny dzień, tragiczny dzień na polskich drogach. Nie tylko dla kierowców są

0: samochodów, ale też dla kierowców motocykli. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Gorzyczkach w powiecie wodzisławskim. Przed 16 na ulicy Raciborskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 45-latek kierujący motocyklem niestety zmarł, powiedział starszy aspirant Piotr Kaniuka z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
1: Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają obecnie szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu nie występują już utrudnienia w ruchu drogowym.
0: 21-letni kierujący samochodem osobowym był trzeźwy. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Chwila nieuwagi, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowo wykonany manewr czy nadmierna prędkość mogą doprowadzić do tragedii. Niestety to nie jedyny tragiczny wypadek dzisiaj. Nie żyje 37-letni motocyklista poszkodowany w wypadku, do którego doszło dziś na ulicy Morskiej w Koszalinie. Wypadek miał miejsce po południu, informuje starszy aspirant Izabela Sreberska z Koszalińskiej Komendy Miejskiej Policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący motocyklem podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w samochód osobowy marki Renault, następnie w Hyundai'a. Motocyklista spadł z pojazdu, a motocykl uderzył jeszcze w Volkswagena, Hondę oraz motocyklistę poruszającego się Suzuki. Kierujący motocyklem został pilnie przetransportowany do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Mimo że została mu udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, niestety życia 37-letniego kierującego nie udało się uratować.
0: Policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę. My też apelujemy o rozwagę, o ostrożną jazdę, o szacunek na drodze i o to, żeby Państwo widzieli też innych kierowców. Nawet jeżeli jest pusta droga, to pamiętajmy, że zawsze coś może się wydarzyć. Albo zwierzę, albo jakaś sytuacja, której być może nie przewidzimy. A jeżeli uśpimy naszą czujność, no to skutki mogą być już tragiczne. Tak czy inaczej, szerokiej drogi jedźcie ostrożnie.

0: między tą piosenką a serwisem drogowym, ale...
1: Wszystko, czego dziś chcę, to serwis drogowy.
0: A
1: jeszcze.
0: Dobra, to teraz
1: przedostatni.
0: Mhm, to prawda, przedostatni.
1: Czy wykaraskałem się z kłopotów?
0: Tak.
1: Świetnie.
0: Ale z tymi ramionami, o co chodzi?
1: No, z szerokimi ramionami cię powitałem. No,
0: a,
1: tak,
0: dobra,
1: po męsku.
0: Dobra, wszystko. Tak. Licencja poetyka.
1: Jest prawie w pół do 10:00, czas na wiadomości drogowe. Mam nadzieję, że dobre.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autostrada A1 w województwie pomorskim nadal jest zatłoczona i zakorkowana na fragmencie remontowanym pomiędzy Pelplinem a węzłem Kopytkowo, zwłaszcza w kierunku południowym, czyli w kierunku Łodzi. Tutaj mamy oczywiście remont na odcinku kilkukilometrowym i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Tym bardziej, że autostrada jest zatłoczona i remontowana także nieco dalej, w pobliżu węzła w Warlubie. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a także wolniej, dużo wolniej wręcz, jak na tę dosyć późną porę, jedzie się w Małopolsce pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice w kierunku Krakowa. Krajowa 78 w Świętokrzyskiem nadal jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Kliszów, to pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem. Ponad 3 godziny temu, na kilometrze 214, doszło do wypadku 3 aut osobowych i w sumie 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych. Policja kieruje ruch na objazdy. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy bardzo poważną kolejkę samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Dorohusku. Ciężarówki oczekują tam ponad 25 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Ale spore kolejki obserwujemy także w Chrebennem, w Korczowej i w Medyce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 32 minuty po godzinie 21. My jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja czeka, więc śmiało z niej korzystajcie. Piszcie wiadomości albo nagrywajcie.

20 minut do godziny 22. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Trochę o pogodzie będzie, bo warto ostrzec Państwa przed tym, co może się wydarzyć już dzisiaj w nocy, ale na pewno będzie się wydarzać jutro w ciągu dnia. Po ciepłym i słonecznym weekendzie w większości

0: W kraju nastąpi zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i ulewami. Alertami pierwszego stopnia objęte są miejscowości w północnej i zachodniej Polsce, a o szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Alerty IMGW będą obowiązywały do jutra do godziny 10, ale deszczowo i burzowo będzie przez cały dzień w większości kraju. Synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk mówi, że miejscami spadnie kilkadziesiąt milimetrów wody.
2: Suma opadów w czasie burz do 30 milimetrów, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm.
1: Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Pojawi się wtedy więcej słońca. Taka niestabilna aura wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka Ponieważ, zaznacza, że dotyczy to najczęściej osób starszych.
3: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca.
1: Temperatura w połowie tygodnia wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Będzie bardzo ciepło, będzie bardzo gorąco, a jutro spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Uważajcie, bo będzie naprawdę niebezpiecznie. Do tego silny wiatr, nawet do 90 km na godzinę w trakcie burz. Taka pogoda czeka nas jutro. Dzisiaj w nocy będzie trochę spokojniej, ale też popada i może zagrzmieć, o czym już mówiliśmy. Zerkajcie na stronę IMGW, tam wszystkie bieżące informacje. 18 minut do 22, jeszcze jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: 11 minut do godziny 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę serwis drogowy. Ale mamy pytanie od naszego słuchacza Piotra. Cześć, jak wygląda teraz droga z Torunia do Gdańska? Dziękuję z góry za odpowiedź.
1: Odpowiedź nie będzie wcale taka prosta, bo z jednej strony autostrada wygląda coraz ładniej, no bo nawierzchnia już jest, no jeszcze nie nowa, ale coraz nowsza. No ale w związku z tym, że remonty, w związku z tym, że prace drogowe na odcinku kilku, wręcz kilkunastokilometrowym, właśnie pomiędzy Grudziądzem a Tczewem, bo tutaj mówimy o tym fragmencie autostrady A1, pomimo późnej pory cały czas jedzie się tam wolniej, dużo wolniej i zarówno w kierunku południowym, jak i w stronę północnym. Także ja bym radził omijać A1 właśnie za Grudziądzem i kierować się na starą jedynkę, na drogę krajową numer 91. Ale oczywiście też A1 przejechać można.
0: To dobra rada od Kuby Domorackiego, a teraz będzie kilka jeszcze informacji o tym, co na drogach.

0: RK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 mamy utrudnienia w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice. Na kilometrze 439 doszło do wypadku i jezdnia w kierunku Krakowa została tam częściowo zablokowana. Pomimo późnej pory obserwujemy tam korek, i to kilkukilometrowy korek, który zaczyna się za węzłem właśnie Targowisko. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Na Zakopiance cały czas duże wieczorne spowolnienia, ale nie na Podhalu, tylko pod Krakowem. W Mogilanach, w Gaju i w Libertowie właściwie wolniej jedzie się na odcinku kilkukilometrowym aż do węzła z autostradą A4. Droga krajowa nr 78 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem, niedaleko miejscowości Kliszów. Na kilometrze 214 kilka godzin temu doszło do wypadku 3 samochodów osobowych i w sumie 5 osób zostało w tym wypadku rannych. Policja kieruje ruch na objazdy. I jeszcze wspomnę o 3 trasach, no może 4, w województwie mazowieckim. Ekspresowa 8 może już jest coraz mniej zakorkowana, ale cały czas zatłoczona na wysokości Radzymina w kierunku Warszawy. Krajowa 7 natomiast jest zakorkowana bez wątpienia cały czas przed Warszawą od strony Płońska. Podobnie krajowa 61 na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza. Natomiast na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą jedzie się w sposób płynny i właściwie tutaj spowolnień nie ma.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 22. Chciałem Państwu bardzo podziękować za obecność, za wszystkie wiadomości, te pisane i te mówione. Chciałem też podziękować mojej ekipie. Wiktor Sudyka dzisiaj zrealizował tę audycję. Kuba Domoracki Państwa prowadził co 20 minut na naszej antenie. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na jutrzejszy poranek. Kuba Hanak, Szerokiej Drogi.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chcę zostać budowniczym ratownikiem, bo chcę ratować ludzi.